Soul. Ogólnie zwyczajowo jestem gość. Rozglądam się i widzę, jak młodzież stoi na przystanku.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec.

Przejawiam styl, się unoszę ponad dym, gna horyzont razem z nim. Ja to mnie rozpala i mknie złota strzała, jak ten z popiołu ptak, przysłania zieleń drzew, ogromny rzuca cień. Leci jak pocisk wirujący wolny od wspomnień nieładnych. Znowu ochładza się, już nie unosi mnie, nie sprawia, że jak strzała latam, padam, więc na pysk uderzam. Wszystko w rytm, dotykiem boskim moich włosów dotykasz, ledwo trącisz, a już masz mnie.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Kolejorzu, coś ty zrobił. Dało się, jednak dało się to przegrać. A ja mówiłem, byłem pewien, że wygramy. Byłem pewien. 3-0. Później 4-1 w dogrywce było. Karne nawet się dobrze zaczęły. No i co to się stanęło? Ja się pytam, dzień dobry.

Mateusz Borek kiedyś powiedział: chłopie, oszukałeś 40 milionów Polaków. To teraz można powiedzieć: kolejorzu, oszukałeś 40 milionów Polaków. Każdy myślał, że już wygrałeś. No chyba zawodnicy też myśleli, bo wyszli dosyć na luzie. No ale dobra, zostawmy to już na razie, przynajmniej na tą godzinę, bo na pewno w serwisie sportowym do tego wrócimy. Cóż, dzisiaj czwartek, 30 dzień lipca, chociaż wiem, że ciężej się wstaje do pracy, jeśli jest się właśnie fanem jakiegoś klubu, albo, nie wiem, kibicuje się reprezentacji chociażby, a ta się nie dostaje na mundial po barażach, no to ciężej się wstaje, szczególnie gdy się czeka na te mecze całymi dniami lub tygodniami. No dobrze, dzisiaj Julita, Piotr, Leopold, Ingebora, Rościsław, Zdobysław i Abdon. To oni życzą, ja im życzę wszystkiego najlepszego z okazji imienin z nietypowych świąt. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika, także na pewno jakieś ciasto przyjacielowi można upiec, chociaż nie wiem, czy sernik się piecze. Piecze się niektóre serniki, niektóre chyba te na zimno się nie piecze. Natalia Król, to ona odpowiada za realizację programu. Zuzanna Połucka-Bulczak i Paulina Bernard, to serwisy informacyjne. Mikołaj Pokorzyński i Kamil Strużyński. Do 10 z wami.

0: Autopromocja.
1: Jest, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pomysłów.

0: No i potem to wszystko tonie, moi drodzy, i trzeba od początku budować i budować i budować, jak Florence and the Machine, nam zaśpiewały. Tak to bywa, właśnie. 17 minut do godziny 7 nam zostało. To co w programie, panie kolego?
1: No tak, niedługo przejdziemy do pogody. Dalej idąc po godzinie 7, dokładnie 5 minut po godzinie 7, to przegląd prasy oczywiście. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna, no i Głos Wielkopolski. 7.30 to czas na serwis komunikacyjny, a 7.35 zaglądamy do kalendarium do dnia 30 lipca na łamach historii oraz tego muzycznego. Zaglądamy do tych ważnych dat. Później serwis sportowy. Będzie trochę smutno, to na pewno. A 5 minut po godzinie 8?
0: 5 minut po godzinie 8, moi drodzy, przejdziemy już do tych elementów dobrych. To czas na płytę tygodnia, potem po godzinie 8.20 czas na trochę kultury. W przelęcie kulturalnej Rumba di Barcelona to po 8.30, Grzybobranie to po 9.30. No a po 9?
1: A po 9 porozmawiamy z notariuszami, którzy będą...
0: grać muzykę, jak rozumiem.
1: Prawie. Będą na Polendroku, ale tam będą po prostu opowiadać w przyjaznym języku właśnie o ich

0: I na list aferowych nowości również będziemy sobie zaglądać. Moi drodzy, dzisiaj Sad Smiles, to teraz Plastic World na ficie John Porter. To właśnie pierwsza dzisiejsza nowość.
1: A na nasze stoły właśnie spadły raporty pogodowe. Zaglądamy.
0: I patrzymy, że dzisiaj, moi drodzy, gorąco będzie. I to naprawdę gorąco. 34,9 stopnia Celsjusza na termometrach. Do 35 będziemy mogli odczuć i będziemy mogli zobaczyć 18. W tym momencie opad przewidziany żaden.
1: No właśnie. Z tej racji też Poznań, jak i większość w ogóle naszego kraju, będzie pod drugim stopniem ostrzeżenia meteorologicznego, jeśli chodzi o upał. Jeśli chodzi
0: to
1: o w ogóle...
0: trzystopniowej skali.
1: Tak, Dolny Śląsk nawet będzie w tej trzeciej właśnie. No z racji tego, że ani właśnie nie będzie tego deszczu, ani wiatru zbyt dużego nie będzie, a będzie dosyć gorąco. Dzisiaj słońce wstało o 5:10 i powoli goni też nasze budziki. Mam wrażenie, przynajmniej mój niedługo dogoni, a zajdzie o 20:47.
0: Ciśnienie to 1011 hektopaskali.

0: To bardzo ciekawe lato w tym roku mamy. Raz tak, raz tak, raz w tę stronę, raz w tę stronę i człowiek się ani do jednego, ani do drugiego przyzwyczaić nie może. A z drugiej strony właśnie, to może fajnie, że człowiek ani do jednego, ani do drugiego się przyzwyczaić nie może, bo mamy jakiekolwiek odbicie w swoim życiu własnym.
1: Mówisz, że pogoda po prostu zaskakuje. Jeśli ktoś się nudzi, to przynajmniej będzie zaskoczony pogodą, a dzisiaj zimno.
0: No nawet nie trzeba się nudzić. Nawet wystarczy już mieć dosyć upałów, a to kolejny tydzień, proszę bardzo, 15 stopni Celsjusza i deszczu.
1: Okay, ale to jest
0: potem
1: prawda.
0: Potem masz dosyć deszczu i 15 stopni Celsjusza, to a proszę bardzo, kolejny tydzień to tydzień upałów.
1: No i nie nudzisz się. Nie nudzisz się człowieku, bo raz po prostu siedzisz w domu, bo nie da się wyjść przez ulewy deszczu, a później...
0: A raz siedzisz w domu i nie da się wyjść, bo jest upał. Aferanek, małpaafera.com.pl do 10. Zapraszamy serdecznie.

0: To co, oglądałeś ten Wielki Błękit w końcu, czy nie?
1: O nie, wiedziałem, że jak... Miałem nadzieję, że się nie pojawi. Po pierwsze, Jerzy Koczur z całą sympatią, a po drugie, że jak się pojawi, a będzie właśnie przed serwisem, to nie zdążysz zagadać, no ale cóż.
0: Ale zdążyłem zagadać i wszystko wyszło na jaw. Ja bardzo cię proszę, zobacz sobie, no i wtedy będziemy mieli...
1: Zobacz, zapisałem.
0: Tymczasem Paulina Bernard, moi drodzy, w studiu. 3 minuty zostały do 7.
2: Paulina Bernard, zapraszam. Do Wielkopolski przyszła fala upałów. Dziś i jutro temperatura sięgać będzie nawet 36 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podzielił ostrzeżenia na 3 stopnie. Pierwszy z nich dotyczy północnych rejonów województwa, m.in. powiatu złotowieskiego, pilskiego, chodzińskiego i szamotulskiego, gdzie wysoka temperatura ma wystąpić tylko dziś. Z kolei w powiatach znajdujących się w środkowej i południowej części Wielkopolski obowiązywał będzie drugi stopień ostrzeżenia. Chodzi o powiaty wągrowiecki, obornicki i poznański. Upały w tych rejonach potrwają do piątku. Podobnie z powiatami nowotomyskim, grodzińskim, wolsztyńskim, kościańskim i leszczyńskim, dla których wyznaczono trzeci stopień ostrzeżenia.
3: Informacje z bułgarskiej.
2: Lech Poznań nie zagra w Lidze Mistrzów. Wczoraj odbył się mecz rewanżowy, którego wygrana miała zapewnić Kolejorzowi miejsce w rozgrywkach najwyższej klasy. Jednak do 90. minuty spotkania wynik wynosił 3-0 dla przeciwnika, czyli duńskiego klubu Aarhus GF. W dogrywce ze strony Lecha padła jedna bramka, szybko jednak skontrowana wynikiem 4-1. Co poszło nie tak?
4: Myślę, że nasz plan zakładał mądrą grę. Mieliśmy atakować wysoko, kiedy była szansa, ale też mieliśmy się bronić nisko. Powinniśmy byli grać szybciej piłką, byliśmy też z nią zbyt nerwowi. Tu rzeczywiście mogliśmy coś pozmieniać w założeniach taktycznych.
2: Mówi trener Lecha Poznań Nils Frederiksen. Kolejnym europejskim wyzwaniem Kolejorza będzie mecz w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Jego rywalem będzie Klaksvik z Wysp Owczych. Na Cytadeli powstanie mojododajny ogród. Ma on zastąpić nieużywaną scenę letnią amfiteatru parku. Ostatecznie na miejscu będzie 10 zielonych tarasów roślin przyjaznych dla owadów, bogatych w nektar i pyłek. Układ przestrzenny i dobór kwiatów nie jest oczywiście przypadkowy.
5: Przestrzeń zostanie podzielona na 14 sektorów, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych barw po ciemniejsze, bardziej intensywne. Linie je wyznaczające będą prowadzone płynnie, co ma być nawiązane do fal ultradźwiękowych, którymi porozumiewają się pszczoły.
2: Mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Rozpoczęły się już prace rozbiórkowe pod projekt, w związku z czym zamknięto dla spacerowiczów teren w rejonie ulic na Stoku i na Szańcach.
3: A może na koncert?
2: Pianiści ze Stanów Zjednoczonych zagrają w Urzędzie Miasta. Dziś o godzinie 19 w sali białej będzie można usłyszeć utwory Chopina, Lista czy Ravela. Artystami, którzy odwiedzą Poznań, będą Dominik i Kasper Joder. Pierwszy z nich, mimo młodego wieku, jest laureatem nagrody Złoty Medal w Kościuszko Foundation Young Pianists Competition, zaś drugi zdobył nagrodę specjalną w jury w San Jose International Piano Competition. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam o 7.57.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Ależ bolą te newsy o Lechu i będą boleć jeszcze długo.

0: Ale nie boli na pewno jedna informacja, która jest bardzo ważną, że został nam jeden dzień do weekendu, moi drodzy. Mamy czwartek, 30 dzień lipca, godzina 7.01 już na zegarku.
1: Imieniny dzisiaj obchodzi Julita, Piotr, Leopold, Inge, Bora, Rościsław, Zdobysław i Abdon. Najlepszego wszystkiego życzymy.
0: Tak spoglądam sobie na imię Piotr i wydaje mi się, że to jest chyba imię, które najwięcej razy w roku imieniny obchodzi.
1: To jest tego sporo.
0: Jest
1: to
0: takie
1: na pewno
0: codzienne albo co dwa dni jakoś minimum, tak by to wyszło. W ogóle nie wiem, czy jest takie zestawienie najpopularniejszych. Sprawdzimy, zobaczymy, przeczytamy i wam powiemy.
1: Myślę, że Jan jeszcze mógłby się tam znaleźć. On też często ma.
0: Międzynarodowy Dzień Przyjaźni w kalendarzu, Dzień Sernika dodatkowo, więc jeżeli chcemy się przyjaźnić, to musimy razem lubić sernik z rodzynkami.
1: Ty lubisz z rodzynkami?
0: Już za chwilę, moi drodzy, przegląd porannej prasy. Zostańcie z nami zaraz po Melody's Echo Chamber.

0: Przegląd prasy. Zaczynamy od Gazety Wyborczej.
1: Moi drodzy, na pierwszej stronie o rozłamie PiS możemy sobie przeczytać. Morawiecki idzie na swoje. Tak pisze Agata Kondzińska. Miała być gra na czas. Są dwa kluby. PiS traci pozycję największego w Sejmie. Na prawicy powstaje kolejna siła, która walczy o ten sam elektorat. Kaczyński i Morawiecki licytują się o to, kto weźmie odpowiedzialność za rozłam. W ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek. One nie są potrzebne. Prawdziwi rozłamowcy chcą, żebyśmy dalej zajmowali się sobą, a my chcemy iść dalej. Tak mówił wczoraj w Sejmie Mateusz Morawiecki i ogłosił, że razem ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus zakłada swój własny parlamentarny klub pod tą samą nazwą. W sumie to 40 posłów i jeden senator. Kto odchodzi? Kto wyrzuca? Takie informacje na stronie pierwszej również znajdziecie. Kto jest nowym, kto nowym wicemarszałkiem? Zostanie również informacja na stronie pierwszej oraz w rozwinięciu na stronie szóstej. No i pytanie, bo pod znakiem zapytania są kolejne układanki, na przykład dotyczące wicemarszałka. Jeszcze nie wiadomo, czy o swojego przedstawiciela upomni się klub Morawieckiego właśnie na stronie pierwszej oraz na stronie szóstej. Na ten temat sobie trochę będziecie mogli poczytać. O trzęsieniu ziemi w Japonii również słów kilka na stronie pierwszej zostało napisanych. Rośnie liczba ofiar, ponad 3,6 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów bierze udział w akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w południowo-zachodniej Japonii. Według stanu na godzinę 8.30 japońskiego czasu, na godzinę 1.30 wczoraj potwierdzono 13 ofiar śmiertelnych, a także rozległe zniszczenia, w tym zawalenia budynków, pożary i uszkodzenia dróg. Tak powiedziała Sanae Takaichi, szefowa japońskiego rządu. Japońska agencja meteorologiczna ostrzegła, że w ciągu najbliższych tygodni nie można wykluczyć ponownego wstrząsu o magnitudzie sięgającej 7. Władze wydały zlecenie ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców. To na stronie pierwszej, a we wnętrzu dzisiejszej Gazety Wyborczej, na przykład w temacie dnia, o szpitalach poczytamy, które wprowadzą rejestr czasu pracy. Lekarze będą odbijać karty. Jeśli odejdą, to trudno. Tak mówi o lekarzach Józef Tomal, starosta myślenicki, który jeszcze w tym roku chce wprowadzić w podległym mu szpitalu elektroniczną ewidencję czasu pracy lekarzy i pielęgniarek. Przyznaje, że powodem są doniesienia o patologiach, które miały miejsce w szpitalach w całej Polsce. Anna Kolet na stronie czwartej i na stronie piątej ten temat opisuje. To w temacie dnia, to w Gazecie Wyborczej.
0: W Rzeczpospolitej czytamy o jednolitym pliku kontrolnym. Największe firmy muszą do końca lipca przesłać fiskusowi księgi rachunkowe w formie JPK. Właśnie w tekście Przemysława Wojtasika czytamy: teraz skarbówka będzie miała już wszystko jak na talerzu. Tak eksperci mówią o nowym obowiązku raportowania firmowych danych. Dla biznesu to większa rewolucja niż KSeF. Też to możemy przeczytać w następnych latach. Nowe obowiązki czekają kolejne firmy, nawet mniejszych przedsiębiorców niż tych największych. Tylko i wyłącznie. Nikogo to nie powinno ominąć. I ten tekst na jedynce Rzeczpospolitej, a jego rozwinięcie na stronie dziewiątej. Oczywiście czytamy też o Mateuszu Morawieckim i jego klubie Rozwój Plus, ale tutaj już się nie będziemy rozwijać. Czytam w takim razie o handlu. W tekście Piotra Skiwrońskiego czytam: umowa handlowa z Unią Europejską z krajami Mercosuru od początku budziła duże obawy polskich rolników. Tymczasem pierwsze dane Ministerstwa Rolnictwa pokazują, jak korzystny ten bilans jest. W maju wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do państwa Mercosuru, wzrosła z 4,6 miliona do prawie 6 milionów euro, a import spadł o 13 ponad procent, to około 141 milionów euro. Zmniejszył się również deficyt handlowy, ale eksperci studzą ten optymizm. To, że w życie umowy weszły tak dobrze na początek, to nie znak, że tak będzie wyglądało to do końca. Czytamy jeszcze na jedynce Rzeczpospolitej o tym, że Europejczycy chętniej kupują auta na prąd. No i faktycznie w tym roku po raz pierwszy więcej zostało kupionych w Unii Europejskiej aut elektrycznych niż tych benzynowych. To na jedynce Rzeczpospolitej, a rozwinięcie tego tekstu na stronie 13.
1: Zaglądamy również zależy to od dziennika Gazety Prawnej. Na stronie pierwszej o boju firm z rządem, o cudzoziemców możemy poczytać. Narasta napięcie na linii rząd-pracodawcy w sprawie zatrudnienia obcokrajowców. Kością niezgody jest praca obywatela Kolumbii, Wenezueli i Gruzji. Spór dobrze obrazuje, jak bardzo brakuje w Polsce spójnej polityki migracyjnej. Rząd chce zaostrzyć wymogi związane z zatrudnieniem obywateli trzech wymienianych państw, między innymi z uwagi na naruszenia przepisów, jakich się dopuszczają, i ryzyko masowej migracji. Decyzja ta dla pracodawców oznacza jednak, że w sytuacji braku rąk do pracy dodatkowo ogranicza się im możliwość zatrudnienia cudzoziemców. Dlatego zapowiadają kontrofensywę, między innymi w Radzie Dialogu Społecznego, czyli Forum Konsultacji Pracodawców, Związków Zawodowych i Rządu. Patrycja Otto ten temat opisuje na stronie pierwszej w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Dodatkowo o nowych pomysłach w sprawach najmu krótkoterminowego pisze Renata Krupa-Dąbrowska. Pojawiają się kolejne poprawki do ustawy o najmie krótkoterminowym. Rząd chce zmienić zasady wykreślania z rejestru tych lokali, które są uciążliwe dla sąsiadów. Strona pierwsza, strona czwarta. Więcej na ten temat na stronie pierwszej jeszcze o krachu w Seulu i o stratach producentów chipów. Załamanie kursów akcji na seulskiej giełdzie wymusiło przeprosiny ze strony polityków za dopuszczenie do obrotu instrumentów z dźwignią finansową, które doprowadziły do strat inwestorów indywidualnych. Przykro nam, że nie spełniliśmy należycie oczekiwań opinii publicznej, tak powiedział w środę Lem Eokweong, szef Komisji do Spraw Usług Finansowych w Seulu właśnie. Strona pierwsza oraz strona szósta. Więcej na ten temat. Dodatkowo wykresy na stronie pierwszej o największych producentach półprzewodników i mikroprocesorów na świecie.
0: Jeśli chodzi o Głos Wielkopolski, tam czytamy, że organizatorzy Bittersweeta obiecują, że w tym roku mieszkańcy nie odczują negatywnych skutków trzydniowej imprezy. Duzi artyści się pojawią i będzie też ich sporo, no ale faktycznie ten smak taki po zeszłym roku jest nieco słodko-gorzki z racji kontrowersji wokół śmieci i zadeptania zieleni na Cytadeli. O tym możecie przeczytać w Głosie Wielkopolski oraz o tym, że długie kolejki dla zwykłych, szybka dla ważnych. Jest skarga związkowców, a chodzi o Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, który złożył skargę do pełnomocnika praw pacjenta w poznańskim ośrodku specjalistycznych usług medycznych. No i to może być powiązane z tymi kolejkami VIP też w POSUM. O tym czytacie więcej na stronie czwartej i na jedynce Głosu Wielkopolskiego.
1: 12 minut po godzinie 7 na zegarku. Rozwiązanie na to wszystko jest jedno. Trzeba po prostu być VIP-em.

0: Autopromocja.
1: Panowie,
2: to jest.
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera. Rokowo

0: Czy mamy jakiś w Polsce taki funkujący zespół albo taki funkujący projekt, który dorównywałby klasie Franka Oceana?
1: Ładnie nazwałeś Franka Oceana. Może będzie jakiś taki Franek Oceana.
0: Może Franek Kimono.
1: No, na przykład.
0: Może.
1: Wystarczy, słuchaj, wpisać E w imię i masz Franek Ocean i jakiś Polak może do tego coś dograć. A jak ta muzyka będzie brzmiała, słuchaj, ja już się nie mogę nic obiecywać.
0: Sweet Life, to za nami, moi drodzy. A propos muzyki polskiej, no to zaglądamy na listę aferowych nowości. Tak to się jakoś złożyło i tak to się wszystko ułożyło. Amy Sleep przychodzą do nas z najnowszym singlem.

0: I to Ciarki, to ten najnowszy singiel, który na listę aferowych nowości trafił. Więcej informacji na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. Aferanek. A my, moi drodzy, dla was mamy informacji troszkę więcej w tym wejściu, bo kolejną informacją jest to, że możecie wysyłać do nas SMS-y pod numer 7148.
1: A tam wpisać swoje imię i nazwisko, uprzedzając aferą i odpowiadając na pytanie. Ale dlaczego w ogóle?
0: To było najbardziej czytelne przedstawienie, co macie wpisać.
1: Nie, chyba wrócimy
0: w
1: jeszcze do tego konkretniej. Ale...
0: To ja powtórzę, dobrze? W treści SMS-a wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe.
1: No, ale musimy zainteresować w ogóle, o co chodzi Silent na wolności, moi kochani. Już jutro, w piątek, 31 lipca o godzinie 22, jak wchodzę na wydarzenie w ogóle, to się okazuje, że bez deszczu, mimo że w pogodzie pokazują prawdopodobnie coś innego, no ale zapewnia Silent na wolności, że nie będzie deszczu, także ja jestem zachęcony, słuchaj. A, no i co? 7148 afera, wasze imię i nazwisko i odpowiadamy na pytanie. Dzisiaj jest dzień przyjaźni i sernika. To co, jakie ciasto upiec przyjacielowi?
0: Do godziny 10 czekamy na odpowiedzi. Każdy piątek i sobota bez deszczu, moi drodzy, wtedy Silent na wolności się odbywa. Jeżeli jest deszcz, to się nie odbywa. Złoty 23 to koszt wiadomości.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Paulina Bernard, zapraszam. Dziś możemy spodziewać się upału. Poznań ma drugie ostrzeżenie IMGW o wysokich temperaturach. W związku z tym już teraz na termometrach jest 21 stopni Celsjusza, a dość ma do 36. Pełne słońce, zatem pamiętajcie o wszelkiej ochronie przeciwsłonecznej. Ruch drogowy dopiero się budzi. Być może korków będzie trochę mniej, bo wszyscy będą unikać wychodzenia z domu. Korkuje się jak zwykle Bałtycka w kierunku Poznania na krzyżówce z Gnieźnieńską, Kraszewskiego i okolice Rynku Jerzyckiego, z powodu remontów, a poza tym jest odpukać naprawdę dobrze. Z dzisiejszych ogłoszeń komunikacyjno-remontowych możemy wspomnieć o zamknięciu ulicy Wilków Morskich z powodu konieczności odtworzenia nawierzchni ulicy. Z tego powodu autobusy linii 186 nie będą kursować ulicą Wilków Morskich do pętli Kiekrz, lecz ulicą Chojnicką do przystanku Podjazdowa. Te informacje znajdziecie oczywiście na stronach ZTM i MPK Poznań, podobnie jak pozostałe ogłoszenia. Do sprawdzenia ich na bieżąco zachęcamy. Jeśli macie do nas informacje z dróg, dzwońcie pod 618750213.
0: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam.

0: 25 minut do godziny 8 nam zostało. Moi drodzy, zaglądamy do kalendarium. Co działo się 30 dnia lipca?
1: 1840 roku po raz pierwszy został zdobyty szczyt Rysy. Zdobyli go Słowacy, Eduard Blasy i Jan Ruman Drietny. Słuchaj.
0: No i posłuchałem.
1: No, a jeśli chodzi o na przykład 40 lat później, 1880 rok, to w Poznaniu uruchomiono pierwszą linię tramwaju, ale konnego. Więc jeszcze chwilę trzeba było poczekać na ten elektryczny.
0: Rok 1985, wtedy to w warszawskim Torwarze odbył się pierwszy polski koncert Depeche Mode. My Depeszów nie będziemy dzisiaj grali, bo mamy daty ważniejsze, moi drodzy. A w 2017 roku we Wrocławiu zakończyły się 10 World Games. Jeżeli się zastanawiacie w ogóle, czym jest impreza World Games, no to impreza, w której programie znajdują się dyscypliny sportowe niereprezentowane na igrzyskach olimpijskich. Czyli prawdopodobnie, jak sobie pomyślicie o jakimś sporcie typu dziwny, no to on w takim World Games się znajdzie. Zastanawiasz się nad listą pewnie.
1: Nie, wiem, że jest tam squash, wiem, że jest tam no zapomniałem już.
0: Sumo, wspinaczka, wrotkarstwo, korfball, karate, trójbój siłowy, kulturystyka, bilard, kajak, polo, wakeboarding, fin swimming, jiu-jitsu, softball, bieg na orientację na przykład jest, narciarstwo wodne. Wiele różnych dyscyplin sportowych. 2017 to był moment, kiedy we Wrocławiu właśnie takie igrzyska World Games były, odbywały się.
1: Coś zakończyły się już dokładniej tak mówiąc. Wszelkie dziwne sporty, ale też takie, których po prostu na olimpiadzie nie znajdziemy. My zaglądamy w takim razie do kalendarium muzycznego, tam 30 dzień lipca 1958 rok. Urodziła się wtedy Kate Bush. No i my z tej racji gramy Wuthering Heights.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie idziemy spać, nic się buja.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: czy ty w takim razie, Kamilu, oglądałeś La La Land?
1: O, widziałem.
0: Widziałeś, czyli tak. Nie zagnęcie. No ale to łatwiej chyba obejrzeć La La Land, mi się wydaje. Bo nowszy też film, więcej się o nim mówił w ostatnich latach. Szczególnie po tym, jak zdobył Oscara, a nie, czekaj, jednak nie zdobył, szybko mu zabrali.
1: Czy ty porównałeś właśnie Wielki Błękit do La La Landu?
0: No w sensie jest bardziej taki, że... No, Wielki Błękit ma trochę lat, może ja się kompromituję, rozumiem, tak?
1: No mo.
0: Słuchajcie, pisze na fenenek@afera.com.pl. Czy widzieliście Wielki Błękit w takim razie i czy po prostu jestem skancelowany dla tego,
1: że to wszystko
0: że
1: przez
0: widziałem?
1: Jerzego Koczura. Jerzy Koczur!
0: Wszystko przez ciebie!
1: Ja cię kiedyś znajdę, moi drodzy.
0: A ty przychodzisz we wtorki na Smutne Piosenki, ja cię wtedy znajdę.
1: Moi drodzy, teraz nie o Wielkim Błękicie, ale to prawda, o La La Landzie, bo zaglądamy sobie na listę aferowych nowości. No i taki tytuł tutaj trafił. Od Norberta Wronki.

0: 11 minut do godziny 8 nam zostało. Moi drodzy, to oznacza, że do świata sportu zaglądamy. Pytanie na sam początek. Kibicowałeś wczoraj, czy nie kibicowałeś?
1: Oczywiście,
0: wczoraj,
1: że kibicowałem. Ja chciałem powiedzieć, że Norbert Wronka to mówił: daj mi szansę, nie zmarnuję jej. Lech dostał, wypracował sobie niesamowitą szansę, zmarnował ją niesamowicie również. Oczywiście, że kibicowałem. Ty nie kibicowałeś?
0: No, ja nie oglądałem przede wszystkim, to okay, muszę się przyznać. Wewnątrz serca oczywiście kibicowałem, ale tak czasami sobie uświadamiam, że może jakbyśmy tak udawali, że nie interesuje nas to, co się dzieje, i tak tylko kątem oka zerkali, a nie pełnotwarzowo, to może oni by się mniej stresowali i wtedy by wygrali na przykład.
1: Ty mnie ciśniesz, że nie widziałem Wielkiego Błękitu, ani widziałeś meczu Lecha, słuchaj. No ja nie wiem, kto to był.
0: Słuchaj, mecz Lecha jest co tydzień.
1: Dobrze,
0: moi drodzy.
1: Z eliminacji do Ligi Mistrzów. No właśnie, bo Lech Poznań wypracował sobie w Danii zwycięstwem 4-1. No prawie, że awans jedną nogą, można powiedzieć. Nikt nigdy jeszcze nie przegrał zwycięstwem trzybramkowym. W sensie, mając trzybramkowe zwycięstwo po pierwszym meczu, nie odpadł nikt jeszcze z Ligi Mistrzów. No jednak Lechowi się to udało zrobić.
0: Nawet oni bardzo po prostu nie chcą do tej Ligi Mistrzów, tak no mi chyba się
1: tak
0: wydaje.
1: Chyba tak. I na pewno jeszcze co najmniej przez rok w Poznaniu nie będzie tej Ligi Mistrzów. Nie będzie też w ogóle w Polsce, bo Górnik Zabrze też odpadł, ale na razie o Lechu rozmawiamy. Jeśli chodzi o samo spotkanie, to nawet Lech miał na początku 11 do wykorzystania, no ale jednak nie, bo po analizie VAR szybko została cofnięta. W 32 minucie goście już objęli prowadzenie. Później w 22 z kolei Christian Arnstad wykorzystał rzut karny. No i zaczęło się sypać. W 75 AGF Aarhus zdobyło trzeciego gola. No i co? W takim razie w dwumeczu było już 4-4. Nastąpiła dogrywka. Tam Filip Jagiełło w 95 minucie w dogrywce już strzelił go. Dał trochę nadziei kibicom. No ale cóż, Duńczycy szybko doprowadzili do remisu ponownego. Doszło do karnych i nawet w tej pierwszej rundzie rzutów karnych było dość pozytywnie, bo Jagiełło wykorzystał swój rzut karny, a z kolei Duńczycy nie wykorzystali swojego. Wydawałoby się, że to już będzie spłatka, tym bardziej, że strzelaliśmy, Lech Poznań strzelał na bramkę, za którą byli kibice Lecha też Poznań. No ale niestety, no nie wykorzystali swojej szansy. No i odpadli. I niestety odpadli. Ten koszmar niestety się ziścił. Chyba nikt tego nie przewidywał. Lechitów czeka teraz walka w kwalifikacjach Ligi Europy, gdzie rywalem będzie za tydzień KL Klaksvik z Wysp Owczych. No, a ten blamasz oglądało 36 tysięcy osób, 36 215 osób, taka była frekwencja na ulicy Bułgarskiej. No i cóż, zostało tylko liczyć na tą Ligę Europy, no i pocieszyć się, że no co, ewentualnie taką Ligę Europy będzie łatwiej wygrać, prawda? No ja chciałbym przytoczyć jeszcze słowa naszego słuchacza Mateusza, który napisał: straciłem ochotę na wszystko, dawno takiej, muszę to powiedzieć, szmaty na twarzy nie czułem. No tak się czuli właśnie kibice i ten niesmak pozostanie jeszcze na długo. Wstydu nie było, jeśli chodzi o Górnik Zabrze. Oni przegrali w dwumeczu 2-1 z Fenerbahce. No można powiedzieć, że Fenerbahce jednak wyższej klasy zespół, a Górnik jednak im się stawiał. No ale odpadł koniec końców. No nie blamarzem przynajmniej, bo tak bym nazwał ten drugi mecz Lecha. No niestety.
0: Niestety tym razem nie wyszło, moi drodzy, ale z polskimi zespołami to tak jest, że w sumie to często szanse są 50-50 albo 40-40, no i potem wychodzi jak wychodzi. Zaglądając do tego, co w świecie tenisa się dzieje, no to tutaj mieliśmy nadzieję również na kolejny etap turnieju City Open, to turniej w Waszyngtonie, w którym Kamil Majszak swoją rakietę podejmował, no i grał z Taylorem Fritzem we wczorajszym meczu 1/8 finału. Niestety ten mecz przegrał, to 3-6 i 4-6. Z tego powodu, jeżeli chodzi o turniej single mężczyzn, no to tutaj już żadnego naszego reprezentanta nie zobaczymy, ale jeżeli chodzi o turniej singla kobiet, no to przypominam, że w miniony wtorek Magdalena Fręch wygrała z Ann Lee 6-4 i 6-3. O, dokładnie taki sam wynik, tylko że odwrotny, jeżeli chodzi o reprezentację w singlu mężczyzn i w singlu kobiet. No właśnie, no i z tego powodu Magdalena Fręch zmierzy się z Jessicą Pegulą dzisiaj po godzinie 21. Na pewno będzie to trudne spotkanie. spotkanie. Trzymamy za Magdalenę Fręch kciuki. To 1/8 finału. To City Open, to Waszyngton.
1: A przechodząc do Ligi Narodów, jeśli chodzi o siatkówkę, to od środy w chińskim Ningbo trwają właśnie te rozgrywki. Słowenia i Japonia wywalczyły już półfinały, a my dzisiaj obejrzymy o 13:30 czasu polskiego oczywiście mecz z Ukrainą, która debiutuje w tych rozgrywkach, jeśli chodzi o fazę finałową. No i cóż, pozostało nam trzymać kciuki w takim razie za Polaków, żeby chociaż jakimś sukcesem sobie zapomnieć, że tak powiem, te rozgrywki, jeśli chodzi o rundę kwalifikacyjną Ligi Mistrzów Poznania.
0: A ty wiesz, jak wygląda drabinka tej Ligi Narodów w piłce siatkowej mężczyzn? Bo ja się tak zastanawiam, jeżeli dwa ćwierćfinały się już zakończyły, wygrała Słowenia, wygrała Japonia, to czy my nie możemy, nie może się tak zdarzyć, że my trafimy albo na Słowenię, albo na Japonię?
1: No, tak się może zdarzyć, jak najbardziej.
0: O, czyli to potem rozlosowywane jest.
1: Mi się wydaje, że może ta drabinka już...
0: Mi się to są
1: gdzieś...
0: w bajkach, a do godziny 8 zostało 5 minut, moi drodzy. Trzymamy kciuki po 13:30 i rozpocznie się mecz Polska-Ukraina, ćwierćfinałowy. A łona na naszej antenie już gości.

0: 7.57, a więc serwis informacyjny.
1: Paulina Bernard, zapraszam. Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza złożył skargę do pełnomocnika praw pacjenta w POSUM. Chodzi o niedawne doniesienia o przyjmowaniu wysoko postawionych osób poza kolejką pacjentów oraz o nielegalnym wycieku danych osobowych. Wciąż pozostaje to głównym zarzutem, choć pojawiły się nowe.
2: Rejestratorki przebywają w gabinetach podczas wizyt lekarskich, gdzie przejmują obowiązki pielęgniarek, nie będąc pracownikami medycznymi. Oznacza to, że mają dostęp do danych wrażliwych objętych tajemnicą lekarską.
1: Mówił pan Patryk Szynkowski z OZZ Inicjatywa Pracownicza. Aktywiści zarzucili również Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych brak wyznaczania terminów wizyt dla pacjentów, a jedynie wpisywanie ich na listę.
3: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: Jest pomysł na skrzyżowanie ulic Borówki i Kobyle Pole. To właśnie w tej sprawie... W sprawie tej krzyżówki na trasie Poznań-Swarzędz interpelację złożył radny Przemysław Plewiński. Przedmiotem zapytania były plany na przebudowę generującego korki punktu na drogowej mapie. Ku uciesze kierowców i polityka odpowiedź zastępcy prezydenta Poznania jest pozytywna.
4: Jestem zadowolony z odpowiedzi, że jest w planie budowa tego ronda. Jest ta kwestia poszukiwania środków i bardzo się cieszę, że gmina Swarzędz chce w tym uczestniczyć.
1: Mówi Przemysław Plewiński, odnosząc się do 250 tysięcy złotych, które gmina Swarzędz zabezpieczyła na projekt. Przy dobrych wiatrach skrzyżowanie zmieni się w rondo.
4: Mam wrażenie, że to jest ostatni dzwonek, w którym trzeba myśleć o tym, żeby budować to rondo. Czy powinno być wcześniej? Oczywiście, że powinno być wcześniej, bo te korki tam nie są od dzisiaj. Ale cieszę się, że efekt jest taki, a nie inny, czyli już mamy jasną deklarację prezydenta.
1: Koniec prac projektowych zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Rusza druga w tym roku edycja programu Mieszkanie do remontu. Po raz kolejny Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalnych proponuje poznaniakom lokale, które zainteresowani mogą wyremontować w pół roku, nie płacąc w tym czasie czynszu. Po wykonaniu prac mieszkanie zostaje wynajęte uczestnikom programu na czas nieokreślony. Tym razem oferta dotyczy 22 lokali, to 4 więcej niż w tegorocznej pierwszej odsłonie. Do dyspozycji będą 22 mieszkania 1, 2, 3, 4 i 5-pokojowe od 23 do 119 metrów kwadratowych. Program jest alternatywą dla osób, które mają problem ze zdolnością kredytową, zakupem własnego lokum lub uzyskaniem mieszkania socjalnego czy komunalnego. Ambasador Danii odwiedził Poznań i poszedł na mecz Lecha. Nic dziwnego, przeciwnikiem kolejorza był przecież duński klub Aarhus GF. Jakob Henningsen pełni swoją funkcję ambasadora w Polsce od 2024 roku. Do stolicy Wielkopolski przyjechał wcześniej jako turysta, a teraz jako kibic. Mecz stał się pretekstem do dyskusji na temat porozumień międzynarodowych, a konkretnie Poznania z duńskimi miastami. To nie jedyny ambasador europejskiego państwa, którego w ostatnim czasie gościł Urząd Miasta. W ubiegłym tygodniu został w nim przyjęty Hans Schreiber, ambasador Austrii, z którym także rozmawiano o możliwościach współpracy, na przykład o wymianach studenckich. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina
7: Panie,
6: 8 wybiła.
7: A co tu dają?
8: Jak to? Tu najlepszą kawę!
6: Na naszym zegarku, a na naszej antenie robią się naprawdę bardzo ciekawe elementy. O kawie ktoś tam chyba coś mówił z tego, co słyszę.
9: Faktycznie.
6: O, słychać, nie słychać?
9: Teraz słychać mi będzie. Faktycznie słychać. Coś o kawie było. Chyba komuś brakuje tej kawy, mi się wydaje delikatnie.
6: Ja bym bardzo serdecznie sobie przyjął i dodatkowo bardzo serdecznie spotkałbym się z naszą poranną kurą, moi drodzy.
9: O, jak pięknie.
6: Minuta po 8.

0: No i chyba kura nawet wypiła tą kawę w takim razie, prawda?
1: Obudziła się, to na pewno, można tak powiedzieć. Moi drodzy, 8.01, prawie 8.02 już na naszym zegarku. 30 dzień lipca mamy w kalendarzu. Można, już prawie można powiedzieć. Koniec lipca, za chwilę znowu zima. Jak partyzant w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
0: Znowu chyba ominąłeś jakieś słowo, mi się wydaje, ale faktycznie koniec lipca. Najwyżej jak w lipcu się nie puści płyty, to można zawsze w grudniu, prawda?
1: To prawda, to prawda. Też tak się wszystko może zgodzić.
0: Czwartek w razie czego, o to chodzi też.
1: Ja z tego powodu trochę smutny jestem, bo jak często mi się na poranku zdarza powtarzać, że ja żyję w miesiącu, w którym tak naprawdę, który tak naprawdę już dawno temu minął, no to dokładnie jest tak samo. Według mnie jest maj jakoś mniej więcej.
0: No to już dawno minął rzeczywiście w takim razie.
1: A tu już koniec lipca.
0: To ja mogę powiedzieć, że żyję spokojnie czerwcem. No. Nie jestem aż tak zacofany, prawda? Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika, a imieniny dziś obchodzili Lita i Piotr. To z takich bardziej popularnych imion, bo reszta to takie już bardziej wymyślne.
1: Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zdobysław i Abdon. Nie wiem, ja tu żadnej wymyślności nie słyszę,
0: nie
1: tylko
0: słyszałeś.
1: Zupełnie normalne imiona. Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy. Za chwilę zajrzymy sobie do płyty tygodnia w Radiu Afera, oczywiście. No i przysłowie jeszcze na dzisiaj zostało. Bardzo proszę.
0: Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi.

0: 6 minut po godzinie 8 na zegarku.
1: Zaglądamy w takim razie, a tam świetnie, od Sunbird. Okładka w takim razie jest niebieska i jest świetna oczywiście. Polecamy ją
0: okładka
1: sprawdzić.
0: Jest niebieska, dlatego że jest świetnie? Tak to zostało połączone?
1: No, można tak powiedzieć. No.
0: Drugi album cóż. Sunbirdów, moi drodzy. Było dużo tworzenia, było dużo nagrywania, było dużo myślenia, wszystko to zostało wywalone do śmieci, no i Sunbird wraca po długim czasie z kolejnym wydawnictwem. 11 kawałków na nim się znalazło, zagraliśmy. O! Już większość. No a teraz czas na numerek 9.
1: Zadzwoń do mnie tam w takim razie, ale nie proszę was, żebyście do nas dzwonili. Nie teraz w takim razie, żeby posłuchać. Właśnie, zadzwoń do mnie od Sunbird.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
2: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Amerykańscy naukowcy powiedzieli, że jesteśmy najlepszym duetem, jaki kiedykolwiek był w radiu, słuchaj.
1: Jakimkolwiek na świecie.
0: Tak.
1: No, amerykańscy naukowcy dodatkowo powiedzieli, że Radio Afera 98.6 to jest najlepszy adres radiowy na świecie.
0: Akurat ten drugi news jest prawdziwy, a ten pierwszy jeszcze bym się...
1: Tak, znowu 50-50, 40-40, moi drodzy.
0: Bo 50-50 nawet.
1: Oj, tak. Amerykańscy naukowcy również na naszej antenie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeszcze tylko jeden dzień. Jeszcze chwila i weekend. Jednak jeśli tak jak ja nie możecie już się doczekać, to mam dla was dobrą wiadomość. Już dziś jest co robić w Poznaniu, gdy już skończysz pracę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeszcze kilka lat temu wielu kojarzyło go bardziej z zestawianiem bloków w Minecraft niż z koncertową sceną. Dziś zamiast kolejnych vlogów tworzy piosenki, a internetową popularność przekuł na muzyczną karierę. W ramach Lata z Estradą na scenie nad Rusałką wystąpi Desdery. Desdery to wokalista, kompozytor i producent, który łączy pop z elektroniką i hip-hopowym brzmieniem. Znany jest z tekstów o codzienności, relacjach i emocjach, napisane z dużą dawką szczerości i charakterystycznym poczuciem humoru. Jego utwory takie jak Cisza w lesie, Myśli, czy Kiedy, gdzie, jak, mają już miliony odtworzeń, a debiutancki album ukaże się jeszcze w tym roku. Scena nad Rusałką, godzina 19:30. W ramach Lata z Estradą cykl Lato z animacją zaprasza na pokaz filmu Boys Goes on Jupiter, jednego z najciekawszych niezależnych filmów animowanych ostatnich miesięcy. To oniryczna i surrealistyczna opowieść o dorastaniu, której bohater za wszelką cenę próbuje zdobyć $5000. Film zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie filmów pełnometrażowych podczas 18. Festiwalu Filmów Animowanych Animator i już zdążył uzyskać opinię produkcji z dużym kultowym potencjałem. To propozycja dla widzów, którzy lubią nieoczywiste historie i oryginalną animację. Park Rataje przy lokomotywie, godzina 21.
3: Hej, lubisz jazz?
2: To dobrze się składa. Saksofon i elektronika, która nie boi się eksperymentów, brzmi interesująco. Jeśli lubicie muzykę wymykającą się schematom, warto zajrzeć na koncert organizowany w ramach cyklu Estrada w Centrum. Na scenie wystąpi Piotr Chęcki, saksofonista związany z trójmiejską sceną jazzową, który tworzy autorskie brzmienie, łącząc jazz, elektroniką i nowoczesnymi rozwiązaniami. Towarzyszyć mu będą Marcel Baliński i Tymek Papior, muzycy doskonale znani fanom współczesnego polskiego jazzu. To propozycja dla tych, którzy chcą usłyszeć coś świeżego i nieoczywistego. Pasaż Quadro, Stary Rynek, godzina 19.
4: Aferanek, najlepszy z wielu pobudek.

0: Show Michał to odmena i trust na naszej antenie, to ja wam pokażę jak, moi drodzy. Bierzecie telefon komórkowy, wpisujecie numer 7148, no a w treści afera wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. Jak byście chcieli wybrać się na Silent na Wolności?
1: Który już jutro, w piątek 31 lipca o godzinie 22. No a to pytanie brzmi, jakie ciasto upiec dla przyjaciela i dlaczego? A to z racji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni i Dnia Sernika.
0: Właśnie, z rodzynkami czy bez rodzynków? Może dzisiaj to rozstrzygniemy. Do godziny 10 czekamy, złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości.

0: Czy ty byłeś kiedyś w Barcelonie?
1: A byłem, muszę ci je pochwalić.
0: Naprawdę?
1: No,
0: i co, super było. Widziałeś Roberta Lewandowskiego?
1: Robercika niestety nie widziałem. Też nie widziałem w ogóle tego Camp Nou, w sensie.
0: Tego tam Camp Nou.
1: Nie, bo chciałem powiedzieć nazwę, której chyba nie powinienem. No i co, on był wtedy w remoncie, jak się okazało. Ja byłem w zeszłym roku we wrześniu, a chyba w listopadzie on został oddany już. Nie w pełni, ale oddany po remoncie.
0: Czyli wyjechałeś z Poznania i trafiłeś do Poznania.
1: Aha, no tak, no znowu remonty, oczywiście, że tak. Ha, ha, ha.
0: Moi drodzy, a propos Barcelony, no to podsumowania barcelońskich wyjazdów i barcelońskiego pobytu, to na antenie za chwilkę.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: Hola, ¿qué tal? To ostatnia Rumba de Barcelona. Z tej strony Ewa Chylak, ciągle w Barcelonie. Jeszcze chwilę tutaj pobędę, ale będę się żegnać ze słuchaczkami i ze słuchaczami Radia Afera. Zapraszam oczywiście przy tej okazji do wysłuchania podcastu. Jest wszystkie odcinki poprzednie są dostępne na Rumba de Barcelona w Radio Afera na właśnie Spotify. Ja dokonam ci jakiegoś małego podsumowania kilkuminutowego. Bardzo cudownie nam się mieszkało i żyło w spokojnej dzielnicy Tibidabo. Miałyśmy mnóstwo cudownych interakcji z sąsiadami, z sąsiadkami. Miałyśmy akcję z zepsutym domofonem. Zorganizowałyśmy od razu grupę na WhatsAppie. Wszyscy sobie pomagali. Przeżywaliśmy również wspólnie mundial. Słyszałyśmy, jak bardzo cieszą się sąsiedzi z mistrzostw, wygranych mistrzostw, rzecz jasna. Bardzo inne było to życie tutaj właśnie u stóp, na zboczu właściwie góry Tibidabo, od tego życia właśnie niedaleko Rambli, która tętni życiem nocnym i towarzyskim. No zupełnie inaczej tutaj i chyba, nie wiem czy lepiej, ale na pewno spokojniej. To zdecydowanie tak. Rambla jest teraz bardzo rozkopana. Nie wiem, czy słuchacze, słuchaczki o tym wiedzą, ale ciężko się przez nią przedzierać, ciężko się przez nią przemieszczać. Bardzo ciekawa jest to ulica. Rambla właściwie w liczbie mnogiej, Las Ramblas, ma około 1,2 km długości, łączy Plaza de Catalunya z pomnikiem Kolumbusa. Rambla, słowo Rambla pochodzi z języka arabskiego i oznacza wyschnięte koryto rzeki lub jakiś właśnie sezonowy potok. Dawniej właśnie tędy płynął strumień. Z ciekawostek, jeżeli chodzi o Ramblę, na chodniku znajduje się mozaika João Miró. Nie zdajemy sobie sprawy, że to jest właśnie dzieło jednego z największych katalońskich artystów. Od razu przy okazji tej mozaiki na Rambli odsyłam was do mojego ukochanego wzgórza Montjuïc, gdzie mieści się galeria sztuki w parku João Miró i można tam spędzić naprawdę super spokojny czas. Przy Rambli znajduje się też słynny targ Mercat de Sant Josef de la Boqueria, działający od XIX wieku. Ja właściwie go unikam, bo jest dla mnie zbyt tłoczny. Co jeszcze znajduje się? Bardzo ważna rzecz. Niestety do tej pory nie udało mi się trafić z biletem, ale jedna z największych, najstarszych, najwspanialszych oper Europy znajduje się przy Rambli, Grand Théâtre de Liceu. Przez wiele lat Rambla była granicą miasta, biegła tuż obok średniowiecznych murów Barcelony, oddzielając Stare Miasto od reszty. Jedna z najbardziej ruchliwych ulic Europy. Tak jak mówiłam, przychodzi ogromną przebudowę. Ma być więcej zieleni, co jest wspaniałe. Mają być uporządkowane ogródki restauracyjne, tak żeby deptak był bardziej przyjazny mieszkańcom. nie tylko nastawiony wyłącznie na turystykę. Podobno koniec prac jest zawany na 27 rok. No zobaczymy. Na pewno dzięki temu, że żyjemy tutaj sobie spokojnie w Tibidabo, doceniamy zalety takiego spokojnego mieszkania, chociaż oczywiście mieszkać w centrum jest też świetnie, bo jest po prostu wszędzie, wszędzie blisko i jak się ma dobrą miejscówkę, to można przecież się schronić przed tłumem. W ramach tych podsumowań ostatniego miesiąca no nie sposób nie powiedzieć o tym, że właśnie był mundial i Hiszpania zwyciężyła, co oglądałyśmy na ulicy Paralel. Po prostu w barze wystawiono telewizor i my no nie zabukowałyśmy sobie wcześniej stolika. Stałyśmy razem z całym tłumem, pół ulicy Paralel oglądało razem z nami te transmisje i to było naprawdę, naprawdę świetne. No sam mecz, jak sami wiecie na pewno i same wiecie, nie był porywający. Od razu z góry, no nie wiem, przepraszam, fanów, kibiców Argentyny, ale no naprawdę ciężko powiedzieć coś dobrego o ich grze. No w każdym razie tak. Cieszę się, że kibicowałam Hiszpanii szczerym sercem i bardzo też się cieszę, że wygrała. To, co było po meczu, radość tłumu, radość ludzi, taniec, impreza, radość, krzyki, śpiewanie, no to było coś niesamowitego. Zupełnie tego nie planowałyśmy, szczerze mówiąc, wybierając się na miesiąc ponad do Barcelony. Także to było naprawdę świetne. Więc wydarzył się mundial, wydarzyła się niesamowita parada równości. Cały weekend właściwie tęczowy, marsze, koncerty, imprezy. To było naprawdę super. A przy tym ja cały czas chodziłam do szkoły językowej. Świetnej. Jeżeli byście szukali jakiejś szkoły językowej w Barcelonie, to bardzo polecam Camino. No naprawdę niesamowita, bo nie dość, że mamy zajęcia rano po 5 godzin, nie dość, że ludzie są z całego świata w grupach, świetne dziewczyny, świetni faceci, którzy po prostu spędzają wakacje ucząc się języka, co za w ogóle czat. To nie dość, że właśnie uczestnicy, uczniowie super, nauczyciele też, a sama szkoła jest po prostu też takim miejscem, który mega łączy właśnie wszystkich, ponieważ po przedpołudniowych zajęciach, popołudniami są zawsze wycieczki po mieście w prostym, fajnym hiszpańskim. Są imprezy integracyjne, są wspólne, jest wspólne tańczenie salsy, jest wspólne gotowanie paei, wspólne wyjazdy sobotnie, także naprawdę, jeżeli ktoś jest sam jeden i by się bał przyjechać do Barcelony, uczyć hiszpańskiego w ogóle bez obaw, nie bójcie się, przyjeżdżajcie, bo Camino się z wami po prostu super zaopiekuje. Także dużo się fantastycznych rzeczy wydarzało. Miałyśmy gości, miałyśmy gościnie. Część z nich tutaj usłyszałyście w Radio Afera, bo Gosia Kuzra opowiadała o Filmotece de Catalunya, o Comedy Club. Z kolei Justyna opowiadała o języku hiszpańskim, o różnych dziwnych przekleństwach, o kobietach też Hiszpanii w Katalunii. Natalia opowiadała o tym, jak się studiuje w La Salle, animacje, efekty specjalne. Także super, super czas w tej Barcelonie. Do tego oczywiście całe inne życie, bo jedzenie tapasów, pinchosów, oglądanie flamenco w Poblesek, odpoczywanie w parku Montjuic jak najbardziej, plaże Badalona i Blanes, wizyta w Cadaqués, czyli w miejscu, w którym żył i mieszkał Salvador Dali. No niesamowite historie, a do tego jeszcze na koniec, bo patrzę na zegarek, jak zawsze patrzę na zegarek i widzę, że już mijają minuty konieczne na zamknięcie audycji i rumby. ale chciałam jeszcze powiedzieć o akcencie polskim tutaj w Barcelonie. Polskim, ale też i międzynarodowym, bo w czerwcu otworzono ogrody papuszy romskiej niezwykłej poetki Bronisławy Weiss. Tutaj właśnie Rada Miejska Barcelony postanowiła uhonorować jej twórczość i mamy Hardens de Papusza, co jest naprawdę zupełnie niezwykłe. A przy okazji papuszy i Romów chciałabym też wspomnieć od razu o Rosalii. A to Rosalia jest z Barcelony i Rosalia wydała album Los Angeles, na którym śpiewa ballady cygańskie Lorki, też wielkiego, niezwykłego poety hiszpańskiego. Także to wszystko się tutaj jakoś tak świetnie przeplata. Chciałam jeszcze wspomnieć o wielkich kobietach Barcelony, ale o tym może innym razem. Właśnie tak rozmawiałyśmy z dziewczynami, że chętnie byśmy więcej minut poświęciły rozmowom o Barcelonie, o jej sztuce, kulturze, o Katalonii, więc może coś się więcej uda zamieścić. Ja się z wami żegnam bardzo gorąco, ale żegnam i jednocześnie zapraszam na sierpień, bo w sierpniu w tych samych porach, 8:30 we wtorek i 8:30 w czwartek, będę z wami się spotykać, ale z Zanzibaru, i będzie to podróż i w czasie, i w przestrzeni, ponieważ będę wspominać Zanzibar, którego już w ogóle nie ma. Audycja Maneno ze mną, Ewą Chylak, we wtorki i w czwartki o 8:30 i Zanzibar, jakiego już nie ma. Bardzo wam dziękuję, bardzo was gorąco pozdrawiam i ślę ostatnie adios. Ciao.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona, wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Panowie?
6: To jest!
5: Idziemy na ryby.
7: A miałobyś na grzyby.
5: A, dobra, to na grzyby.
6: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
0: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
4: Autopromocja. Radio Afera.

0: Jak często, Kamil, dajesz z siebie 100% albo czasami nawet 200%, byś powiedział?
1: Ja codziennie na poranku daję z siebie minimum 100%. Można nawet powiedzieć, że minimum 200%. Chyba, żebyśmy chcieli wejść w większe szczegóły, to powiedziałbym nawet, że minimum 300%.
0: Myślałem, że powiesz minimum 20-20.
1: Nie no, 50-50 można tak powiedzieć. Moi drodzy, a propos 100%, to jest tutaj jakaś konkluzja na pewno, ale ja jej nie znam.
0: Jest konkluzja taka, że Julie Fox, czyli nasza kolejna nowość właśnie, tym razem od Julie Fox, no ona śpiewała o tym między innymi, że właśnie czasami warto odpuścić i nie dawać z siebie tych 100%, no żeby odpocząć, nie zaharować się. Może tak bym powiedział. Jest mi dobrze. To właśnie od niej singiel.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 9.
1: Paulina Bernard, zapraszam. Poznań Główny mierzy się z klęską urodzaju. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w ubiegłym roku przez stację przewinęło się 29 milionów osób. To wynik o 2 miliony wyższy niż rok wcześniej. Tym samym poznański dworzec plasuje się na drugim miejscu w Polsce, jeśli chodzi o liczbę podróżnych. Wyprzedziliśmy Wrocław Główny, ale przed nami pozostaje Kraków Główny, który w ubiegłym roku pobił rekord. W 2025 obsłużył prawie 31 milionów osób. Wielkopolska należy do trzech regionów generujących ponad połowę całego ruchu kolejowego w kraju. Powyższe dane potwierdzają tylko konieczność przebudowy poznańskiego dworca, który od dawna ma problemy z przepustowością. W kamienicach na Starym Rynku znaleziono nowe zabytki. Chodzi o kamienice numer 42 i 43, w których za 2 lata ma powstać Muzeum Mieszkańców. Podczas remontu odkryto kasetonowy strop ozdobiony wizerunkami kobiet i mężczyzn w renesansowych strojach.
2: Odkryciem ostatnich kilku miesięcy jest również płyta kamienna z łacińską inskrypcją, której treść stanowi sentencję nawołującą do zachowania umiaru. Sentencja zdobiona jest dodatkowo herbami.
1: Tłumaczy rzeczniczka projektu Muzeum Poznania Aleksandra Sobocińska. Nowe miejsce na mapie miasta będzie miało przybliżać historię życia codziennego mieszkańców stolicy Wielkopolski od XV wieku aż do dziś.
3: Korki, objazdy, remonty.
1: Szykują się utrudnienia w komunikacji miejskiej. 1 sierpnia rozpocznie się naprawa torowiska od rynku Jerzyckiego do skrzyżowania ulic Dąbrowskiego, Żeromskiego i Przybyszewskiego. Prace potrwają do końca sierpnia. W tym czasie linia numer 2 z Ogrodów do centrum kursować będzie przez przystanki Przybyszewskiego, Grunwaldzka, Roosevelta, Matyi i Towarowa. Trasa linii numer 8 zostanie wydłużona, a tramwaj numer 18 odwołany. ZTM zapowiada kolejne remonty.
4: Opublikowaliśmy plan remontów na cały rok. W ramach tego planu jeszcze będą prowadzone prace m.in. na tym odcinku od Ronda Caponiera w kierunku do Mostu Teatralnego, także na samym Moście Teatralnym. Te prace są planowane od końcówki sierpnia przez wrzesień, aż mniej więcej do połowy października.
1: Mówił rzecznik prasowy ZTM Bartosz Trzebiatowski. Do pozytywnych sierpniowych informacji należy natomiast wiadomość, że wraz z początkiem miesiąca tramwaje wrócą na rondo Starołęka, ulicę Zamenhofa, Kraszewskiego i Wierzbięcice.
3: Wypoczywaj z Radiem Afera.
1: Kąpielisko w Skorzęcinie zostało zamknięte. W największym ośrodku wypoczynkowym Wielkopolski odkryto zbyt dużą ilość chorobotwórczych bakterii coli. Pobrane wczoraj próbki były przyczyną decyzji sanepidu o zamknięciu obiektu. Nad wodą wywieszono czerwoną flagę, a zakaz kąpieli obowiązuje do czasu poprawy jakości wody. Kolejne próby oceny jej stanu mają nastąpić już dziś. Nie jest to jedyne kąpielisko z zakazem kąpieli w Wielkopolsce. Zamknięte pozostaje także Jezioro Raczyńskie z powodu wykwitu sinic. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.

0: 30 dzień lipca w kalendarzu mamy dodatkowo, moi drodzy, to czwartek. Do weekendu jeden dzień nam został. Julita, Piotr, Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zdobysław i Abdon obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego.
1: Im życzymy jak najbardziej. Międzynarodowy Dzień Przyjaźni dzisiaj obchodzimy oraz Dzień Sernika. A jeśli chodzi o to, co po kolejnym utworze, no to przychodzi czas na rozmowę z notariuszami, którzy już na festiwalu Paul and Rock się znajdują od wczoraj, by bezpłatnie tłumaczyć uczestnikom zawiłości prawa. Między innymi o tym też porozmawiam z notariuszem Krzysztofem Begerem Smurzyńskim, czyli członkiem Rady Izby Notarialnej w Poznaniu. Zostańcie z nami w takim razie, żeby posłuchać tej rozmowy właśnie.

0: 9:05 na naszych zegarach, a więc przechodzimy do rozmowy. Prawo w rytmie rocka. Poznańscy notariusze po raz trzeci zapraszają na festiwal Pod and Rock. Gdzie się znajdują? A ze mną już połączony jest notariusz Krzysztof Beger-Smużyński, czyli członek Rady Izby Notarialnej w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Znajdujecie się już od wczoraj właśnie na tym festiwalu, w strefie dokładnie warsztatów Akademii Sztuk Przepięknych, by bezpłatnie tłumaczyć uczestnikom zawiłości prawa w swobodnej atmosferze, bez zbędnego żargonu prawniczego. Każdy zainteresowany może skonsultować sprawy spadkowe, mieszkaniowe czy majątkowe, no i pewnie wiele innych właśnie z nami, z wami. Cel jest znany w takim razie, a skąd w ogóle pomysł, żeby wyjść z kancelarii na najgłośniejszy festiwal w Polsce?
1: Dostrzegliśmy, że Poland Rock to w zasadzie jest małe miasto, dzieje się tu wszystko, tak jak w każdym życiu, tylko w o wiele przyjemniejszej, luźniejszej, sympatyczniejszej atmosferze. Na co dzień każdy z nas ma jakieś problemy do rozwiązania i przychodzi z innymi do nas, do notariuszy, do kancelarii notarialnej. My wyszliśmy ze swoich biurek i po to, żeby poznać się w tej luźnej atmosferze, ale porozmawiać się również o poważnych sprawach i rozwiązywać poważne problemy.
0: Od wczoraj festiwalowicze odwiedzają wasz namiot. Jak frekwencja wygląda na ten moment?
1: Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. To był dopiero pierwszy dzień z ruchu rozruchowy, a działaliśmy na pełnej parze od godziny 10 do godziny 20 przez cały dzień.
0: Okej. Okay. To wasz trzeci raz w ogóle na Poland Rocku. Czy coś nowego czeka uczestników tym razem? Czy możecie zaskoczyć?
1: Rozwijamy warsztaty z dziećmi, ponieważ zajmujemy się również pomocą przy sprzedaży, nabywaniu nieruchomości, domków, być może czasem hoteli, to uruchomiliśmy grę, którą zna niemal każdy z nas, która kojarzy się ze zdobywaniem nowych nieruchomości na ogromnej planży. Razem z dziećmi możemy przed naszym namiotem notariuszy tutaj pograć w tę grę.
0: Notariusz jest często nazywany osobą zaufania publicznego. Wy takie zaufanie też właśnie pokazujecie na Poland Rocku. A co w praktyce jeszcze oznacza tak dla zwykłego obywatela zawód notariusza?
1: Oznacza to, że ma do kogo pójść i właśnie zaufać, powierzyć swoje codzienne sprawy, powierzyć sprawy swoje na przyszłość, a również jak ich zabraknie w przyszłości, po to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa dla siebie i dla swoich najbliższych, na swojej rodziny.
0: A jak w ogóle reagują festiwalowicze, kiedy widzą wasz namiot? Z jakimi sprawami może najczęściej pukają do was uczestnicy festiwalu?
1: Najczęstsze pytania, z jakimi się spotykamy, to są pytania dotyczące przyszłości i dziedziczenia. Jak prawidłowo napisać swój testament, żeby to, co założyli, że chcą, żeby się zrealizowało, kiedy ich zabraknie, żeby prawidłowo, zgodnie z ich przemyśleniami i założeniami skonstruować testament.
0: Jasne, rozumiem. A czy mimo wszystko coś was jeszcze zaskakuje? Jakieś pytania albo takie może, nie wiem, najbardziej zabawne też poniekąd sprawy czy sytuacje? Czy z takimi też sprawami podchodzą do was uczestnicy Poland Rocku?
1: Coraz więcej podróżujemy, ale nie tylko wyjeżdżamy za granicę, żeby wypoczywać, ale także pracować. Coraz więcej majątku jest zgromadzone nie tylko w Polsce i za granicą. I takie sprawy z elementami i polskimi, i zagranicznymi stają się coraz bardziej skomplikowane również w sferze dziedziczenia. Jest to codziennością, ale możliwości i krajów, kombinacji tych sytuacji jest tak wiele, że nie zawsze są to dla nas łatwe do rozwiązania zadania, ale również z nimi sobie radzimy.
0: Rozumiem. Wy jesteście, tak jak wspomniałeś, od godziny 10 do 20. Codziennie, rozumiem.
1: Codziennie, aż do soboty.
0: Czy mimo wszystko zdążycie gdzieś jeszcze pójść, że tak powiem, żeby posłuchać lub zobaczyć paru artystów, czy raczej gdzieś tam pomiędzy słuchacie bardziej właśnie i uczestniczycie w samym Poland Rocku, tak bardziej od tej strony biernej, nieaktywnej? To mnie ciekawi też.
1: Przyjechali tu notariusze z całej Polski, które mają poczucie, że warto tu przyjechać, z najdalszych zakątków i jest nas tak dużo, że wymieniamy się w swoich zadaniach, po to, żeby mieć energię przez cały czas, ale również, żeby móc odpocząć od tych obowiązków, rozmów i mieć chwilę czasu dla siebie.
0: Jasne, rozumiem. Młodzi ludzie często wkraczając w dorosłość, wkraczają w nią bez podstawowej wiedzy prawnej. Tak wygląda rzeczywistość. Jakie są takie największe pułapki, przed którymi przestrzegacie może?
1: Nie czytanie tego, co się podpisuje. Łatwo jest kliknąć po to, żeby pójść dalej, nawet nie wiedząc tak naprawdę, na co się wyraża zgodę, na to takich codziennych sytuacjach. A przy tak poważnych rzeczach, jak własne zabezpieczenie własnej przyszłości, czy zabezpieczenie tego, żeby mieć swoje własne mieszkanie, nabycie w sposób bezpieczny. Trzeba przeczytać wszystko i notariusze czytają całe akty notarialne po to, żeby było, każdy wiedział, co podpisuje.
0: Rozumiem, że to jest też pewnie najczęstszym błędem przy sporządzaniu w ogóle dokumentów, przy podpisywaniu umów, to, że nie czytamy ich w ogóle, rozumiem.
1: Dokładnie tak. Chodzi właśnie o to kliknięcie, żeby tylko zatwierdzić i pójść dalej.
0: Rozumiem. Program wasz uzupełniają warsztaty, prelekcje oraz quizy i gry edukacyjne, o których też już wspomniałeś. Te gry edukacyjne są z nagrodami również. No jestem ciekaw, jak w programie to w ogóle będzie wyglądać, bo tam możemy znaleźć takie nazwy jak notariusz w Ramonesce, czyli o związkach partnerskich i ślubach humanistycznych, ale też na przykład grę o tron. Kto przejmuje tron, czyli sprawy spadkowe właśnie u notariusza. Co jeszcze w programie? W takim razie.
1: Również elementy dotyczące kredytu, najmu, możliwości odpoczęcia, kiedy dzieci grają w tę grę związaną z kupowaniem nieruchomości. Rodzice mogą usiąść obok na leżaku i albo odpocząć, albo swobodnie z nami porozmawiać.
0: Jasne, rozumiem. A jaka jest może taka najważniejsza rada, którą chcielibyście, aby każdy festiwalowicz zabrał ze sobą do domu po wizycie w waszym namiocie?
1: Chcemy, żeby wszyscy dobrze, swobodnie się czuli i nie mieli obaw przed przychodzeniem do nas i rozwiązywaniem swoich codziennych spraw razem z nami.
0: Rozumiem. Nie powinni się też martwić o koszty, jeśli o to chodzi? Jak to wygląda, jeśli chodzi o pójście do notariusza? Czy na początku możemy dowiedzieć się o samej cenie? Możemy ją gdzieś znaleźć, jeśli chodzi o taką poradę? Czy dopiero po fakcie tego możemy się dowiedzieć?
1: No, koszty, tak jak zawsze, dowiadujemy się przed zakupem zarówno produktu, jak i usługi, także również o kosztach możemy porozmawiać. One są uregulowane w sposób maksymalny rozporządzeniem ministra i można pójść do kancelarii, zadzwonić do kancelarii, czy porozmawiać z nami o swojej sprawie, a też poinformujemy z wyprzedzeniem, zanim rozpoczniemy ją rozwiązywać, w jaki sposób, jaka będzie wysokość tych kosztów. Ta informacja o kosztach, czy sposobie rozwiązania przez notariusza potrzeb naszego każdego klienta jest zawsze wcześniej bezpłatna sama rozmowa i w tej rozmowie można dowiedzieć się, jaki będzie koszt ostatecznie podpisania aktu notarialnego.
0: No właśnie, wspomniałeś też wcześniej o tych, że dla tych najmłodszych sporo znajdzie się też tych gier czy zabaw. Rozumiem, że takich też jest sporo od wczoraj na Polendroku.
1: Codziennie od samego rana, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych są gry z nagrodami. Zapraszamy serdecznie do namiotu notariuszy.
0: Zainteresowani znajdą was właśnie w strefie warsztatów Akademii Sztuk Przepięknych. Dyżurujecie w godzinach od 10 do 20. Znajdą właśnie się również oczywiście atrakcje dla najmłodszych, z których można korzystać za darmo. No właśnie, wspomnieliśmy o tych różnych atrakcjach w programie. Będzie też również taka atrakcja 12 groszy, czyli jak zgodnie podzielić spadek i majątek. I to właśnie tylko niektóre z tych, które tam oferujecie. No słuchajcie, jeśli jedziecie jeszcze na Polendrok, albo już się tam znajdujecie i jeszcze słuchacie nas, no to już wiecie, gdzie znaleźć notariuszy i jak się doradzić ich w sprawach przeróżnych. Tak naprawdę. Ze mną był notariusz Krzysztof Beger-Smużyński, czyli członek Rady Izby Notarialnej w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i zapraszamy serdecznie do zobaczenia.
0: Jak najbardziej. Do zobaczenia i do usłyszenia, a my w takim razie gramy nic innego jak Kazika i 12 groszy, żeby wczuć się już w ten klimat.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
3: Radio Afera. Rokowo i

0: Czyli rozumiem, że jak teraz kupisz sobie dom, kupisz sobie działkę, kupisz sobie jakieś wielkie pole, to już wiesz, co dokładnie zrobić.
1: No ja jeszcze nie wiem, ale uczestnicy Poland Rocka na pewno wiedzą, jeśli pójdą tam do notariuszy i upewnią się tego. No ja z nimi nie rozmawiałem, słuchaj, na takie tematy jeszcze prywatne.
0: A, no to trzeba by się zapoznać, bo co jak nagle kupisz dom?
1: Słuchaj, myślę, że nie ma takiej obawy.
0: In this economy to bardziej takie 2020.
1: Zbuduję sobie sam i to z jakichś połąków po prostu, które spotkam gdzieś tam.
0: Albo namiot.
1: Na pewno nie latoś. Słuchaj, myślę, że w ten sposób. Albo namiot, po prostu wezmę sobie z Poland Rocka na przykład, co nie? Dla tych osób, które już były tam i im niepotrzebny jest taki. A latość, czyli w tym roku, jak to się mówi, to nasza nowość od Kamila Piwota.
0: Bardzo.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latość albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boba.

0: Czy ty używasz, Kamilu, jeszcze takich słów, czy już bardziej dziadkowie twoi to już odeszło daleko hen?
1: Jakich słów?
0: No jak latoś na przykład.
1: Nie, to nie używam.
0: Nie używasz?
1: Nie, zastanawiałem się, o jakich słowach ty mówisz, po czym powiedziałeś o odchodzeniu i powiedziałeś o dziadkach i tak zacząłem się zastanawiać, czy ty wiesz o czymś, o czym ja nie wiem. Ale na szczęście chyba nie. Na szczęście chyba nie. Moi drodzy, o latości będzie... Nie, będzie o grzybach.
0: No tak? będzie o grzybach, o zagrzybianiu i obredzeniu, jak to zawsze Mateusz Korzeniewski. No myślę, że ta latość też pasuje do niego, bo on tak właśnie, trochę klimat dziadkowy taki jest, ale genialny moim zdaniem.
1: O 9:30.
2: Panowie!
3: To jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
5: Dzień dobry, radio słuchaczki. Dzień dobry, radio słuchacze. Mamy czwartek dnia 30 lipca roku pańskiego 2026. Mateusz Korzeniewski melduje się zza mikrofonu i wita was serdecznie w audycji Grzybogranie, gdzie rozmawiamy na odpowiednie tematy dla naszej grupy społecznej odpowiednio grzybowej i słuchamy odpowiednio grzybowej muzyki. I ponownie, jak co tydzień, naszą audycję numer już 5 zaczniemy od tematu, na który zawsze rozmawiają dżentelmeni, czyli od pogody. A co z tą pogodą w tym tygodniu? Bredząc jak co tydzień, tak naprawdę nie posiadając czarodziejskiej kuli do przepowiadania tej pogody, a zdając się tylko na relacje moich tajnych, zaufanych źródeł, mogę powiedzieć, że w końcu podobno smażalnia, spalarnia, piekarnik mają przyjść. I to już w dniu dzisiejszym i w najbliższych dniach. Jak mocno się to utrzyma, nie mam żadnego pojęcia, ale warto jednak pilnować się trochę w tych dniach. Ale jakby jednak aż tak gorąco nie było, jakby można było coś porobić w tym czasie. Czym można się zająć w tym swoim wolnym czasie, którego jest dosyć dużo, jak na fakt, że mamy już sezon raczej taki, no, dla dzieci szkolnych wakacyjny. Dla nas to sezon jak każdy inny. No to ja mam tutaj dla was, drogie panie i drodzy panowie, parę propozycji, jak można wolny czas spędzić. A jednym z takich pomysłów byłoby, drogie panie i drodzy panowie, zostanie na przykład zbieraczem runa leśnego. A ktoś by spytał, tak najzwyczajniej w świecie, po co? A w sumie to było tak. A co można w tym runie leśnym zebrać? Rozmawialiśmy jakiś czas temu, czyli parę audycji temu, o owocach, które są dobrym składnikiem na letnie posiłki. Sezona czereśnie trwa tak dość długo, ale dobrą alternatywą, która teraz się pojawia, są borówki i jagody. A gdzie je można znaleźć? No tam, gdzie grzyby w zasadzie, czy nie w jednych skupiskach, ale w lesie, w runie leśnym. Więc można sobie na przykład dzień wypełnić, chodząc sobie po lesie, jeśli oczywiście plecy są w odpowiednim stanie, albo jest to oczywiście poświęcenie, na które jesteście, drogie panie i drodzy panowie, gotowi. I takich jagódek można sobie pozbierać, a potem dodać, nie wiem, do pierogów, do makaronu i właściwie to, do czego sobie tylko dusza zapragnie. A no i bym jeszcze zapomniał, w lesie oczywiście też znajdziemy poziomki i maliny. A jeśli ktoś posiada działkę albo jakąś tam przestrzeń za domem i chciałby sobie zrobić coś innego, no to, drogie panie i drodzy panowie, mam dla was rozwiązanie, tylko grozi ono tym, że wszyscy wasi sąsiedzi was znienawidzą. O czym mowa? Mowa o gołębiach. Tak, można zostać gołębiorzem, jakby to powiedzieli Ślązacy. Można zostać gołębiorzem, można sobie otworzyć małą hodowlę gołębi pocztowych. Jakie to ma wady i zalety? No, zalet jest to, że no, w sumie to ma się gołębie. Z minusów też fakt, że ma się gołębie, ponieważ trzeba po nich sprzątać i się trzeba nimi zajmować. Ale z drugiej strony, jak nie ma co robić, no to chyba o to chodzi, żeby było właśnie co robić. Nieprawdaż? No właśnie. I co by jeszcze o tych gołębiach powiedzieć, drogie panie i drodzy panowie? Jak mówiliśmy, sąsiedzi mogą być niezadowoleni, jeśli nasze gołębie regularnie będą pozostawiały no, ślady na ich posesjach, ale jeśli gołębie będą na tyle wyszkolone, żeby tego nie zostawiać tuż obok, tylko gdzieś dalej, to problem to zbytni być nie powinien. A taki gołąb to no, można się potem pochwalić koledze, jak ktoś chce, może je szkolić na pocztowe i mogą sobie latać i wysyłać, nie wiem, listy przekazywać. Może to się kiedyś przyda. To jest może użyteczne. No, albo można z nimi jeździć na wystawy. Zupełnie jak ludzie jeżdżą na wystawy, choćby z psami. No, nie można powiedzieć, że nie ma co robić z takimi gołębiami. A co jeśli ktoś chce posiedzieć w domu, ale zrobić coś innego niż z reguły, może ze znajomymi? No to tak jak nasze młodsze pokolenia niszczą swoje przyjaźnie przy grze w Monopol, to my mamy swój stary, dobry sposób i my niszczymy swoje przyjaźnie przy kartach. Tak, karty, jak za starych dobrych czasów. A w jakie karty grać? No, na przykład bridge. Bridge klasycznie, tak. Można relaksacyjnie, można nie do końca relaksacyjnie. Można sobie porozmawiać z ludźmi w swoim wieku. No, bridge jest dobrym rozwiązaniem. Co jeszcze? Z takich nowocześniejszych gier to Macao. Bardzo prosta gra, bardzo przyjemna gra, tylko trzeba pilnować, żeby nie zrobić sobie rozdania Macao grając w pokera. Kto wie, o co chodzi, no to bardzo współczuję. Co jeszcze można grać? Co jeszcze można grać? Można grać jeszcze na przykład w tysiąca, tak klasycznie. Albo jak już naprawdę nie ma pomysłów, można powiedzieć swoim przyjaźniom do widzenia przy grze w wojnę i ślęczeć nad kartami. Właściwie to chyba do upadłego. Ale no, jak mamy karty, jak mamy gołąbki, jak idziemy sobie do lasu, trzeba się jakoś wprowadzić w dobry nastrój. Więc w naszym dzisiejszym segmencie grzybowych melodii mam dla Was utwór tylko delikatnie egzotyczny, ponieważ pochodzący od naszych bliskich sąsiadów, Czechów, Helena Wondraćkowa i utwór Malowany Dzbanku. Ja się z Wami żegnam, to była audycja Grzybogranie. Mateusz Korzeniewski się odmeldowuje za mikrofonu. Było Macao, jest po Makale. Życzę Wam dobrego tygodnia, słyszymy się za tydzień.

0: Panowie,
1: to jest.
0: Idziemy na ryby.
2: A miałobyś na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
5: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
6: I've named this one Post Office.
7: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
8: Każdy czwartek o godzinie 22.
4: Autopromocja. Reklama. Nie idziemy
9: spać, nic się buja. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może Cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama.
10: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Tak zauważyłem, że z coraz mocniejszym postępem sezonu wakacyjnego my coraz rzadziej zerkamy na drogi poznańskie. A to chyba niedobrze, że my się tym po prostu przestaliśmy interesować.
1: Z jednej strony niedobrze, ale z drugiej dobrze, no bo nie masz takich korków, prawda? No bo są wakacje i miejmy nadzieję, że września, przez cały sierpień, jeszcze tak to będzie wyglądać, że aż tak Poznań się nie korkuje. Ale faktycznie możemy spojrzeć, jeśli masz ochotę.
0: A ja bardzo bym chciał. Ja bardzo bym chciał zobaczyć, jak wyglądają mapy poznańskie. Patrzę na mapy poznańskie i mówię wam, dokładnie jest tak, jak myślałem. Korków za bardzo nie ma. Delikatny gdzieś tam przystoję na ulicach najbardziej obleganych, jak zawsze są. No i to tyle, więc nawet nie trzeba tych ulic wymieniać. Moi drodzy, ale z Poznania możemy przenieść się do Alp, do niemieckich Alp, ponieważ, jak się okazuje, na szlakach turystycznych, takich pieszych szlakach turystycznych, również może się trochę zakorkować.
1: No faktycznie, można wjechać, jeśli nie ma korków, to można aż zajechać, słuchajcie, do Alp właśnie w Niemczech samochodem, no bo dlaczego by nie? I tak też zrobił 78-letni Polak. Początkowo myślał, zwrócił się w ogóle do przechodzących obok turystów, którzy z kolei skontaktowali się z lokalnym rolnikiem i poprosili, aby ten użył swojego traktora do ściągnięcia samochodu z kładki, no bo faktycznie no już przez tą kładkę przejechać nie mógł.
0: Więc my zarysujemy mniej więcej, jak wyglądała sytuacja. Jest ścieżka piesza w górach. No i po tej ścieżce pieszej w górach jechał samochód. No i samochód dojechał do momentu, kiedy ścieżka piesza zamieniła się w kładkę pieszą nad takim małym strumykiem. No i kładka piesza nie jest przystosowana swoją szerokością do tego, żeby potem jeździł samochód. No i tej kładki pieszej samochód już nie przejechał. 78-latek niestety na tej kładce się zablokował, no i potrzebował pomocy. Można by było powiedzieć, że Polak potrafi, ale tylko do pewnego momentu i tylko do pewnego etapu drogi.
1: Do etapu, kiedy kładka się zaczyna i po prostu przejazd jest zbyt wąski, ale ja tak patrzę na to zdjęcie, mógł przejechać tymi kamieniami chociażby, przecież nic by się chyba nie stało.
0: No, ale to już byłby wtedy off-road, a tak to jeszcze po drodze jechał.
1: No tak można by powiedzieć. Sami ratownicy nie wiedzieli, jak on się tam w ogóle znalazł tak naprawdę.
0: To ja odpowiadam. Nawigacja wskazała taką drogę, to tak pojechał. La!

0: To była miłość od BNDK, czyli nowość, na którą możecie zagłosować na Aferzastej. Do jutra do godziny 12 afera.com.pl, ukośnik Aferzasta właśnie.
1: Zapraszamy was bardzo serdecznie. Notowanie 1752, jak zawsze w piątek po godzinie 20. Propozycje to jest to, na co zwracamy szczególną uwagę, no bo tutaj lista aferowych nowości się znajduje właśnie. Zapraszamy.

0: Karolina Bernard jest z nami w studiu. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchaj, czy ty pieczesz ciasta?
1: Piekę.
0: Proszę, a jakie ciasto byś upiekła dla przyjaciela? Bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika, słuchaj.
1: To upiekłabym moje popisowe, czyli chlebek bananowy przekładany kremem z białej czekolady i truskawkami.
0: No proszę, to chleb bananowy w ogóle to jest taka popularna rzecz i ponoć właśnie...
2: Viralowa.
0: Tak.
2: Byś powiedział.
1: A już nie, było viralowe.
0: Było? Czyli teraz już można na spokojnie piec
2: teraz
0: i bez
2: to już
0: presji.
2: Jest passé, teraz tylko nie wiem, co boomer tak robi.
1: Teraz że... jakaś matcha coś, matcha cake.
0: Nie no, matcha
2: to już. Matcha cake? Istnieje coś takiego jak matcha cake?
1: No, są, różne są ciasta
0: istnieje
1: z matchą.
0: Wszystko
2: a to oznacza, że tak naprawdę istnieje też ciasto z herbaty?
1: Tak, jest babka z herbatą Earl Grey.
2: O, no to jakieś wspaniałych rzeczy tutaj dowiaduję. Moi drodzy, kolejny raz jak będę na audycji poradnej, bardzo proszę przynieść mi te wszystkie smakołyki i ja skosztuję każdego.
0: Ale sprytnie się wymigaliśmy. No super. Słuchajcie, 3 minuty do godziny 10:00. Sprawdźmy w takim razie, co w serwisie informacyjnym.
1: Paulina Bernard, zapraszam. Poznaniacy zabrali głos w sprawie nocnej prohibicji. W ramach konsultacji społecznych od połowy kwietnia do końca maja prowadzono badania ankietowe. Wynika z nich, że prawie 83% pytanych popiera zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Radny miasta Przemysław Plewiński wskazuje, że pomysł nowej regulacji podyktowany jest chęcią zminimalizowania ulicznych awantur, które zakłócają spokój mieszkańców. Podczas konsultacji wysłuchani zostali także przeciwnicy prohibicji.
3: To było odwoływanie się do komunizmu, odwoływanie się do powstania melin, odwoływanie się do ograniczenia działalności gospodarczej, że to jest naruszanie swobód, wolności, przecież kto chce i tak sobie kupi.
1: Przeprowadzone konsultacje nie rozstrzygają sprawy, choć ich wyniki będą brane pod uwagę podczas kolejnych etapów prowadzących do stworzenia ewentualnego projektu uchwały o nocnej prohibicji.
4: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Poznańscy Bambrzy obchodzą w tym roku swój dzień. 31. Święto Bamberskie będzie finałem Festiwalu Tradycji Poznańskich. Potomkowie niemieckich osadników przybyli do okolicznych wsi w XVIII wieku i stali się integralną częścią miasta.
5: Myślę, że jest to w dużej mierze zasługa Towarzystwa Bambrów Poznańskich, no i pani profesor Paradowskiej, która nam 30 lat temu z haczykiem reaktywowała te tradycje bamberskie i obecność stroju w mieście, bo myślę, że ten strój jest takim chyba najbardziej rozpoznawalnym elementem tradycji bamberskiej. Zaraz obok i studzienki na Starym Rynku.
1: Mówiła w hurtowni Dominika Marciniak z Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Kolorowe tradycyjne stroje będzie można zobaczyć podczas pochodu rozpoczynającego święto. Na wydarzeniu nie zabraknie dobrej muzyki, ponieważ zaplanowano potańcówkę z kapelą Odloty oraz 2 koncerty. To wszystko i wiele więcej będzie miało miejsce 2 sierpnia, a szczegóły programu znajdziecie na stronie poznań.pl. W tygodniu w Poznaniu poruszono temat kobietobójstwa. To akt przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym, najczęściej zachodzący w okolicznościach związanych z odchodzeniem ofiary od swojego partnera. Fundacja Czas Kobiet wskazuje na konieczność monitorowania tego zjawiska w Polsce i wypracowania strategii zapobiegania mu.
6: Na razie chciałybyśmy tylko tak skromnie dojść do sytuacji, w której po prostu będą prowadzone bardzo rzetelne statystyki. Chciałybyśmy póki co wypracować pewne standardy działań, a przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, w której prewencja będzie miała bardzo duże znaczenie.
1: Mówiła prezeska Fundacji Czas Kobiet Agnieszka Sumelka po spotkaniu z byłą ministrą do spraw równości Katarzyną Kotulą. Efektem dyskusji była m.in. deklaracja ze strony polityczki o utworzeniu zespołu, który będzie zajmował się tematem kobietobójstwa w Polsce.
4: O sporcie na 98,6.
1: Już w sierpniu rozpoczyna się POSIR Open Lato 2026. Jest to wydarzenie skierowane do wszystkich fanów sportów rakietowych i zdrowej rywalizacji. W tym roku dzięki nowym kortom powstałym nad Wartą program rozgrywek mógł zostać poszerzony o turnieje padla. Zawody będą odbywały się na kortach tenisowych na osiedlu Piastowskim od 7 do 9 sierpnia. By wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować do środy. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie POSIR. I to już wszystko. I to już był ostatni serwis w tym aferanku. Miłego dnia!
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
2: Godzina 10:00 na naszym zegarku, a to oznacza, że kura po raz ostatni przychodzi na antenę.

0: jeden dzień do weekendu pozostał, co by oznaczało, że mamy czwartek, dokładniej 30 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Julita, Piotr, Leopold, Ingebora, Rościsław, Zdobysław i Abdon. Najlepszego życzymy.
1: Międzynarodowy Dzień Przyjaźni mamy w kalendarzu, Dzień Sernika i dodatkowo przysłowie. Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi.
0: No i jeśli tak, proszę, przepraszam.
1: Nie, to teraz ci oddam. Proszę, skomentuj.
0: No cóż, w takim razie chyba nie będzie śniegu.
1: Dziękuję za komentarz i my również dziękujemy wam, moi drodzy, że byliście z nami od godziny 6.30. Kończymy! Kończymy ten nierówny festiwal, nie wiem czego, głupoty i żenady, można tak określić?
0: Czy festiwal świąt, ja bym powiedział, a do zwycięzcy też konkursu, jeśli chodzi o odpowiedź na te pytanie, jakie ciasto upiec najlepiej przyjacielowi, no to wyślemy oczywiście SMS-a i ta osoba wybierze się już jutro na Silent na wolności.
1: Tak, dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy wysyłali wiadomości. Jeszcze musimy się trochę nad tym zastanowić. Zuzanna Pobłocka-Bulczak, Paulina Bernard, Natalia Król, Mikołaj Pokorzyński i Kamil Strużyński w takim składzie. Od rana przez 3,5 godziny byliśmy z wami, a na sam koniec zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarza.
0: Tam 1994 rok, w którym zmarł Ryszard Riddle. No, czyli my puszczamy dżem, żeby upamiętnić jego, no, legendę tak naprawdę polskiej muzyki.
1: To Sen o Wiktorii. Dobrego dnia życzymy. Do usłyszenia. Siema.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
5: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Autopromocja. Alter Mix.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Tego dnia nie poszliśmy spać. Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał będzie.

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Alter Mixer.
1: Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile

łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć.

tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie, żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Hop, jedziemy i milczymy, jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo, jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam, aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę, poś

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów, zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję, na bawię.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeszcze tylko jeden dzień. Jeszcze chwila i weekend. Jednak jeśli tak jak ja nie możecie już się doczekać, to mam dla was dobrą wiadomość. Już dziś jest co robić w Poznaniu, gdy już skończysz pracę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeszcze kilka lat temu wielu kojarzyło go bardziej z zestawieniem bloków w Minecraft niż z koncertową sceną. Dziś zamiast kolejnych vlogów tworzy piosenki, a internetową popularność przekuł na muzyczną karierę. W ramach Lata z Estradą na scenie nad Rusałką wystąpi Desdery. Desdery to wokalista, kompozytor i producent, który łączy pop z elektroniką i hip-hopowym brzmieniem. Znany jest z tekstów o codzienności, relacjach i emocjach, napisany z dużą dawką szczerości i charakterystycznym poczuciem humoru. Jego utwory takie jak Cisza w lesie, Myśli, czy Kiedy, gdzie, jak mają już miliony odtworzeń, a debiutancki album ukaże się jeszcze w tym roku. Scena nad Rusałką, godzina 19:30. W ramach Lata z Estradą cykl Lato z Animacją zaprasza na pokaz filmu Boys Goes on Jupiter, jednego z najciekawszych niezależnych filmów animowanych ostatnich miesięcy. To oniryczna i surrealistyczna opowieść o dorastaniu, której bohater za wszelką cenę próbuje zdobyć $5000. Film zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie filmów pełnometrażowych podczas 18. Festiwalu Filmów Animowanych Animator i już zdążył uzyskać opinię produkcji z dużym kultowym potencjałem. To propozycja dla widzów, którzy lubią nieoczywiste historie i oryginalną animację. Park Rataje przy lokomotywie, godzina 21.
3: Hej, lubisz jazz?
2: To dobrze się składa. Saksofon i elektronika, która nie boi się eksperymentów, brzmi interesująco. Jeśli lubicie muzykę wymykającą się schematom, warto zajrzeć na koncert organizowany w ramach cyklu Estrada w Centrum. Na scenie wystąpi Piotr Chęcki, saksofonista związany z trójmiejską sceną jazzową, który tworzy autorskie brzmienie, łącząc jazz, elektroniką i nowoczesnymi rozwiązaniami. Towarzyszyć mu będą Marcel Baliński i Tymek Papior, muzycy doskonale znani fanom współczesnego polskiego jazzu. To propozycja dla tych, którzy chcą usłyszeć coś świeżego i nieoczywistego. Pasaż Quadro, Stary Rynek, godzina 19.
4: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. A

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
4: Pium, pium.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
6: Chcę powiedzieć je.
5: Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Nie idziemy spać, się buja.
8: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Meryz Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
9: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mixer.
1: Chciałbym mieć sny, w których biegasz do morza. Cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu jak miód. Sny, w których biegasz do morza. I oczy, w których trzeba się zakochać. Śmiejesz się słodko jak miód. Cieszę

0: Plus. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jest, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: I had tough days or tough was night.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latość albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Bob.

0: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18:00.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Autopromocja. Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: I've named this one Post Office.
6: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
5: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeszcze tylko jeden dzień. Jeszcze chwila i weekend. Jednak, jeśli tak jak ja nie możecie już się doczekać, to mam dla was dobre.

0: Wiadomość. Już dziś jest co robić w Poznaniu, gdy już skończysz pracę.
1: Przynęta kulturalna.
0: Jeszcze kilka lat temu wielu kojarzyło go bardziej z stawianiem bloków w Minecraft niż z koncertową sceną. Dziś zamiast kolejnych vlogów tworzy piosenki, a internetową popularność przekuł na muzyczną karierę. W ramach Lata z Estradą na scenie nad Rusałką wystąpi Desdery. Desdery to wokalista, kompozytor i producent, który łączy pop z elektroniką i hip-hopowym brzmieniem. Znany jest z tekstów o codzienności, relacjach i emocjach, napisany z dużą dawką szczerości i charakterystycznym poczuciem humoru. Jego utwory takie jak Cisza w lesie, Myśli, czy Kiedy, gdzie, jak, mają już miliony odtworzeń, a debiutancki album ukaże się jeszcze w tym roku. Scena nad Rusałką, godzina 19:30. W ramach Lata z Estradą cykl Lato z animacją zaprasza na pokaz filmu Boys Goes on Jupiter, jednego z najciekawszych niezależnych filmów animowanych ostatnich miesięcy. To oniryczna i surrealistyczna opowieść o dorastaniu, której bohater za wszelką cenę próbuje zdobyć $5000. Film zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie filmów pełnometrażowych podczas 18. Festiwalu Filmów Animowanych Animator i już zdążył uzyskać opinię produkcji z dużym kultowym potencjałem. To propozycja dla widzów, którzy lubią nieoczywiste historie i oryginalną animację. Park Rataje przy lokomotywie, godzina 21. Hej, lubisz jazz? To dobrze się składa. Saksofon i elektronika, która nie boi się eksperymentów, brzmi interesująco. Jeśli lubicie muzykę wymykającą się schematom, warto zajrzeć na koncert organizowany w ramach cyklu Estrada w Centrum. Na scenie wystąpi Piotr Chęcki, saksofonista związany z trójmiejską sceną jazzową, który tworzy autorskie brzmienie, łącząc jazz, elektroniką i nowoczesnymi rozwiązaniami. Towarzyszyć mu będą Marcel Baliński i Tymek Papior, muzycy doskonale znani fanom współczesnego polskiego jazzu. To propozycja dla tych, którzy chcą usłyszeć coś świeżego i nieoczywistego. Pasaż Quadro, Stary Rynek, godzina 19:00.

tyle do wolności, tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan, neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Wybiła godzina 16.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Wybiła godzina 16, czas na hurtownię. Mamy dzisiaj czwartek, 30 lipca. Realizuje nas dzisiaj Jomasz Mechuła, przed mikrofonami Natalia Rutkowska
0: oraz Kasia Rybicka. Sorry, że się wcięłam.
2: Bez problemu. Także dzisiaj przed mikrofonami będziemy dla was obie. Imieniny obchodzą dzisiaj Julia, Piotr, Leopold, Rocisław, Zbysław oraz Abdon.
0: A przy okazji są dzisiaj bardzo fajne święta, bo jest Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika.
2: Tak, dzisiaj w programie mamy dla was różne miejskie ciekawostki, zajrzymy na drogi oraz mamy dla was konkurs.

0: Czyli co? Konkurs.
1: Tak, mamy dla was podwójną wejściówkę na żużel, czyli jeżeli właśnie mamy tutaj fanów żużlowych emocji, ścigania się na motorach, to właśnie taką podwójną wejściówkę dla was mamy na niedzielny mecz PSŻ Poznań z Rów Rybnikiem. Czyli można by powiedzieć, że jest to starcie żądła kontra płetwa.
0: Brzmi naprawdę interesująco. A jeżeli zastanawialiby się państwo, co trzeba zrobić, żeby taką właśnie podwójną wejściówkę wygrać, to trzeba byłoby napisać SMS-a i napisać w prefiksie swoje imię, nazwisko, odpowiedź na pytanie oraz uzasadnienie. Taki SMS kosztuje złote 23 plus VAT, a naszym dzisiejszym pytaniem jest sernik z rodzynkami czy bez i dlaczego?
1: A takie pytanie mamy właśnie dlatego, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sernika.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Jak myślisz, co najdziwniejszego wynaleźli amerykańscy naukowcy?
1: Obawiam się, rzeczy, które najdziwniejsze amerykańscy naukowcy wymyślili, to są rzeczy, o których nie moglibyśmy rozmawiać. Ale dowiedziałam się ostatnio, że amerykańscy naukowcy wpadli na pomysł, żeby stworzyć maszynę, która tłumaczy miauczenia kota na język ludzki.
0: A to ciekawe, możemy ze swoimi pupilami porozmawiać i wiedzielibyśmy im, o co im chodzi, kiedy miauczą na przykład pod lodówką albo pod drzwiami.
1: Myślę, że jak miauczą pod lodówką, to przede wszystkim chcą jeść. Że do czego nie potrzebujemy tłumaczenia, że jakby tłumaczyć na ludzkie to jest tam daj jeść, człowiek,
0: tylko
1: daj
0: pytanie,
1: jeść.
0: Pytanie, co chcą jeść z tej lodówki, jak tam nie ma kociego jedzenia?
1: Ale no wiesz, jakaś szyneczka, kiełbaska, w ogóle to wiesz, z nie twojego talerza smakuje zawsze lepiej.
0: A już teraz dowiemy się na naszej antenie muzyczna nowość, o czym amerykańscy naukowcy myślą, analizują w piosence amerykańscy naukowcy amby.

0: Wodnić.
1: Może nie jesteśmy amerykańskimi naukowcami, ale mam dla was ważną informację. Spory korek na S11 w stronę Kurnika na wysokości Skrzynek, ponieważ doszło tam do incydentu, gdzie samochód, pojazd przewożący drewno wywrócił się i blokuje drogę. Takie korki mogą potrwać przez około jeszcze godzinę, także uważajcie na siebie.
2: Ja bym chciała jeszcze zdementować, że na Bukowskiej wysypały się jakieś moje zapisane audycje, nie? Prawdopodobnie wysypały się jakieś inne dokumenty albo konfetti ludzi, którzy chcieli wczoraj świętować wygranie Lecha, więc na Bukowskiej też prosimy uważać, no bo jednak poślizgnięcie się na kartkach papieru i to jeszcze dokładkę takiej ilości, nie wiem, tam mam wrażenie, że tam 100 tego papieru jest, ale na pewno, gdzieś tam na pewno rysa nawet tego papieru.

0: Zaglądamy do kalendarium 30 lipca, a w nim wypatrzyłyśmy sobie taką datę w 1880 roku w Poznaniu, czyli w miejscu, w mieście, w którym znajduje się nasze radio, uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego. Jak myślisz, ile było linii tego tramwaju konnego?
1: Myślę, że pierwsza linia to były tak, wiesz, dwie.
0: Tak, no właśnie teraz poznajmy bardzo szeroką linię tramwajową, a wtedy nie była aż taka szeroka. Duża.
1: Ale wiesz co, trzeba pamiętać też o tym, że w Poznaniu część tramwajów, część tych przejazdów tramwajowych została zamknięta. Jeszcze gdzieś tam możemy zobaczyć, spotkać tory, ale już niestety one nie działają. Ale ja bym chciała troszeczkę bardziej światowo, chociaż i tak nie odbiegam za bardzo dzisiaj od tego, co działo się w Poznaniu, bo w 1935 roku brytyjskie księgarnie rozpoczęły sprzedaż tanich książek, które były właśnie w miękkich okładkach. I wydawnictwo to nazywało się Pegium Box i bardzo mnie to akurat cieszy, lubię tanie książki. A w 1938 roku spojrzeliśmy sobie tak bardziej gwiazdy, bo amerykański astronom Seth Barnes Nichols odkrył Karmę, czyli jeden z księżyców Jowisza.
0: Zaglądamy teraz do muzycznego kalendarium i tutaj dokładnie też 30 lipca 1985 roku pierwszy koncert w Polsce, dokładniej w Warszawie, na Torwarze, mieli Depeche Mode i z tej okazji na naszej antenie Enjoy the Silence.

0: Mówiąc na hurtowni o tym, co się dzieje w Poznaniu, no nie sposób nie wspomnieć o kurkach, zwłaszcza jeżeli jest godzina 16:27, czyli co? No Bukowska stoi, Dąbrowskiego stoi, Rozwalca, ja nie wiem, czy to można klasyfikować w ogóle już jako stoi, no na pewno tam już nic nie jedzie, tam jest jeden wielki tak naprawdę korek. Przy Świętym Marcinie się znowu korkuje. Garbary całe stoją i przy Galerii MM również mogą Państwo zobaczyć tak naprawdę stojące samochody, cała Krysiewicza, Podgórna, Aleje Marcinkowskiego, no tam też będą Państwo stali. Tak samo przy Rondzie Rataje, zresztą chyba przy Rondzie Rataje zawsze jakiś korek musi wystąpić. Więc od Ronda Rataje do Ronda Śródki również będą Państwo stać. Jeszcze tutaj przypominam o remoncie przy Rondzie Śródki, a właściwie na moście Bolesława Chrobrego. Tam również Państwo postoją. No i też przypominamy, że tam jest remont. I coś jeszcze ciekawego słychać?
1: Przypominamy również, że od 1 sierpnia nastąpią zmiany w komunikacji miejskiej. Linia numer 2 zmieni swoją trasę. Linia numer 6 powróci na wcześniej obowiązującą trasę. 7 również powróci. 8 zostanie wydłużona i 10 z powrotem wróci na stałą trasę.
0: Czyli można powiedzieć, że są to dobre wiadomości.
1: Dokładnie.

0: przypominamy, że jeżeli nadal nie macie planów na tę niedzielę, to serdecznie zapraszamy Was na mecz żużlowy PSŻ Poznań i Enel Pro Row Rybnik, który odbędzie się na poznańskim Golęcinie. Także mecz odbywa się o godzinie 13. Do wygrania mamy jedną podwójną wejściówkę. I co trzeba zrobić, żeby na takie żużlowe emocje ją zgarnąć?
1: No, wystarczy wysłać SMS-a do nas, do radia i napisać w tym SMS-ie w prefiksie właśnie swoje imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A dzisiejsze pytanie jest bardzo trudne, bo brzmi: sernik z rodzynkami czy bez i dlaczego? To jest naprawdę trudne do wybrania.
0: A ty wolisz sernik z rodzynkami czy bez rodzynek?
1: Ja zdecydowanie bez rodzynek. Niestety ja jestem tą osobą, która twierdzi, że rodzynki w serniku są tylko po to, żeby zajmowały miejsca sernikowi.
0: Ja też raczej jestem typem bez rodzynek. Koszt takiego SMS-a złoty 23, a na wasze odpowiedzi czekamy przez jeszcze godzinę 27 minut.

0: Powiem ci tak szczerze, że jest lampa, jest tak słonecznie, jest tak gorąco, jest taki upał, że takie informacje dobijają mnie jeszcze bardziej. Zwłaszcza, że na przykład tą miejscowość znam bardzo dobrze, czyli Skorzędzin, i w Skorzędzinie aktualnie się nie wykąpiemy. Nie ma takiej możliwości. Jest informacja o zakazie kąpieli.
1: Tak, Skorzędzin, to tak mówi się, że to wielkopolskie Mielno. Niestety z zakazem kąpieli, ponieważ pojawiły się takie informacje o przekroczeniu niektórych parametrów mikrobiologicznych, które uniemożliwiają kąpiel w takich miejscach.
0: Wykryto to w środę, więc jeszcze gorzej dla nas, bo to jest świeżo wykryte, więc pewno będzie jeszcze długo brak możliwości wykąpania się tam. A oprócz tego w jeziorze Rusałka również wykryto przekroczony stan bakterii, niestety kałowych, no i również wprowadzono zakaz kąpieli, ale do niedzieli. Więc tutaj chociaż znamy termin.
1: Tak, i zakaz kąpieli obowiązuje również na jeziorze Raczyńskim w Zajemieślu. Także niestety Wielkopolska, okolice bliskie Poznania nie mają teraz takich miejsc, w których można by było fajnie odpocząć nad wodą i schodzić się w taki upał.
0: Nie powiedziałabym, że nie mają. Na pewno mają wyłączone w tym momencie 3. Tak naprawdę jezior tutaj naokoło jest jeszcze skolkogodne i plaż w sumie też naokoło jezior, ale tutaj faktycznie te 3 miejsca w tym momencie nam odpadają. No i tutaj też apelujemy, żeby państwo uważali na siebie. Mamy świadomość, że jest gorąco. Pijcie wodę, uważajcie na siebie. Używajcie kremów, używajcie czapek i wszystkiego, co może was w jakiś sposób od tego słoneczka ochronić, bo naprawdę jest gorąco.

0: Zastanawiałeś się kiedyś, kiedy powstał przepis na sernik? W jakim wieku?
1: Wiesz co? Myślałam, że to jest takie bardzo polskie danie, nie wiem, bym stawiała na jakiś XVII wiek, może XVI.
0: Jak się okazuje, sernik nie jest jakby takim wczesnym wyrobem cukierniczym, bo historia sernika sięga aż początków starożytnej Grecji. Pierwsze wzmianki, pierwsze przepisy sięgają właśnie starożytnej Grecji i zostały wymyślone przez filozofa Agimusa oraz pisarza Anteosa z Naukretis. I w starożytnej Grecji sernika używano jako źródło energii, które było podawane sportowcom podczas Igrzysk Olimpijskich.
1: To brzmi naprawdę ciekawie. Muszę ci powiedzieć, że wydawało mi się, że sernik jest taki nasz, taki polski, to faktycznie to trzeba siedzieć, to trzeba... Ja pamiętam, jak babcia jeszcze robiła sernik, że siedziała i ten ser tak tarła. I wydawało mi się takie bardzo, bardzo polskie. No to mnie zaskoczyłaś w sumie tą Grecją, ale masz rację. Jakby pierwszy przepis to jest już 230 rok przed naszą erą. I to było z miodem, z mąką, więc to nawet... Jeszcze wcześniej. I warto byłoby też sobie popatrzeć gdzieś tam nawet dalej, co się naokoło działo. Jak, nie wiem, czy wiesz, ale ja się bardzo lubię zagłębiać w to, na przykład skąd dane słowo pochodzi. I w dawnej Polsce sernikiem nie nazywano ciasto, lecz osobę, która wypiekała właśnie i tworzyła sery. Nie tyle co ciasto, co tworzyła sery. To też mi się wydaje całkiem fajne, biorąc pod uwagę, jak się robi sernik, że... Najpierw była osoba, która była się nazywała sernikiem, a robiła sery. Nie wiem, mnie to bawi, więc wiedziałam, że muszę się z tym z Państwem podzielić.
0: Tak, właśnie. I warto zaznaczyć, że pierwszy sernik nie był to taki pieczony sernik, taka wersja, jaką teraz znamy, ale było to ciasto serowe na zimno, niepieczone. Także mogło to mieć ciekawą teksturę. Teraz mamy bardzo dużo rodzajów sernika, poprzez jakieś bajeskilskie, na zimno. A który rodzaj sernika jest Twoim ulubionym?
1: Taki, który ktoś mi podał albo kupił. Jakby to jest mój ulubiony typ sernika, jeżeli ktoś mi zrobił. Ja wiem, który sernik nie jest moim ulubionym i tutaj myślę, że część babci by się na mnie mogła obrazić, ale taki klasyczny, taki twardy, zbity, niski sernik. Oj, tego sernika to ja nie lubię. To jest jedyny sernik, który mogłabym odmówić. Mogłabym, aczkolwiek jest większe prawdopodobieństwo, że jeszcze bym poprosiła o dokładkę.
0: A myślisz, że zaszły jakieś teraz takie modyfikacje, na przykład, że mamy serniki pistacjowe, jakieś tego typu rzeczy i wpłynęło to na niekorzyść właśnie sernika, czy właśnie zupgrade'owało go, ulepszyło to sernik i jest teraz jakby lepsza wersja? Czy myślisz, że jednak taka klasyczna, typowa byłaby lepsza?
1: Udoskonalanie doskonałości. No czasami to wychodzi, czasami nie. Czasami faktycznie te nowe serniki, bym powiedziała, że są lepsze albo są po prostu intrygujące, bo są nowe, więc tutaj też warto byłoby na to spojrzeć. I jak ja słyszę sernik, to zawsze sobie myślę o Dawidzie Podsiadło, bo nie wiem, czy wiesz, ale Dawid Podsiadło jest oficjalnie członkiem takiej grupy, która jest przeciwko wsadzaniu rodzynek do sernika. Ja się absolutnie pod tym podpisuję. Nie wiem, Dawid, gdzie ty się tam zapisałeś. Ja też chcę się tam zapisać. Też jestem z tobą, masz mój podpis, masz mój głos. Sernik na pewno bez rodzynek. Ze wszystkim innym, z pistacjami, z jakimiś polewami, z galaretką, ze wszystkim, ale nie z rodzynkami. Przynajmniej
0: tak
1: ja
0: sobie
1: tak mam.
0: Tutaj jeszcze sprawdziłam na szybko, kto spopularyzował sernik w Polsce i przypisuje się do królowi Janowi III Sobieskiemu, który miał przywieźć ten przepis po powrocie z Wiednia. Także...
1: I co? I to jest sernik wiedeński?
0: Nie wskazuje się konkretnej osoby ani nazwy, ponieważ nie jadono wtedy takich potraw w kuchni staropolskiej. Jest tylko po prostu wspomniane, że została wytworzona potrawa z twarogu na jakby jako deser.
1: Jeśli jesteśmy przy kurach, to jeszcze trzeba byłoby wspomnieć o królu Henryku, którym to był 5., 6., 7., 8., który uwielbiał sernik, ale jego nadworny kucharz miał troszeczkę inny przepis i on ten ser najpierw moczył w mleku przez 3 godziny, zanim zaczął w ogóle przygotowywać taki sernik, takie ciasto, taki deser. W sumie nie wiem, które słowo tutaj jest najbardziej poprawne w tym momencie. Czyli co? Chciałabyś mi powiedzieć, że to byłoby wszystko, co wiemy o serniku? Myślę, że nie.
0: Myślę, że jakieś inne ciekawostki by się jeszcze znalazły, ale to też my czekamy na wasze odpowiedzi w naszym konkursie.
1: A faktycznie, bo my mamy konkurs i my mamy pytanie.
0: Właśnie z Dniem Sernika, Międzynarodowym Dniem Sernika. Sernik z rodzynkami czy bez i dlaczego taki? Czekamy na wasze odpowiedzi jeszcze przez godzinę.

0: Wypiła godzina 17, czas na drugą godzinę hurtowni.
1: Hurtownia na 98,6.
2: Dzisiaj mamy 30 lipiec, czwartek. Imieniny dzisiaj obchodzi Julita, Piotr, Leopold, Radzisław, Zdobysława, Adbon. I mamy dzisiaj dwa super święta, bo jest Międzynarodowy Dzień Przyjaźni oraz Dzień Sernika i myślę, że możemy zrobić fuzję z tych dwóch dni i dzisiaj swojego przyjaciela poczęstować sernikiem.
0: Albo zaprosić swojego przyjaciela na sernik. W drugiej godzinie mamy dla was pigułę, klasycznie wejście miejskie, dźwięki od naszych reporterów oraz dalej kontynuujemy nasz konkurs.

0: I my przypominamy, że mamy konkurs, mamy podwójną wejściówkę, jedną podwójną wejściówkę na PSŻ Poznań. Będzie to Żądło kontra Płetwa, czyli będą emocje gwarantowane. To już w niedzielę 2 października o godzinie 13.
1: Sierpnia, przepraszam.
0: Ja już jestem miesiąc do przodu, ja cię przepraszam bardzo.
1: Nawet dwa?
0: O, dobra, nieważne. W każdym razie już w tą najbliższą niedzielę o godzinie 13 Żądło kontra Płetwa, czyli masa emocji, masa żużlowych emocji. Mamy nadzieję, że są państwo fanami takich właśnie przeżyć.
1: Jasne, to wszystko odbędzie się na Pozisze Kolęcin. Żeby taką podwójną wejściówkę zdobyć, należy wysłać SMS-a pod numer 7148, dodając słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: sernik z rodzynkami czy bez i dlaczego taki? To pytanie związane jest dzisiaj z Międzynarodowym Dniem Sernika. Koszt takiego SMS-a złoty 23, a na wasze SMS-y czekamy przez jeszcze 55 minut.

0: This next one's called Free Bird 2.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
4: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio

0: tak dzisiaj w sumie sporo o jedzeniu. Znowu o jedzeniu jest dzisiaj dużo, bo była mowa o serniczku, a teraz pomyśl sobie o takim pięknym, leniwym, sobotnim poranku i momencie, kiedy dostajesz śniadanie do łóżka.
1: Byłoby to bardzo ciekawe, bardzo na pewno bardzo przyjemne i na pewno byłby to slow food. Takie slow morning, slow food.
0: Ale ty już wiesz, dlaczego ja cię o to pytam, prawda?
1: Oczywiście, ponieważ teraz na naszej antenie nasza kolejna nowość, slow food w wykonaniu Renaty Ślesickiej oraz Jakuba Magiery.

0: My teraz przechodzimy do was z taką polecajką, ponieważ noce zrobiły się dłuższe i cieplejsze, więc chcielibyśmy was zaprosić na Silent Cinema w kinie Muza. Podobnie jak w poprzednich latach, będą słuchawki, koce, piątkowe wieczory i sobotnie, piątkowe i sobotnie wieczory, będą spędzone właśnie na tarasie, wyświetlane filmy.
1: A jak Silent Cinema w Muzie zyskało popularność, wypowiada się Michał Sołtysiek, czyli producent Silent Cinema w kinie Muza.
2: Silent Cinema w kinie Muza pojawiło się w momencie, kiedy kino przeszło taki gruntowny remont. Pojawiło się właśnie to kolejne piętro z salą numer 2 oraz 3. Pojawił się również taras, na którym przy otwarciu w ogóle nowej Muzy pokazywano już właśnie pierwsze filmy. No już wtedy w zasadzie skradł serca widzów, ponieważ jest to bardzo nastrojowe miejsce, bardzo kameralne jednocześnie, które pozwala wzmocnić jakąś taką imersję, jeśli chodzi o niektóre filmy, a jednocześnie fakt, że wszystko, co słyszymy, dzieje się na słuchawkach, pozwala się też troszeczkę odciąć, odizolować, więc moim zdaniem godzi taką imersję i jednocześnie właśnie takie odcięcie się i możliwość tego eskapizmu.
1: Między innymi właśnie pod hasłami duszność oraz powolność będziecie mogli spotkać tegoroczne Silent Cinema. Między innymi będą również filmy roztańczone Climax, Stiral i nawet niezręczne spotkania w rodzinie w filmie, który się nazywa Father, Mother, Sister and Brother. Ale dlaczego właśnie duszność i powolność? Dalej będzie opowiadał Michał Sołtysiek.
2: W przypadku tego roku ustaliliśmy sobie po prostu na każdy miesiąc osobną jakieś takie hasło, które jest takim wspólnym mianownikiem dla wszystkich filmów, które są w programie. W przypadku lipca mamy hasło kinoduszność. To jest kino, które chwyta za gardło, to jest kino, które podbije jeszcze bardziej temperaturę. Natomiast w sierpniu troszeczkę zwolnimy. Chcemy zaoferować widzom takiego troszeczkę oddechu. I te filmy są pod mianownikiem kina powolność, bo z jednej strony właśnie są wolne, a jednocześnie oferują właśnie jakąś taką kontemplację i namysł.
0: O tym, jakie filmy Silent Cinema gra oraz jak powstawał repertuar tegorocznej edycji, wypowiada się dalej Michał Sołtysek.
2: Ważnym też takim wyznacznikiem tego, co chcemy wybrać do tego programu, jest też fakt, że chcielibyśmy przedstawić filmy z sezonu, te, które przedstawialiśmy dotychczasowo w repertuarze, ale często na przykład były grane właśnie w tym okresie zimowym, więc nie było okazji jeszcze, żeby zobaczyć je pod chmurką w troszeczkę innych okolicznościach, a także no, staramy się celować właśnie w coś,

0: kina duszności, ponieważ jest to film niesamowicie właśnie taki oniryczny, ale też właśnie taki osaczający, sprawiający w jakiś taki nastrój jakiegoś takiego dyskomfortu. Natomiast w przypadku Sierpnia, to myślę, że Miłość, która zostaje, Islandia i przepiękne widoki właśnie islandzkie, a jednocześnie historia bardzo rodzinna, intymna. Myślę, że to są tematy, które idealnie również będą korespondować z przestrzenią plenerową.
1: Miłość, która zostaje, będzie do obejrzenia już w sobotę, a jeżeli zastanawiają się Państwo, czy właśnie Silent Cinema jest skierowany jedynie do stałych widzów, czy także dla turystów, to na to pytanie również znamy odpowiedź.
0: Kinomuza nie zamyka się tak naprawdę na żadną grupę taką odbiorczą i myślę, że jeśli jacyś turyści akurat będą przy okazji w Poznaniu i będą chcieli zobaczyć też turystyczne miejsce, jakim jest tak naprawdę też Kinomuza, to idealną okazją do tego będzie też eksplorowanie właśnie tego tarasu. No i zobaczenie jakiejś takiej przestrzeni, która nie jest codziennie, ale to też może być wartość tak samo dla stałych widzów, ponieważ nasi stali widzowie oczywiście niemal mieszkają w naszych trzech salach, natomiast taras jest dostępny, w szczególności pokazy na tarasie są dostępne tylko te 2 miesiące w roku. Także
1: ze spokojem, jeżeli pogoda nie będzie sprzyjać, to pokazy z tarasu zostaną przeniesione do środka, a w sobotę, tak jak już wspominałam, będą mogli Państwo zobaczyć Miłość, która zostaje, czyli tak jak tutaj właśnie zostało wspomniane, to jest taki must have do obejrzenia. Jest tutaj film, który łączy w sobie nordycką powściągliwość i ogromną dawkę takiego północnego humoru, który jest nie do nadrobienia, który jest naprawdę całkiem fascynujący. I historia jest o rozpadzie pewnej rodziny, która jest taką zaskakującą hybrydą emocji i stylów. W sensie cała ta historia jest hybrydą emocji i stylów. Jest intymna, melancholijna, a jednocześnie pełna faktycznie całkiem konkretnego rozmachu. Więc jest czuła, jest zarazem szydercza. No i możemy tam zobaczyć również bardzo, bardzo dużo slapsticku.
2: Serdecznie zapraszamy na pokaz.

0: Jak już o korkach było, to teraz możemy wspomnieć o innych zmianach w drogach i w utrudnieniach. Dokładnie na osiedlu Zieleniec została przeprowadzona nowa organizacja ruchu. Może nie jest to utrudnienie, ale jeden etap budowy się zakończył, inne będą dalej w remoncie, dlatego może być to malutkie utrudnienie. Przebudowano już ulicę z Dunowską i Starkowską, wprowadzono tam stałą organizację ruchu i następna będzie ulica sąsiednia, czyli Świętowicka.
1: No i to jest Świętowicka od strony ulicy Warszawskiej. Zaplanowano tam jezdnię o nawierzchni kostki betonowej, więc trochę to będzie trwało prawdopodobnie. Przebudowę skrzyżowań, chodnika, drogi rowerowej i pieszo-rowerowej oraz dojazdów do posesji, więc jeżeli Państwo gdzieś tam przy osiedlu Zieleniec mieszkają, to na pewno widzą Państwo, że aktualnie tam się cały czas zmienia. Jest zmiana organizacji ruchu. Jest to jakby kolejna w ogóle inwestycja tutaj na Zieleńcu, więc jak najbardziej gratulujemy kolejnych rewitalizacji, kolejnych
0: nowości. Na ulicach pojawiły się właśnie nowa nawierzchnia, nowe chodniki, zostały wybudowane nowe wjazdy na posesję, pod ziemią wykonano kanalizację deszczową i przebudowano sieci teletechniczną, także dla mieszkańców Zieleńca jest to wielka sprawa, ponieważ ich osiedle zostały wyremontowane i żyło będzie im się teraz na pewno lepiej.

0: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30. Skąd bierze się chaos? To pytanie brzmi trochę jak pytanie z życia codziennego. Skąd bierze się bałagan w mieszkaniu? Skąd bierze się korek na drodze? Skąd bierze się kolejka u lekarza, opóźniony pociąg, zaginiony mail, brak części, nieodebrany telefon, spóźniona decyzja? Na pierwszy rzut oka odpowiedź jest prosta. Ktoś czegoś nie dopilnował. Ale w firmach to prawie nigdy nie jest takie proste, bo chaos bardzo rzadko zaczyna się od wielkiej katastrofy. Chaos zaczyna się cicho, od jednego niedopowiedzianego zdania, od jednej decyzji odłożonej na później, od jednego maila bez właściciela, od jednego zlecenia, które jakoś przejdzie, od jednego spotkania, po którym wszyscy wychodzą z poczuciem, że coś ustalono, ale nikt nie wie dokładnie co. I potem ten drobny pył zaczyna osiadać na całej organizacji. Najpierw na biurku, potem na produkcji, potem na magazynie, potem u klienta, a w końcu na wyniku finansowym. Chaos nie bierze się znikąd. Chaos nie jest pogodą, nie spada z nieba jak deszcz. Chaos jest skutkiem. To bardzo ważne zdanie. Chaos jest skutkiem wcześniejszych braków. Braku decyzji, braku priorytetów, braku standardu, braku odpowiedzialności, braku informacji, braku reakcji w odpowiednim momencie. I dlatego w firmie nie wystarczy powiedzieć: mamy chaos. To tak, jakby lekarz powiedział pacjentowi: ma pan gorączkę. I na tym zakończył wizytę. Gorączka jest objawem. Trzeba zapytać, skąd się wzięła. Tak samo chaos w organizacji jest objawem. Trzeba zapytać, co go produkuje. Bo bardzo często firma nie ma chaosu dlatego, że ludzie są słabi. Ma chaos dlatego, że procesy są słabe. Ludzie próbują ratować sytuację. Dzwonią, dopisują, przenoszą, ustalają, prostują, gaszą, tłumaczą, przepraszają. I z zewnątrz wygląda to tak jak zaangażowanie. Ale czasem to nie jest zaangażowanie. To jest ręczne podtrzymywanie systemu, który powinien działać stabilniej. Pierwsze źródło chaosu to niejasny początek. Wiele problemów zaczyna się już na wejściu. Klient coś pyta, handlowiec coś obiecuje, technologia coś doprecyzowuje, produkcja coś zakłada, zakupy czegoś szukają, magazyn czegoś nie ma, księgowość czeka na dane. I każdy działa. Tylko że każdy działa na trochę innym obrazie rzeczywistości. To jest jak grupa ludzi, która ma zbudować dom, ale każdy ma inny rysunek. Jeden widzi domek letniskowy, drugi halę magazynową, trzeci garaż. Czwarty jeszcze nie dostał projektu, ale już zamówił beton. I potem wszyscy są zdziwieni, że na budowie pojawia się napięcie. W firmie jest podobnie. Jeżeli na początku procesu nie ma jasności, to na końcu będzie nerwowość. Jeżeli zapytanie od klienta nie ma kompletnych danych, to chaos nie pojawia się dopiero na produkcji. On tylko tam wybucha. Jeżeli zlecenie nie ma właściciela, terminu, priorytetu i jasnego zakresu, to później ktoś będzie biegał po hali z pytaniem: kto to w ogóle przyjął? A to pytanie zwykle pada za późno. Drugie źródło chaosu to brak priorytetów. W firmach często wszystko jest ważne. Klient jest ważny, termin jest ważny, jakość jest ważna, koszt jest ważny, nowe uruchomienie jest ważne, pilna reklamacja jest ważna, mail z dopiskiem pilne jest ważny, a telefon prezesa jest oczywiście najważniejszy. Tylko że jeżeli wszystko jest ważne, to w praktyce nic nie jest naprawdę ustawione. Priorytet to nie jest ozdobne słowo w tabeli. Priorytet to decyzja, co robimy najpierw, co później, a czego teraz świadomie nie ruszamy. I to boli, bo prawdziwy priorytet zawsze coś odsuwa. Jeżeli firma nie umie odsuwać rzeczy mniej ważnych, to zaczyna udawać, że udźwignie wszystko naraz. A wtedy organizacja przypomina kuchnię w restauracji, w której każdy kelner krzyczy, że klienci przy jego stoliku są najważniejsi. Kucharze biegają, patelnie syczą, ktoś szuka talerzy, ktoś nalewa sos, ktoś pyta o deser, ktoś zgubił zamówienie. Ruch jest ogromny, tylko że ruch to jeszcze nie sprawność. W chaosie ludzie często są bardzo zajęci, czasem i w efekcie nawet przemęczeni, ale zajętość nie oznacza skuteczności. Można pracować bardzo ciężko i jednocześnie produkować coraz większy bałagan. Trzecie źródło chaosu to niezamknięte decyzje. To jest jeden z najbardziej niedocenionych tematów w organizacjach. Decyzja niezamknięta nie znika. Ona zaczyna krążyć. Wraca w rozmowach, mailach, na spotkaniach, na korytarzu, w telefonach. Ktoś pyta, to robimy tak czy inaczej? Ktoś odpowiada, jeszcze zobaczymy. I to jeszcze zobaczymy potrafi kosztować firmę tysiące złotych, bo ludzie nie wiedzą, czy mają zamawiać, produkować, czekać, projektować, sprzedawać, zmieniać plan, czy trzymać poprzednią wersję. Organizacja zaczyna stać w rozkroku, a firma w rozkroku nie biegnie. Firma w rozkroku się męczy. Czasem menadżerowie nie podejmują decyzji, bo chcą uniknąć błędu. Tylko że brak decyzji też jest decyzją i często jest jedną z najdroższych. Czwarte źródło chaosu to proces bez gospodarza. To znaczy, coś się dzieje, ale nikt naprawdę nie czuje się właścicielem całości. Handlowiec mówi, ja sprzedałem, technolog ja przygotowałem, produkcja ja wykonałem to zgodnie z planem. Magazyn mówi, ja wydałem to, co było dostępne, a logistyka ja wysłałem, kiedy dostałem. Każdy wykonał swój fragment. A klient mówi, ale ja nie dostałem tego, co zamówiłem wtedy, kiedy tego potrzebowałem. I tu jest sedno. Proces to nie jest suma działów. Proces to droga od potrzeby do wyniku. Jeżeli każdy pilnuje tylko swojego kawałka, a nikt nie pilnuje przepływu, to chaos rodzi się pomiędzy działami. Nie w samym handlu, w samej produkcji czy na samym magazynie. Pomiędzy, na styku, na przekazaniu. Tam, gdzie jedno biurko oddaje sprawę drugiemu biurku. Tam, gdzie jedna zmiana przekazuje pracę drugiej zmianie. Tam, gdzie jeden dział mówi, to już nie nasze. Bardzo wiele chaosu mieszka właśnie w zdaniu, to już nie nasze. Piąte źródło chaosu to mylenie reakcji z zarządzaniem. Firma ma problem. Ktoś reaguje, brakuje części, ktoś dzwoni. Klient się denerwuje, ktoś tłumaczy. Maszyna stoi, biegniemy. Plan się sypie, poprawiamy. Ludzie nie wiedzą, tłumaczymy. I oczywiście reakcja jest potrzebna. Ale jeżeli firma żyje tylko reakcją, to znaczy, że organizacja nie prowadzi procesu. Ona jest przez proces przeciągana. To trochę jak jazda samochodem wyłącznie przez omijanie dziur. Kierowca cały czas kręca, cały czas hamuje, cały czas przyspiesza, cały czas coś ratuje. Tylko że po godzinie takiej jazdy wszyscy są zmęczeni, a samochód dalej jedzie zygzakiem. Dobre zarządzanie nie polega na tym, żeby mieć najlepszych strażaków. Dobre zarządzanie polega na tym, żeby zmniejszyć liczbę pożarów. A to wymaga odwagi, bo gaszenie pożaru daje szybkie poczucie bohaterstwa. Porządkowanie procesu daje mniej oklasków, ale więcej spokoju. I teraz bardzo praktyczne pytanie. Po czym poznać, skąd naprawdę bierze się chaos? Nie po tym, kto najgłośniej narzeka. Nie po tym, gdzie akurat wybuchł problem. Nie po tym, kto ostatni dotknął tematu. Trzeba sprawdzić wcześniejsze ogniwa. Czy na wejściu były kompletne dane informacje? Czy był jeden właściciel sprawy? Czy był termin i priorytet? Czy decyzja została podjęta? Czy przekazanie między działami było jasne? Czy ktoś widział cały proces, a nie tylko swój fragment? Czy problem pojawił się pierwszy raz, czy wraca co tydzień pod inną nazwą? Bo chaos odgrywa rolę i często zmienia kostiumy. Raz nazywa się pilne zlecenie, raz reklamacja, raz brak materiału, potem opóźnienie, w końcu nieporozumienie, aż na końcu klient zmienił zdanie. Ale pod spodem może siedzieć ten sam mechanizm, brak jasnego procesu. I to jest dobra wiadomość, bo jeżeli chaos jest skutkiem, to można szukać przyczyny. A jeżeli można szukać przyczyny, to można coś zmienić. Nie wszystko naraz, nie od razu wielką rewolucją. Czasem wystarczy zacząć od trzech prostych pytań. Pierwsze, kto jest właścicielem tej sprawy? Drugie, jaki jest następny krok? Trzecie, po czym poznamy, że temat jest zamknięty? To są proste pytania, ale w wielu firmach działają jak światło zapalone w ciemnym pokoju. Nagle widać, że problemem nie jest tylko tempo pracy. Problemem jest brak jasności. Nie tylko liczba zadań, ale brak kolejności. Nie tylko ludzie, ale sposób, w jaki firma prowadzi sprawy od początku do końca. Na koniec zostawię Wam obraz. Wyobraźcie sobie skrzyżowanie bez świateł, bez znaków, bez pasów, bez pierwszeństwa. Samochody są sprawne, kierowcy potrafią jeździć, każdy chce dojechać, a mimo to po chwili robi się korek. Ktoś trąbi, ktoś wymusza, ktoś się boi ruszyć, ktoś przejeżdża na siłę, ktoś wrzeszczy i upomina, że inni nie umieją prowadzić. Ale problemem nie są tylko kierowcy. Problemem jest brak zasad ruchu. W firmach bywa identycznie. Ludzie mogą być kompetentni, zaangażowani, doświadczeni, ambitni, ale jeżeli organizacja nie ma jasnych zasad przepływu pracy, decyzji, informacji i odpowiedzialności, to nawet dobrzy ludzie zaczną generować chaos. Nie dlatego, że chcą, dlatego, że system ich do tego zmusza. Dlatego, kiedy następnym razem usłyszysz w firmie "U nas jest chaos", nie zatrzymuj się na tym zdaniu. Zapytaj, a gdzie ten chaos się zaczyna? Bo chaos nie zaczyna się tam, gdzie najgłośniej wybucha. Chaos zaczyna się tam, gdzie najciszej zrezygnowano z jasności. I właśnie dlatego procesy są potrzebne każdemu. Studentowi, który uczy się organizować pracę, liderowi, który codziennie walczy z bieżączką, dyrektorowi, który chce widzieć całość, przedsiębiorcom, którzy nie chcą już prowadzić firm w nerwach, i każdemu z nas, bo przecież życie też składa się z procesów. To był sparing procesowy w Radio Afera. Rozmowa na konkrecie o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Z wnioskami, przykładami i tylko treściwą merytoryką. Pamiętaj, wszystko jest procesem i proces jest wszystkim. Napisz do mnie, jeśli chcesz zgłębić przedstawiony temat lub masz pomysł na kolejną audycję. jakub.gielbaga@afera.com.pl. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17.30. Jakub Gielbaga. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
1: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. W czwartki o 20.
4: Afera. Lubię to.
1: Autopromocja. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki.

0: spieszymy do Was z przypomnieniem o naszym konkursie, gdzie do wygrania mamy podwójną wejściówkę na niedzielny mecz Hunters PSZ Poznań i Inpro Rów Rybnik, czyli starcie Żądła kontra Płetwa. Wielkie emocje gwarantowane. Ścigamy się na torze Golęcin. Także, żeby taką podwójną wejściówkę wygrać, co należy zrobić, powiedz nam, Kasiu.
1: A, co należy zrobić? No, należy odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe dzisiaj brzmi: sernik z rodzynkami czy bez rodzynek? No i oczywiście dlaczego, więc należy wysłać SMS-a, gdzie w prefiksie właśnie będzie afera, imię, nazwisko, odpowiedź na to pytanie i uzasadnienie.
0: Takiego SMS-ka wysyłamy pod numer 7148, jego koszt wynosi złoty 23. Na Wasze SMS-y czekamy jeszcze przez 12 minut.

0: się błądzi, kiedy wiem, że chciałbym dotrzeć gdzieś.
1: My niestety też już błądzimy powoli do domu, ponieważ hurtownia się kończy. Dwie godzinki zawsze tutaj miałem bardzo szybko. Realizował nas dzisiaj Jonasz Mechuła. Przed mikrofonami były Natalia Rutkowska oraz
2: Katarzyna Rywicka.
1: Tak, to zwycięzcy konkursu. Odezwiemy się w wiadomości.
2: Co? To chyba wszystko. Trzeba się naprawdę powoli żegnać. A co zawsze przychodzi mi z bólem serca żegnanie się z słuchaczami. No ale wychodzi na to, że to już czas. My serdecznie Państwu dziękujemy za te dwie godziny, za to, że spędzili je Państwo z nami. Mamy nadzieję, że był to bardzo przyjemny czas i do usłyszenia w najbliższym czasie. Ja na pewno usłyszę się z Państwem w sobotę o godzinie 12:00.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama. Nie idziemy
4: spać, nic się buja. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Kultura to tutaj?
5: Co głowę zawracają?
6: Trzymaj ją!
7: Sabotaż kulturalny.
8: Cześć, witam was serdecznie w mojej autorskiej audycji Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego. Mówimy sobie podczas tej audycji o świecie muzyki klasycznej i o różnych ciekawostkach. A skoro Radio Afera, no to czas na muzyczne afery. Dzisiaj opowiem wam o wybranych przeze mnie i moim zdaniem najciekawszych skandalach w historii muzyki. Ja nazywam się Maria Pińska, a realizuje mnie Kacper Stępiński.

Chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, kim był Witkacy, prawda? Na wszelki wypadek jednak to zrobię. Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseudonim Witkacy, to przede wszystkim pisarz, malarz, fotograf i filozof. A kojarzymy go głównie z okresem dwudziestolecia międzywojennego. Wiadomo także, że artysta eksperymentował z różnymi substancjami, które znacząco wpływały na jego wyobraźnię. Mogłoby się wydawać, że to już jest materiał na aferę, ale powiem wam coś znacznie ciekawszego. Witkacy do końca życia związany był z Jadwigą, z domu Unruk. Aczkolwiek nie od dziś wiadomo, że to Jadwiga Janczewska była miłością jego życia. Dlaczego więc nie byli razem? Dlatego, że ta postanowiła zakończyć swoje życie. Zmarła 21 lutego 1914 roku pod skałą pisaną w Dolinie Kościeliskiej, a więc w Tatrach. Chwilę przed tym ułożyła obok siebie kwiaty. Zmarła w wieku niespełna 25 lat. Dlaczego? Tak naprawdę mieszają się różne zeznania i różne historie, ale wszystkie w pewien sposób prowadzą do jednej osoby. Do kompozytora Karola Szymanowskiego. Z jednej strony człowieka, który miał swoje problemy. Uzależnienie od różnych używek czy pieniędzy, których ciągle zresztą mu brakowało. Z drugiej, kompozytora dającego przykład młodemu pokoleniu muzyków. Wskazywał im drogę, dla wielu był muzycznym autorytetem. Często zresztą mówi się, że jest drugim najważniejszym polskim kompozytorem, zaraz obok Fryderyka Chopina. I ja w zupełności się z tym zgadzam. To postać kontrowersyjna, pełna sprzeczności, a książki na jego temat zawsze zaskakują czymś nowym, dziwią czy bulwersują. No i ja, kiedy byłam w szkole muzycznej drugiego stopnia i przygotowywałam się na konkurs o Karolu Szymanowskim, przeczytałam taką książkę. Liryka i ekstaza, czyli monografia Karola Szymanowskiego, którą napisał Tadeusz Andrzej Zieliński. Pamiętam, że kiedy przeczytałam fragment o śmierci Jadwigi Janczewskiej, to wzbudził u mnie taką dziwną dezorientację. Musiałam go przeczytać kilka razy, aby dotarło do mnie, co tak właściwie się stało. Musiałam połączyć troszkę wątki, no i przede wszystkim zgłębić temat. Zacznijmy przede wszystkim od kluczowej informacji. W 1914 roku wielu gości odwiedzało pensjonat prowadzony przez matkę Witkacego. Nosal, bo tak się nazywał, ugościł na 6 tygodni także kompozytora, Karola Szymanowskiego. Z listu, który muzyk napisał do swojego serdecznego przyjaciela, Grzegorza Fitelberga, dowiadujemy się, że przyjechał tam między innymi ze względu na oszczędności. Ponieważ, tak jak wcześniej mówiłam, pieniędzy zawsze mu w życiu brakowało. Atmosfera w pensjonacie była jednak taka niezbyt ciekawa. Po pierwsze, ze względu na obecność elity polskiej. Była według Szymanowskiego ona nazbyt ciężka. A Stanisław Ignacy Witkiewicz nieustannie dręczył Jadwigę Janczewską, swoją ukochaną, filozoficznymi, przesiąkniętymi pesymizmem przemyśleniami. Poza tym Witkacy był chorobliwie zazdrosny o Szymanowskiego, mimo że kompozytor tak na dobrą sprawę preferował mężczyzn. To Witkiewicz nie mógł znieść faktu, że mieszkają przez pewien czas w tym samym miejscu. Chodzą różne pogłoski. Jedna mówi, że Janczewska była wtedy w ciąży z Szymanowskim, co jest raczej mało prawdopodobne, być może z Witkacym. Druga, że zostawiła karteczkę, która sugerowała, że popełniła ten czyn przez uczucie do kompozytora. Nikogo nie dziwi fakt, że śmierć Jadwigi Janczewskiej była łączona z postacią kompozytora, gdyż pomimo swojej orientacji seksualnej przyciągał do siebie naprawdę wiele kobiet. Z relacji znajomych Szymanowskiego czy osób, które żyły wtedy co on, dowiadujemy się bardzo często, że miał pewien taki urok osobisty i swojego rodzaju lekkość, której na tamten moment być może brakowało niektórym mężczyznom. Co dzieje się jednak po tym, kiedy Jadwiga kończy swoje życie? Stanisław Ignacy Witkiewicz popada w depresję. Zaczyna obwiniać nie tylko siebie, ale i innych, a jego przyjaźń z Karolem Szymanowskim rozpada się. Jarosław Iwaszkiewicz, kuzyn kompozytora, a także jego przyjaciel, mówi wprost. W liście pożegnalnym Janczewska wskazuje winę kompozytora, a Szymanowski zaprzecza, wyjeżdża. Są różne scenariusze, ale moim zdaniem
to po prostu było zbyt wiele dla Jadwigi. Z jednej strony ta dziwna atmosfera, z drugiej strony jej narzeczony, który ciągle mówi o zakończeniu własnego życia, to było zbyt wiele dla niej, no i oczywiście relacja z Karolem Szymanowskim. Jeżeli spróbujecie więc, drodzy słuchacze, zagłębić się w sprawę, to też zauważycie, jakie to było pogmatwane. Chociaż tak naprawdę chodzą pogłoski nawet o tym, że Karol Szymanowski i Stanisław Ignacy Witkiewicz też darzyli siebie pewną nadmierną sympatią. Więc teraz dokładamy kolejny pierwiastek jakiegoś dziwnego pogmatwania do tej całej sprawy. Dla mnie to jedna z najciekawszych historii w historii muzyki, czy historii nawet sztuki, bym mogła powiedzieć, ale jednocześnie taka, która zawsze sprawia, że muszę na chwilę odejść od książek, usiąść i wziąć głęboki oddech. Tak więc, drodzy słuchacze, weźmy głęboki oddech razem i posłuchajmy nieco dobrej muzyki. A już zaraz...

Czy słyszeliście kiedykolwiek o sytuacji, w której jest starcie między muzykiem a politykiem? Myślę, że na pewno tak. Jak dla mnie takim najbardziej ikonicznym, najważniejszym być może w historii dla mnie starciem muzyk-polityk jest sytuacja między Dymitrem Szostakowiczem i Józefem Stalinem. Nie od dziś wiadomo, że Dymitr Szostakowicz jako artysta nie miał w życiu najprościej. Ogółem, artyści w tamtych czasach, bo mówimy dokładniej o realizmie socjalistycznym, byli zmuszeni do tworzenia w zgodzie z postanowieniami władzy. Co więc działo się, kiedy wyrazili sprzeciw? Na dobrą sprawę można po prostu powiedzieć, że nie istnieli. Szostakowicz jednak wychodził naprzeciw, tworzył muzykę o indywidualnym stylu i korzystał z nowoczesnych technik. To, co robił w tamtym czasie, można było nazwać formalizmem. Jego muzyka to wręcz muzyka skrajności. Taka radykalność języka muzycznego Szostakowicza stanowiła jednakże problem dla władzy. Na początku 1936 roku Józef Stalin, jako wielki fan pieśni patriotycznych Szostakowicza, wybiera się na operę kompozytora. Opera to Lady Macbeth mceńskiego powiatu. Choć premierowe spektakle, które odbyły się 2 lata wcześniej, zyskały pozytywny odbiór i dobre recenzje, to Stalin nie dotrwał jednak do końca spektaklu i postanowił opuścić teatr wcześniej. A kilka dni później pojawił się artykuł zatytułowany Chaos zamiast muzyki, który ostro krytykował operę Szostakowicza. Potępiono

aresztu. Miał nawet na wszelki wypadek spakowaną walizkę. Aby uratować swoją sytuację, kompozytor niestety był zmuszony podporządkować się realiom i władzy. A więc próbował rehabilitować się, tworząc utwory, które nie będą osądzane o formalizm. No i udało mu się. Rok po burzliwej krytyce na temat Lady Macbeth mycyńskiego powiatu i Jasnego Strumienia zapowiada, że jego piąta symfonia jest artystyczną odpowiedzią na zarzuty krytyki. No i tak było. To utwór bardzo klasyczny o uproszczonym języku muzycznym. Sam Szostakowicz pisał na łamach prawdy. Jeśli udało mi się przedstawić za pomocą obrazów muzycznych, co czułem i myślałem po ukazaniu się krytycznych artykułów w Prawdzie, jeśli wymagający słuchacz dostrzeże w mojej muzyce zwrotku większej przejrzystości i prostocie, będę zadowolony. Co stało się dalej z twórczością Dymitra Szostakowicza? Siódma symfonia leningradzka i ósma symfonia są przyjęte dobrze. A dziewiąta? Zawiodła władzę. Bo po II wojnie światowej oczekiwali prawdziwego hymnu, triumfu dla zwycięskiego państwa, a nie kolejnej wręcz haydnowskiej, lekkiej i beztroskiej symfonii. Gdzie są echa tego zwycięstwa? Kolejny cios w Szostakowicza miał miejsce w 1948 roku, kiedy zostaje posądzony ponownie o formalizm. Wtedy traci wszelkie artystyczne przywileje, a także pracę w konserwatorium. Wtedy traci wszelkie artystyczne przywileje, a także pracę w konserwatorium. Zaczął więc komponować utwory do szuflady, a publicznie tworzy muzykę filmową czy kantaty. Najpopularniejsza kantata to pieśń o lasach, w której Stalin jest przedstawiony jako wielki ogrodnik. Szostakowicz tworzył wtedy muzykę prymitywną, a więc powoli zaczynał wchodzić w łaski władzy. Bo należy pamiętać, że to nie było wcale tak proste, był to pewien dłuższy proces. Wszystkie kompozycje były sprawdzane i kontrolowane, a wraz z biegiem czasu Szostakowicz zaczął być nawet nagradzany za swoją twórczość. Z okazji jego 50. urodzin niektóre utwory powróciły do grywanego repertuaru. Niestety Dymitr Szostakowicz całe życie był albo przez władze ZSRR karany, albo doceniany, czyli był od nich tak naprawdę nieustannie uzależniony. To niezwykle trudna relacja, przepełniona strachem, niepewnością, no i przede wszystkim poczuciem niestabilności. A postać Szostakowicza do teraz jest dla mnie owiana pewną tajemnicą. Zawsze słuchając jego utworów odczuwam pewien pierwiastek niepewności, a nawet niepokoju, który sprawia, że kompozytor być może jeszcze bardziej mnie intryguje. Ja już chyba mam w takim razie plany na wakacyjną lekturę, może i was także do niej zainspirowałam. Przynajmniej taką mam nadzieję. Teraz chwila na oddech, oczywiście jak zawsze przy dobrej muzyce.

Wyczuwam, że zbudowałam podczas naszego dzisiejszego sabotażu kulturalnego trochę za dużo napięcia, bo aż cała się tutaj spięłam, więc myślę, że czas na nieco weselszy, o ile tak można powiedzieć, skandal, bo dzisiaj w audycji Ad Libitum w ramach sabotażu kulturalnego mówię o najciekawszych aferach w historii muzyki. A więc czas na Handla i dwie bijące się kobiety śpiewaczki. Nie od dziś wiemy, że skandali w muzyce jest wiele, ale jak było wcześniej? Powiedziałabym, że chyba nawet bardziej burzliwie niż obecnie. Zacznijmy od początku. George Friedrich Handel, czyli po polsku Jerzy Fryderyk Handel, do końca życia stacjonował już w Londynie. Uzyskał nawet obywatelstwo. Jest uważany więc za narodowego kompozytora zarówno Niemiec, jak i Anglii. Był między innymi dyrektorem muzycznym Royal Academy of Music w Londynie. Nie była to jednak placówka edukacyjna, jak może mówić nazwa, ale raczej taka spółka, która miała na celu finansowanie oper. Pewnego razu Handel sprowadził tam właśnie włoską sopranistkę Francescę Cuzzoni. I w tym momencie zaczynają się perypetie między muzykami. Cuzzoni nie chciała zaśpiewać arii, narzekając, że została ona napisana dla kogoś innego. Handel także miał silny charakter, a więc co mógł wtedy zrobić? Nic bardziej mylnego. Zagroził, że wyrzuci ją przez okno, jeżeli tego nie zrobi. No i ją do tego przekonał. A występ okazał się być fenomenalnym i wpłynął znacząco na reputację sopranistki. Oczywiście w pozytywny sposób. Spokój kończy się jednak w momencie, w którym do Londynu na prośbę Handla przybywa kolejna śpiewaczka, tym razem mezzosopranistka Faustina Bordoni. Co prawda, początkowo nie było między paniami żadnych starć, ale rywalizację spowodowali widzowie. Słuchacze, tak właściwie, niczym najwierniejsi kibice klubów piłkarskich także mieli swoje preferencje i niemalże podzielili się na dwa obozy – zwolenników Bordoni i wiernych fanów Cuzzoni. I zaczęło się. Totalny brak szacunku, buczenie i zagłuszanie występów. A kulminacją tego całego starcia sytuacji to obsadzenie śpiewaczek w głównych rolach opery Giovanniego Bononciniego, a mianowicie Astianatte. Wszyscy dokładali wszelkich starań, aby śpiewaczki miały wyrównany czas na estradzie. Kiedy pojawiły się na niej wspólnie, nagle zaczęły się wyzywać po włosku, ciągnąć za włosy, szarpać i rozrywać nawzajem swoje kostiumy. Zostały wręcz ściągnięte z estrady przez ten incydent. Trudno wyobrazić sobie taką XVIII-wieczną społeczność, która podczas koncertu zachowuje się jak na jakimś meczu albo nawet ustawce, ale cóż, taka jest historia i chyba właśnie za to ją kochamy.

Tak naprawdę, jak słyszycie w dzisiejszej audycji, muzyka obfituje w naprawdę wiele zabawnych anegdot. Myślę, że dobrze będzie zdradzić kilka z nich na koniec naszej dzisiejszej audycji. Znacie Wolfganga Amadeusza Mozarta, prawda? Słynny kompozytor, którego imię wybrzmiewa bardzo dumnie, wbrew pozorom miał bardzo, bardzo, bardzo specyficzne poczucie humoru. Uwielbiał mianowicie humor skatologiczny, wulgarny. Wolałabym teraz osobiście nie przywoływać fragmentów listów, w których kompozytor mówi o odchodach, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do zgłębienia tematu. Czemu nie? Powiedziałabym szczerze, że w historii muzyki dla mnie najważniejsze jest właśnie zgłębianie życia kompozytorów i tego, jakimi osobami byli. Często mówi się, że muzyka dużo mówi o czyimś charakterze, ale charakter kompozytorów bardzo dużo mówi o ich muzyce i bardzo dużo tłumaczy. No i nie zapomnijmy także o maniach, bardzo, bardzo ciekawych w historii muzyki. Pierwsza mania to pedimania, czyli taki kult postaci Ignacego Jana Paderewskiego, który był w USA. To była wielka histeria na widok artysty. Wszyscy byli zachwyceni jego życiem prywatnym, tym co robił, a przede wszystkim burzą jego rudych włosów. Paderewskiego w ogóle w USA nazywano Paddy albo Paderewski. Z drugiej strony mamy także listomanię, czyli dość podobne zjawisko do pedimanii. Wyrywanie włosów, rozrywanie ciuchów, istne szaleństwo. Chronologicznie więc mamy listomanię, pedimanię, a obecnie jest wiele, wiele innych celebrytów, którzy powodują takie zachowania wśród fanów. I pomyśleć, że to wszystko zaczęło się już wieki temu.

0: To był Sabotaż Kulturalny, a dokładniej moja audycja autorska Ad Libitum, podczas której opowiedziałam troszkę o skandalach w muzyce klasycznej. Oczywiście jest ich zdecydowanie więcej, a więc myślę, że mamy przed sobą jeszcze bardzo, bardzo dużo tematów do rozmowy. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie tej audycji. Ja nazywam się Maria Pińska, a realizował mnie Kacper Stępiński. Do usłyszenia.
1: To był Sabotaż Kulturalny.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Dzień dobry, z tej strony Wojtek Moliński, za sterami naszej audycji Natalia Król. Minęła 19, więc zapraszamy na Aferytm.

To było Chance Encounters, czyli tytułowy utwór z albumu, nowego albumu The Menzingers. No i o czym my dzisiaj sobie porozmawiamy? A no właśnie o kilku albumach, może kilku to przesada, ale przynajmniej o dwóch, które niedawno się pojawiły. O kilku albumach, które pojawią się już niedługo, bo będą to trzy albumy i wszystkie trzy będą wychodzić we wrześniu. Omówimy wczorajszy koncert Dwóch Progów oraz nadchodzący koncert, który się właśnie odbędzie w tym samym wspaniałym poznańskim miejscu. A oprócz tego podczas audycji czeka nas gość. Będzie to gość specjalny. Będziemy rozmawiać o specjalnych wydarzeniach oraz o naprawdę niesamowicie specjalnym utworze. A tymczasem z jednego z trzech zapowiadanych przeze mnie albumów, które ukażą się we wrześniu, pierwszy na warsztat weźmiemy sobie album, który będzie pochodzić od Orville Pecka, czyli tego gościa, który ma głos odziedziczony chyba jakoś z gwiazd po Elvisie Presleyu i noszącym enigmatyczne maski z koralikami. Niesamowicie charyzmatyczny gość. Na nowy album musieliśmy chwilę czekać, ale to, co pojawiło się jak dotąd, czyli dwa singla, w zasadzie półtora, dlaczego, już za chwilę wyjaśnię, zapowiadają, że wraca stary, dobry Orville Peck w pięknym amerykańskim stylu. Pierwszy numer, który usłyszymy, to zaledwie 54 sekundy, nazywa się Prolog, i występują tutaj różni artyści. Orville Peck zaprosił na przykład Emil Harris, Noah Cyrus i Alison Russell. Oni wszyscy wykonują numer Prolog, który jest wprowadzeniem do płyty. Zgadliście, znajduje się na pierwszym miejscu playlisty tego albumu, a potem posłuchamy Too Little, Too Late, gdzie Orville Peck występuje już solowo. Zapraszam was serdecznie.

No, musicie przyznać, że ten głos jest naprawdę magiczny. Słuchajcie, kochani, jak zwykle mamy dla was konkurs, w którym możecie wygrać bilet. A ten konkurs to konkursik z nagrodą w postaci biletu na koncert H2O. Zakręciłem się troszeczkę, ponieważ śmieszny zbieg okoliczności. Dzisiaj chciałem wam poopowiadać właśnie o tym koncercie, również o artystach, którzy będą występować przed H2O, czyli nasze kochane polskie dwa wspaniałe zespoły CF98 oraz Meatballs, którzy z pewnością rozgrzeją super publikę, bo mamy w zasadzie mix. Mamy hardcore punki z Nowego Jorku, mamy krakowski pop punk, no i w sumie mieszany w miejscówki skład emo. Myślę, że mieszanka idealna na ten wieczór. No a co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, żeby na ten koncert się dostać? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, który kosztuje jedyne złoty 23, a w treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, gdzie obecnie mieszka Toby Morse, czyli wokalista H2O. Podpowiadam, że nie jest to Nowy Jork, mimo że wszyscy z niego pochodzą. 7148, koszt SMS-a to złoty 23. Czekam na wasze odpowiedzi. Kto wie, to wysyła od razu, a kto nie wie, wystarczy, że chwilkę pogooglujecie i będziecie mieć bilecik na ten świetny koncert, który odbędzie się w przyszły wtorek. A teraz nasz stały punkt programu. Naszą płytą tygodnia to album Świetnie, Sunbird, którzy powstali w 2015 roku, a ten album to drugi, który od nich możemy usłyszeć. Kazali troszeczkę czekać na niego, aczkolwiek na pewno było warto. No i wasze być może ulubiony indie skład serwuje nam album, na którym znajdziemy 11 numerów, a ja dla was przygotowałem Elwirę. Zapraszam serdecznie, Sunbird.

0: To był Songbird Elvira. Jestem ciekawy, jak wam się podobało. Możecie oczywiście nam dawać znać na przykład na naszych socjalach. A tymczasem po płycie tygodnia zapowiadany gość jest z nami Szymon Jarmuła z Seth Smiles, którzy no, są w mocnym gazie. Cześć, Szymon.
1: Cześć wam wszystkim, cześć, cześć.
0: Siemka, siemka. Słuchaj, tak z partyzanta, że tak się wyrażę, chciałbym ciebie zapytać, jak tam po Jarocinie, jak wrażenia? Ja niestety nie dotarłem na wasz wykon, byłem dzień później, aczkolwiek z tego powodu usłyszałem bardzo dużo pochlebnych naprawdę opinii, ale jestem ciekawy, jakie są twoje, wasze wrażenia z zetknięciem z siekierą.
1: No jeżeli chodzi o siekierę, to mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia. Było to naprawdę ogromne wyzwanie dla nas. Stresowaliśmy się jak fiks, szczerze mówiąc. Mhm. To po prostu było 10 miesięcy nieustannej pracy.
0: Okay.
1: Dzień w dzień. Ja po prostu mam ileś naście, jak nie w sumie już 10 stron notatek o tej płycie. Rozmawiałem po prostu z masą ludzi, którzy... cokolwiek o tej płycie wiedzą i chcą mi coś podpowiedzieć. Mhm. Z ludźmi, którzy cokolwiek przy tej płycie robili i gdzieś tam po prostu bardzo mocno chciałem się w to wkręcić i był nawet miesiąc, był to kwiecień, w którym słuchałem tylko i wyłącznie tej płyty, więc gdzieś tam podeszliśmy do tego bardzo na poważnie, ale zdawaliśmy sobie sprawę przede wszystkim z tego, że ludzie na pewno nas nie połączą jakkolwiek z tym, że możemy tą płytę dobrze zagrać, więc liczyliśmy się z tym, że ludzie tam przyjdą przerażeni, ale podekscytowani i dokładnie tak było. Jak pierwszy raz ich zobaczyliśmy, to był huk ogromny, ale to było właśnie strach i ekscytacja naraz. Natomiast po pierwszym utworze już to była chyba tylko ekscytacja. Muszę przyznać, że byliśmy w szoku, bo po prostu nie spodziewaliśmy się, że aż tak to się dobrze przyjmie i że aż tak bardzo ludzie to kupią. Czujemy się po prostu, chyba to jeszcze dalej do nas nie dochodzi. Mogę powiedzieć tyle, że to nie była jednorazowa przygoda. Zdecydowanie już na ten moment to wiemy. Ale szczegóły w przyszłym roku. W tym roku nic się już nie wydarzy z tym, ale...
0: Możesz zdradzić, czy szykujecie coś, czy to będzie kilka koncertów w jakichś różnych miastach?
1: Szykujemy coś takiego, co myślę, że bardzo, bardzo wiele ludzi się ucieszy. Ja nie chcę jeszcze nic o tym mówić, ale po prostu to będzie naprawdę, jest na to po prostu taki pomysł, że sam się tym po prostu jaram bardzo, no i jakby bardzo, bardzo tym żyję również.
0: Da się to usłyszeć, no kurczę, super.
1: Tak, więc Jarocin był świetny. W ostatni dzień jeszcze z Gumą z Moskwy śpiewaliśmy Nigdy, jeszcze z Republiką Moją Krew śpiewałem. To też było wyjście dla 10 tysięcy ludzi, kurczę, i skakanie po tej scenie i w ogóle dzielenie się sobą. Dla takiej publiczności w sumie chyba grałem tylko 2 razy w życiu, więc było to... No to Jarocin to był naprawdę nieziemski, no po prostu nie ukrywam.
0: Był
1: nieziemski i bardzo dobrze go wspominam i bardzo myślę, że będę go wspominał dobrze również za parę lat. Także Jarocin poszedł. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo dobrze.
0: Ekstra, świetnie. No to w zasadzie 2 historyczne wydarzenia. No, naprawdę totalnie szczerze usłyszałem mnóstwo super opinii o waszej interpretacji. No to mam nadzieję, że w takim razie załapię się jakoś swoją obecnością i będę mógł posłuchać tego, co szykujecie na przyszły rok. No a Moja Krew to w zasadzie no, uczestniczyłeś w historii i to było wydarzenie, ten koncert był okrzyknięty historycznym jeszcze zanim się odbył, więc spodziewam się, że emocje sięgały zenitu. Powiedz mi, Szymon, jak już kurz po Jarocinie opadł, albo może w trakcie, gdy jeszcze opada, jak wygląda wasz obecny sezon festiwalowy, gdzie można was zobaczyć, gdzie warto pojechać, żeby was posłuchać i obejrzeć?
1: Jeżeli chodzi o to lato, to sezon oczywiście trwa i gdzieś tam w gazie jest.

0: W tym roku generalnie jesteśmy dość oszczędni z koncertami. I tak nas, i tak jest ich chyba około 40, ale jakby.
1: To nie jest mało.
0: Tak, ale pracujemy też cały czas nad bardzo wieloma rzeczami, po prostu bardzo wiele piosenek teraz powstaje. Druga płyta w drodze wyjdzie jesienią. I też już myślimy w ogóle totalnie w przód. Po prostu jesteśmy totalnie w gazie też kompozycyjnym teraz. Także. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo jest to bardzo naturalne. Nikt tam nie każe tych piosenek robić, a jednak po prostu jakoś mamy ostatnio tak dobry czas i tak jakby nam się chce, że naprawdę jest super. Zobaczymy się tego lata jeszcze w paru miejscach. Jesienią możecie nas zobaczyć na trasie Happy Set, na supportach klubowej. No i co? I w przyszły rok też będzie, już są jakieś plany, przyszły rok też będzie, będzie dobry, będzie bardzo, będą bardzo duże rzeczy się działy, jeszcze większe niż w tym, więc mimo że w tym roku już i tak się wydarzyło i dzieje dużo, więc cieszymy się bardzo.
1: No właśnie, i a propos tego, trochę nawiązałeś do mojego następnego pytania, bo chciałem ciebie zapytać tak po prostu, po ludzku, jak ziomek, ziomka, jak wy się czujecie, mając świadomość miejsca, w którym obecnie jesteście, biorąc pod uwagę też, że w zasadzie wszyscy niedawno, nie w tym samym momencie, ale całkiem niedawno właściwie pisaliście matury, startujecie w taką dorosłość, a po prostu już w zasadzie wydarzyło się tak dużo, można by to nazwać początkiem drogi, bo jesteście bardzo młodzi, ale ten początek jest totalną bombą. Jak wy się z tym czujecie? Jak się zapatrujecie w ogóle na przyszłość? Czy wy idziecie na studia, czy po prostu uderzacie na scenę?
0: Na studiach jesteśmy, większość z nas w sumie wszyscy jesteśmy na jakichś, niektórzy są na zdalnych, niektórzy są na faktycznych, natomiast przyszłość wiążemy w 100% z muzyką, jakby to jest nasz główny pomysł na to i to się na pewno nie zmieni. Jeżeli chodzi o to, jak się czujemy z tym startem i z tym początkiem, który gdzieś tam jest, jaki jest, to gdzieś tam mierzymy bardzo wysoko, mierzymy naprawdę bardzo wysoko i bardzo sobie na to pracujemy każdego dosłownie dnia, nie bierzemy urlopów, że tak powiem. Nawet jak ktoś gdzieś jedzie na wakacje, to i tak jakby jest w tym wszystkim i naprawdę staramy się jak możemy i jak tylko się da, żeby osiągnąć nasz cel. Naszym celem jest to, żeby muzyka gitarowa, jakakolwiek, prawdę mówiąc, to nawet nie musimy być my, ale jakby generalnie muzyka gitarowa znowu była w mainstreamie i myślę, że jeżeli ma to zająć 20 lat, to będziemy to robić 20 lat takim samym tempem jak dzisiaj. Jeżeli nawet osiągniemy ten cel, to zakładam, że i tak będziemy to pielęgnować. Ale
1: to jest piękna misja.
0: Tak, jest to w ogóle misja, to jest dobre słowo, myślę. Nie jest to łatwe, jest to bardzo trudne, ale wszyscy muzycy to wojownicy.
1: zgadza się, tak jest. Kurczę, słychać tą determinację. Myślę, że wszyscy słuchacze też są w stanie to poczuć. Kibicuję. W zasadzie nie wiem, czy w ogóle trzeba, bo słychać was taką moc, że szok. Naprawdę. A właśnie a propos muzyki gitarowej taka wisienka na torcie, dlaczego się spotykamy na antenie, to wasz nowy numer Plastic World. O nim chciałbym porozmawiać dużo więcej już za chwilę. Najpierw proponuję, żebyśmy razem ze słuchaczami wsłuchali się w te dźwięki i już za chwilę wracamy.

0: Plastic World od Sad Smiles i Johna Portera. Szymon, Szymon, czy jesteś z nami?
1: Jestem z wami wszystkimi, tak jest.
0: Ekstra. Minęła chwilka od wydania tego numeru i macie już, z tego co widzę, jakieś 16 tysięcy na spoty odtworzeń. Bardzo, bardzo przyjemny wynik. Tak. Jak tam odbiór? Tak się zastanawiałem, czy wasi obserwujący słuchacze dali wam, albo może jacyś, jakaś nowa grupa się odezwała z jakimś feedbackiem związanym z tym wydawnictwem i jaki ten feedback jest? Czy on się różni od tego, co wydawaliście wcześniej?
1: Na pewno jest dużo pochwał, że piosenka jest po angielsku. Nie wiem dlaczego, jakoś po prostu dużo ludzi to doceniło, ale to chyba chodzi o to, że po prostu jakby nie mamy piosenek po angielsku, więc stąd pewnie jakieś takie zaskoczenie, że w ogóle zrobiliśmy taki utwór, ale z Johnem nie dało się, wiadomo, inaczej. Mhm. Jeżeli chodzi o jakąś nową grupę, do której trafiliśmy, no to na pewno jest to jakaś część po prostu fanów Johna, ale też graliśmy już z Johnem koncerty, w sensie graliśmy przed nim kilka razy, graliśmy przed Me and That Man też, więc jest jakaś grupa jego słuchaczy, którzy nas znają i na pewno im się ten numer bardzo spodobał, z tego co do nas piszą ludzie. Jeżeli chodzi o odbiór, to jest właśnie bardzo pozytywny, nie różni się jakoś bardzo od innych utworów, może jest trochę więcej szumu wokół tego, ze względu pewnie na Johna, albo ze względu na jakieś inne rzeczy. Mhm. Natomiast utwór się bardzo dobrze przyjął, nie ukrywam, stresowaliśmy się tym, bo właśnie jest to utwór po angielsku, co jest totalnym wyjściem z naszej strefy komfortu, co czasem lubimy sobie zrobić, tak samo jak właśnie to była Siekiera. I lubimy sobie takie rzeczy i takie wyzwania, lubimy się takich wyzwań podejmować, ale utwór przyjął się dobrze. Mam nadzieję, że się ludziom podoba. Jakieś złe opinie o tym utworze chyba do mnie nie dotarły osobiście. Słuchaj, a szukałem.
0: Numer jest naprawdę świetny, jest nie zrozum mnie źle, w bardzo pozytywnym słowa tego znaczeniu, jest mega radiowy. On jest po prostu okay. Super, super słuchalny, słuchable. I ten główny motyw gitarowy, ten riffik, on jest... Wspaniały, wspaniały. Wspomniałeś właśnie, a ja chciałem właśnie o to podpytać. Widziałem, że graliście już przed Johnem i przed Me and That Man. Czy możesz przybliżyć, jak do tego doszło, jak się znaleźliście na supporcie Johna?
1: To w ogóle wyszło tak, że pewnego dnia, nie wiem jak do tego doszło, ale no po prostu zagraliśmy support właśnie przed Me and That Man w Cavatina Hall w Bielsko-Białej. Mm-hmm. I do tego nie wiem jak doszło, to się po prostu stało. Trzeba pytać naszego menadżera.
0: Najlepiej.
1: No i tam się poznaliśmy się z Johnem, daliśmy mu winyla naszego, mm-hmm. Chwilę porozmawialiśmy. No i po jakimś czasie wróciło do nas to, że Johnowi się bardzo ta płyta nasza pierwsza spodobała i też był taki wywiad w pewnym radiu, w którym został zapytany o to, z jakim polskim artystą chciałby pracować jeszcze, czy jest jeszcze jakiś taki. Mhm. No i wymienił nas. I jakby ja po prostu ten wywiad oglądałem, bo nie ukrywam, jestem totalnym fanem Johna. I jakoś tak trafiło do nas to, że jest taka możliwość, więc odezwaliśmy się do niego w tej sprawie. No i tak jakoś wyszedł koncert w Stodole w Warszawie wspólny.
0: Wow.
1: Potem spotkaliśmy się w Tarnowie, w naszym rodzinnym mieście, w którym grał, żeby porozmawiać o tej piosence. I tydzień później ta piosenka już była nagrana. I naprawdę była to ciekawa przygoda. Wspaniały to jest człowiek, w ogóle naprawdę bardzo taki... No, jest w nim też artysta. Jeżeli jakby znam kilku takich, to na pewno jest jednym z nich. I była to dla mnie wspaniała przygoda, tak.
0: Ja nie miałem okazji poznać, natomiast z obserwacji wrażenia, jakie odnoszę, to, że pod tą chłodną fasadą kryje się niesamowicie ciepły gość. Takie odnoszę wrażenie.
1: Tak.
0: Niesamowita historia w sumie, jak opowiadasz, jak doszło do tej współpracy, jak te wszystkie klocki i puzzle historii się poukładały. I z tego, co mówisz, to numer powstał bardzo szybko. Powiedz mi, czy nad muzyką, nad tekstem pracowaliście osobno, razem, siedzieliście przy układaniu riffów i pisaniu tekstów?
1: Wszystko wiadomo, przychodziło przez Johna, a nad tekstem już pracowaliśmy razem, tak, i jakby nad, nie, wymową, nad akcentem i tak dalej, nad tym wszystkim pracowaliśmy razem. Nad muzyką, no to gdzieś tam my zrobiliśmy numer, przechodziło to przez Johna, który dorzucał do tego
0: poprawki,
1: swoje 5 groszy.
0: Odbijanie do
1: tak,
0: siebie
1: tak,
0: numeru,
1: tak.
0: Okej.
1: Dokładnie i tyle, a jeżeli chodzi o tekst, no to tutaj wspólnie połączyliśmy siły, tak.
0: Chciałem cię jeszcze zapytać, właśnie porozmawialiśmy o tym, jak wyglądał ten proces twórczy z Johnem, ale chciałbym wejść troszeczkę głębiej, mianowicie John ma 75 lat, jest rocznikiem moich dziadków, mojej babci, mojego dziadka, no i w zasadzie mógłby być również twoim dziadkiem. Z tego, co czytałem, wspominałeś, że mimo tej różnicy wieku znaleźliście wspólny język, ale czy mógłbyś rozwinąć, jak wygląda taka współpraca międzypokoleniowa i to taka multipokoleniowa?
1: Jeżeli chodzi o współpracę multipokoleniową, to przyznam szczerze, że to było dla mnie w ogóle najciekawsze z tego wszystkiego, bo ja nie sądziłem, że my znajdziemy tak bardzo wspólny język i muzycznie, i tekstowo, i w ogóle życiowo, żeby zrobić razem utwór w temacie, który dosłownie czujemy tak samo. To było dla mnie... No w ogóle nie z tej ziemi, no łączy nas kilka dekad doświadczenia życiowego, a jednak zgodziliśmy się w tej samej sprawie.
0: Pół wieku jakieś, nie? W zaokrągleniu nawet. W sumie
1: to
0: więcej.
1: Pół wieku, dokładnie. No. Pół wieku nas dzieli, a byliśmy w stanie się ze sobą dogadać. Mamy na pewno bardzo różne życiorysy i doświadczenia, więc to było chyba dla mnie najbardziej wow w tym, jak bardzo gładko to poszło, bo myślałem, że będziemy tego jakiegoś tematu wspólnego szukać długo, a znaleźliśmy go dosłownie od razu. I to było chyba jakieś dla mnie najbardziej kosmiczne, że człowiek ma 75 lat, ja wówczas miałem 19 i zrobiliśmy wspólny utwór o czymś, co czujemy tak samo i zrobiliśmy go z takim samym zaangażowaniem, to jakby...
0: Brzmi to super, ale wiesz, to chyba chodzi o to, że muzyka i sztuka jest jakby ponadwymiarowa i ponad to, że te 50 lat różnicy w zbieraniu doświadczeń, nabywaniu ich i tak dalej, no muzyka i ogólnie sztuka jest jakby ponad tym, w sensie artyści...
1: Tak.
0: Mogą po prostu porozumieć się na jakiejś innej częstotliwości po prostu.
1: Dokładnie tak. Bardzo fajnie było poznać jakby, nie ukrywam swoją jakąś inspirację, jest to dla mnie pewnego rodzaju autorytet, bo jest na tej scenie bardzo długo i dalej gra koncerty, dalej wyprzedaje kluby i dalej jakby cieszy ludzi tym, co robi i na pewno sam żyje tym w 100% niezmiennie jak żył. I jakby bardzo wiele się od niego też nauczyłem, tak nawet jakby nie, że mieliśmy po prostu jakoś mega dużo przelotów wspólnych, że po prostu widzimy się co tydzień i tak dalej, bo może tak nie jest, ale jakby tyle czasu, ile spędziliśmy razem, wystarczyło mi, żeby się od niego nauczyć jakichś kilku rzeczy i na pewno mnie to zmotywowało, że jakby warto to robić, co robimy, jakby to jest... Że ta misja jakby jest istotna faktycznie.
0: Totalnie. Nie trać i nie traćcie tego ognia, który w sobie macie, bo naprawdę da się odczuć, nawet nie słysząc muzyki, tylko rozmawiając z tobą, że ten ogień jest w was ogromny i płonie. Bardzo ci dziękuję, Szymon, za rozmowę. Był z nami Szymon Jarmuła z zespołu Setsmice. Zagraliśmy Plastic World, a teraz pora na dziwny film. Bardzo, bardzo ci, Szymon, dziękuję i do usłyszenia.
1: Też ci bardzo dziękuję, Wojtku, i do usłyszenia wszystkim.

To był dziwny film Seth Meyers. Sprawdzajcie koniecznie to, co ta świetna, młoda, a jakże płodna ekipa wypuszcza. Świetna, świetna muzyka. No i nadchodzące koncerty. Z tego, co mówił Szymon, najbliżej wam, drodzy poznaniacy i okoliczni, będzie chyba do Gniezna. Więc czekamy na ten koncert. A tymczasem chciałbym powiedzieć wam o wczorajszym koncercie, który odbył się w dwóch progach. Legenda Zachodniego Wybrzeża i hardcore, czyli Terror, przyjechał razem ze Stick to Your Guns, czyli takim melo-hardcorem, ze wzruszającymi wokalami i rozbijającymi łokcie breakdownami. Było świetnie, dwa progi ociekały potem. I to nie jest przesada, uwierzcie mi. Świetna impreza po zeszłorocznych perturbacjach Terroru, w tym samym klubie zresztą, gdzie w połowie koncertu pojawił się problem z nagłośnieniem i zespół dokończył set z piecy. No, w tym roku wątpię, żeby ekipa Terroru pamiętała, że coś takiego się wydarzyło, aczkolwiek gdyby tak było, no to zrehabilitowali się totalnie. Terror jeździ, promując swoją nową płytę Still Suffer, i teraz posłuchamy właśnie tego tytułowego kawałka Still Suffer, Terror, już teraz.

Terror, Still Suffer. Jeśli jakimś cudem słuchacie nas obecnie w Krakowie, na przykład przez naszą świetną aplikację, albo po prostu w przeglądarce, to prawdopodobnie zdążycie jeszcze na Terror, bo dzisiaj Terror i Stick to Your Guns gra w Krakowie. Wczoraj dwa progi zostały rozniesione i z wczorajszego wieczoru robimy skok w przyszły wtorek do tego samego klubu. Usłuchajcie uważnie, dwa progi wtorek. H2O, czyli drugie wybrzeże. Ze wschodniego wybrzeża przyjeżdża H2O, a będą grać w towarzystwie CF98 oraz Meatballs, czyli wspaniałe nasze polskie dobro pop-punkowe oraz emo grające. I zagramy sobie teraz, kochani, H2O 5-Year Plan. Będzie bardzo gorąco, szykujcie się na wtorek.

So what's the hurry? H to O w przyszły wtorek w dwóch progach. Drugi dzień tygodnia, dwa progi w dół i zaczynamy świetną zabawę. Przypominam, że rozpocznie tą zabawę Meatballs oraz CF98. Zagramy sobie właśnie teraz CF-ów. Karolina śpiewa w refrenie, że nobody wants to party anymore, with me anymore, ale ja jestem przekonany, że w ten wtorkowy wieczór wszyscy bardzo chętnie ruszą w party. Nobody wants to party, CF98. Jedziemy.

I'm Dancing on My Own? No, na pewno nie w przyszły wtorek w dwóch progach. Zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania. Ja nazywam się Wojtek Moliński. Bardzo miło mi było dzisiaj z wami posłuchać troszeczkę muzyczki oraz porozmawiać. Za sterami Natalia Król. Bardzo, bardzo dziękujemy. A teraz obiecane jeszcze dwie zapowiedzi z dwóch albumów, które pojawią się we wrześniu. Uwaga, uwaga, uwaga. Wrzesień zapowiada się świetnie muzycznie, ponieważ usłyszymy nowy album od Block Party oraz od Briana Fallona, którego możecie kojarzyć z The Gaslight Anthem, ale przecież Brian od wielu, wielu, wielu lat wydaje też solowe materiały. I od tych dwóch składów, no bo Brian razem ze swoim zespołem wydaje tą płytę, usłyszymy, no, z tego, co się zapowiada, świetne albumy. Block Party, Brian Fallon, Wojtek Moliński, Natalia Król. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Cześć.

0: now become
1: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: I've named this one
5: Post Office.
6: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: Marching Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 200 000 000 000 nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
1: Najcięższa audycja w eterze.
4: Autopromocja.
5: Radio

0: zestresowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. W czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
0: Pium, pium.
3: Słuchajcie tego. Gisuksa kimnida, miguksaram i animnida. Zastanawiacie się, co powiedziałam?
0: Grozisz mi.
3: Nie.
4: Zaklęcia.
3: Ja zastanawiacie się, ja też się na przykład zastanawiam, co tu robię, a powiedziałam tak, akademik jest duży, a ja nie jestem Amerykaninem. Dziękuję bardzo, to był koreański.
0: I to, co powiedziałaś po koreańsku, tak?
3: Tak.
0: Mój Boże, tak, zgadzam się. Cudownie jest nie być Amerykaninem.
3: Wszyscy się z tym zgadzamy. Dzień dobry. Za mikrofonem.
4: Mikołaj Filc.
3: Nina Francuska. Jakub Jutro. Katalia Nul. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Siemaneczko.
4: A ty nic nie powiesz, Mikołaj?
3: Mnie się zawstydził.
0: Nie wiem, co powiedzieć. Jakby ten początek mnie tak jakoś, wiesz, onieśmielił, że... Nie, no śmieję się. No nie wiem, co mam powiedzieć tak szczerze na początek. Jest to gorący dzień.
4: Tak.
0: No, wyjątkowo.
3: Jest gorąco. Tak jak wszyscy
0: tutaj... Jak w Ameryce.
3: Tutaj, no nie. Jak wszyscy tutaj prowadzący.
4: To prawda akurat, no.
3: Jesteśmy gorący.
0: Bardzo słodkie z twojej strony.
3: Dziękuję bardzo. Co dzisiaj? Nie wiem. Wy wiecie?
4: Jak nie wiesz, no ja przyszłam tu nieprzygotowana i nasz gość Kuba też jest nieprzygotowany.
3: Mikołaj też nie wie, ewidentnie.
4: Jak nie wie? No Mikołaj wie.
3: Nie.
0: Wiem, co mam wiedzieć, ale teraz to nic nie wiem. Znaczy ja teraz jestem w żałobie generalnie.
4: Dlaczego?
0: Bo wczoraj doszło do traumatycznego wydarzenia, w którym Lech Poznań śmiercią tragiczną umarł. Pogrzebał nadzieję polskich, poznańskich kibiców na Ligę Mistrzów. I to była katastrofa. Widziałem to na własne oczy.
4: Kuba, czy ty jesteś sportowy?
5: Ani trochę.
4: Okej, okay, no to...
3: A gdybyś był sportowy, to jaki sport byś uprawiał?
5: Pierwszy do głowy przychodzi mi tenis, ale to dlatego, że ostatni sport, jaki uprawiałem, to była gra w tenisa, więc przy tym zostańmy.
4: Okej, okay, cool.
3: Ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i bardzo dobre wyjście z sytuacji, w której chciałam cię sprowokować. Tak, ja bym chciała teraz może puścić piosenkę, którą Nina ostatnio wybrała i teraz możemy ją puścić.
0: Będzie gorąca.
3: Będzie gorąca.
4: Hell yeah.

0: Jeszcze takim słowem wstępu chciałbym bardzo podziękować ekipie Zaaferowanych za zaproszenie. Jestem wielkim fanem kontentu programu, więc obecność w trakcie audycji tutaj jest dla mnie wielkim zaszczytem.
1: Nie ma za co.
2: Lubimy spełniać marzenia.
1: No to prawda, jeżeli ktoś chce przyjść. Ostatnio słyszałam, bo mnie nie było tutaj trzy tygodnie, a jestem jedną z takich, powiedzmy, głównych ludzi tutaj prowadzących, a mnie nie było trzy tygodnie. Ale słyszałam, że ostatnio było pięć osób.
3: I Jesiotr.
1: Jesiotr, on cały czas tutaj jest chyba obecny,
3: jest.
1: Nie?
3: Jest.
1: Jest Jesiotr. No, mam pytanie do was. Czy wy macie rodzeństwo?
2: Nie. Kuba? I nie chciałbym mieć.
1: Mikołaj, nie masz. Kuba?
0: Tak, ja mam siostrę.
3: A chciałbyś za nią wyjść?
0: Nigdy nad tym nie myślałem, ale jak teraz o tym myślę, chyba podziękuję.
1: Natalia, czy ty masz rodzeństwo?
3: Nie mam rodzeństwa, oczywiście, że nie mam. Spójrzcie na mnie i się zastanówcie.
1: No, to jest prawda. No, ale właśnie, czyli Kuba by nie wyszedł za swoją siostrę.
2: A ty? Tak. Kogo masz? Masz kogoś?
1: Mam dwie siostry.
2: Wyszłabyś za swoją
1: nie,
2: siostrę?
1: Nie wyszłabym za jedną ani za drugą. Za jedną ani za drugą bym nie wyszła, absolutnie. No i, ale są osoby, co wyszłyby za swojego brata albo siostrę.
3: Przeglądałam ostatnio TikTok i ja padłam na bardzo dziwną stronę TikToka z moich częstych memów, które sobie zapisuję, a później pokazuję tutaj moim znajomym w radiu. Nagle trafiłam na TikToka, gdzie jakaś pani typiara, nie wiem, opowiadała o tym, że wyszła za swojego brata.
1: Disclaimer, to jest Amerykanka.
3: Tak.
2: Sweet Home Alabama.
3: Miguk Saram Animnida. Powtórzę się jeszcze raz. Więc tak, no, wyszła ze swojego brata. Ogólnie dowiedziała się o tym, że jest jej bratem, zanim wyszła za niego.
1: Okej.
2: No. Może stwierdzili, że oni chcą zatrzymać władzę i majątek, tak jak Habsburgowie to robili.
3: No ogólnie to jest jej półbrat, jak to powiedzieć?
1: Półbrat.
3: Mają tego samego ojca.
1: A.
2: Ale inną matkę.
3: Inną matkę, okay, tak. No. Więc oni się nigdy nie spotkali. A później jak się spotkali, to byli razem i się dowiedzieli, że są rodzeństwem i wzięli ślub później. I stwierdzili, że im się nie opłaca rozstawać.
1: No tak, no. Ale czemu takie rzeczy dzieją się albo w Ameryce, albo w ukrytej prawdzie? Ja tego nie rozumiem.
2: Bo to są Amerykanie.
1: No.
2: Amerykanie, no, z całym szacunkiem.
1: No powiedz.
2: Nie należy, nie należą do najinteligentniejszego narodu.
3: I teraz jeszcze zaznaczę, no. Ona powiedziała, że ona zna historię medyczną swoją i swojego bratomęża, jeśli tak to mogę określić, nie wiem, bratomąż, teraz tak będę na to mówić, bratomęża.
1: Bramąż, o.
3: I mają dzieci i ona stwierdziła, że te dzieci...
1: Oni mają dzieci?
3: Mają dwójkę dzieci,
1: ale
3: chyba
1: to
3: trójkę.
1: Są ich dzieci?
3: Ich dzieci.
1: Zrobione...
3: Tak, przez nich.
1: O,
0: zanim się dowiedzieli, że są rodzeństwem.
3: Nie, no, już
0: później?
3: Po ślubie. Już po ślubie zrobili sobie dzieci.
1: Ale to nie jest jakieś nielegalne w sumie? Czy...
3: Nie, no, bo nie byli zarejestrowani jako rodzeństwo.
1: Aha.
2: Kruczek prawny tak zwany.
3: Tak, dlatego ze siebie wyszli i mają dzieci. I ona właśnie powiedziała, że ona wiedziała, że te dzieci nie będą chore, bo znają swoją historię medyczną, więc mogą robić dzieci sobie.
1: Ej, a to nie jest jakiś rage bait? To jest... Bo czasami ludzie nagrywają takie rzeczy, żeby celowo zdenerwować.
2: Coś w tym może być. No, ale... tak,
3: ja nie wiem, TikTok, ja TikTok. Tylko tyle wiem, że ona wypuściła serię TikToków na ten temat, okay. I ja je wszystkie obejrzałam i nie mam pojęcia.
2: Ale były też takie przypadki ogólnie, znaczy kojarzę jeden, nie pamiętam nazwiska tej rodziny, ale właśnie w Ameryce był taki dokument na temat takiej rodziny, która właśnie... której chów wsobny, bo tak to się nazywa, to kojarzenie ze sobą blisko spokrewnionych osób, w sensie wchodzenie w stosunki seksualne. I właśnie była pokazana rodzina dotknięta wszystkimi deformacjami, problemami zdrowotnymi z tym związanymi, więc
1: ale to jest jakaś dawna sprawa, czy...
2: Nie, znaczy tym, sprzed 10 lat może? 10
3: o
2: lat
3: tym
2: temu
3: był
2: widziałem.
3: Dokument na TLC, na pewno. Okay. Wiem, bo też to oglądałam.
2: No widzisz.
3: Ale tak, no takie rzeczy dzieją się w Ameryce. Oni mają dzieci i tak. I ona właśnie powiedziała o tym, że one na pewno nie będą chore i że w sumie nie chce z nim brać rozwodu, bo się nie opłaca.
2: Ale to jest najgorszy koszmar człowieka, bo zakochujesz się w kimś, dowiadujesz się, że to jest twój brat, nawet jak z innej matki. To ja bym tak nie chciał.
3: Ja ogólnie podpytałam się kilku osób, czy co jest gorsze, bycie z osobą, z którą się wychowałeś, pod względem tego, że na przykład wasi rodzice są razem, ale macie innych rodziców, mhm, i bycie z tą osobą, czy właśnie w ten sposób. I opinie są podzielone i ja bym chciała usłyszeć wasze opinie, dlatego napiszcie do nas zaaferowani małpaafera. Może małpaafera.com.pl.
1: No.
3: Tak to się nazywa.
1: A ja mam pytanie. Mhm. Czy ja mogę dać swój segment?
3: Nie.
1: Bo chciałam zaangażować naszego gościa i znalazłam quiz dla niego.
0: Dobrze, jestem gotów,
3: ale myślę, że zrobimy to po piosence,
1: okay,
3: która nazywa się Chuchu Lovely, Muni Muni, Mura Mura, Prim Prim, Borom Nururu, Reo Reo.
2: Dużo się nie dało?
3: Nie.

0: No i teraz przychodzimy z segmentem, będziemy zadawać pytania naszemu gościowi Jakub jutro. Takie jest twoje nazwisko dzisiaj. Dobra. Quiz to, albo wiesz co, może sam tytuł quizu zdradzę ci na koniec, dobra?
1: Niech tak będzie.
0: Dobrze. No to pierwsze pytanie. Lubisz pracę w grupie, czy może wolisz działać w pojedynkę? I masz odpowiedzi. Zdecydowanie wybieram grupę, pracę w grupie. Lubię dzielić się zadaniami. Wybieram samodzielność. Wolę działać sam, czy zależy od nastroju. Czasami mam parcie na pracę zespołową, a czasami na samodzielną.
1: Jako, że pierwszy raz dzisiaj mam przyjemność w tak licznym gronie prowadzić audycję, to myślę, że zdecydowanie musimy uderzyć w ten teamwork.
0: Czyli...
1: Odpowiedź pierwsza, tak, dobra. Tak, dokładnie.
2: Ładnie.
0: Czy często, okay.
3: Odpowiadaj z sercem, a nie tak jak uważasz, że powinieneś odpowiedzieć. No i tak będziemy cię oceniać.
0: No teraz to właśnie jest...
1: w 100% szczerze.
0: Teraz pytanie...
1: Teraz serce tak mi kazało.
0: Teraz jest pytanie, czy często bywasz agresywny? Nie wyglądasz na człowieka, który bywa agresywny, ale tak, często mi się to zdarza. Nie wydaje mi się, żebym bywał agresywny, albo różnie bywa, raz jestem milutki, a raz agresywny.
1: Odpowiedź druga to była ta zupełnie przecząca, tak? To zdecydowanie to.
0: No nie wyglądasz na agresora.
2: Ale czasem cicha woda rzeki rwie.
0: Nie, no Kuba, chyba nie. Jak zareagowałbyś, gdyby ktoś próbował skrzywdzić twojego przyjaciela? O Jezu, jakie długie. No dobra, przeczytam. Od razu bym mu pomógł, podszedłbym do tego kogoś i bym mu wyraził swoją opinię na temat jego zachowania. Oglądałbym to wszystko z boku, może będzie lepiej, jeżeli nie będę się wtrącać. Zacząłbym walkę, czemu nie? Albo zareagowałbym inaczej.
1: To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że tak w ciemno ciężko odpowiedzieć. Jednak przypuszczam, że byłaby to sytuacja bardzo emocjonująca i w ogóle jakiś kontekst pewnie by tam występował. Ale myślę, że serce kazałoby mi chyba jednak stanąć w obronie ziomeczka i mu pomóc, więc dajmy odpowiedź. Trzecia była taka najbardziej pewna siebie.
0: Zacząłbym walkę, czemu nie?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Zdziwiłeś mnie, no dobra.
2: Są tacy ludzie, za którymi warto iść w ogień.
0: Ale piękne słowa, Mikołaj.
2: Dziękuję.
0: Takie rycerskie. Dobra, gdzie najlepiej się czujesz? Myślę, że w Radiu Afera, ale nie ma tutaj takiej odpowiedzi. W domu, wśród najbliższych, w ogrodzie, na przełomie? Chyba na łonie natury. W ruchliwym mieście, wśród znajomych i blasku wieżowców, czy w cichym lesie nad strumykiem?
1: Ja poproszę las i strumyk. Oj tak, zdecydowanie jest to coś dla mnie.
0: Dobra. Jakie jest kolejne pytanie? Lubisz wilki? Tak, uwielbiam te istoty. Lubię, ale bez przesady. Są mi obojętne albo nie przepadam za nimi.
1: Niby są we mnie dwa wilki i zastanawiam się, jaka odpowiedź. Powiedzmy, że są mi obojętne.
2: Okay. Dwa to już wataha?
1: Zależy, jak liczyć.
0: My jesteśmy na pewno watahą dzisiaj w składzie. No dobra, opisz mi siebie jednym słowem i tu masz tak. Romantyk, agresywny, optymista, pesymista, wariat, inteligentny albo spryciarz?
1: Optymistę poproszę. Zdecydowanie jest to optymista.
0: Dobra.
2: Już cię lubię.
0: Ja go od początku lubiłam, ale a ty dopiero teraz?
2: Szukałem punktów wspólnych.

0: będą pierwszymi i pójdźmy tym algorytmem.
1: Okej. Quiz to było, czy masz wilka w swojej duszy, ale ja to dam jako, czy masz furasa w swojej duszy? Masz, ale twój wilk, furas jeszcze drzemie. I aha, tu jeszcze jest opis. Czujesz czasem ten dziki zew i potrzebę ucieczki od cywilizacji, ale na co dzień wygrywa w tobie spokój i rozsądek. Masz w sobie wilcze cechy, takie jak lojalność i silny instynkt, ale budzą one się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jesteś na granicy dwóch światów, coś tam, coś tam.
0: 100% prawdziwe, zgadzam się z tym.
1: Okej. Jak się z tym czujemy?
2: Ja uważam, że każdy ma w sobie więcej niż jednego wilka. Większość z nas ma więcej osobowości, niż chcielibyśmy sobie to na przykład wyobrazić, ale nie ma z nami Pawła, czyli głosu w mojej głowie, więc aktualnie czuję się zagubiona na tej audycji.
3: Paweł też pewnie byłby zagubiony, bo nie byłoby i Mikołaja, czyli jego głosu w jego głowie.
2: I Mikołaja głos w głowie jest Jesiotr.
3: Jesiotr jest.
1: Mikołaja głosem jest Jesiotr?
2: Tak.
1: A to nie słyszałam o tym.
3: Zapomniałem nawet, że to ustaliliśmy, ale no więc w mojej głowie ból. Po wczoraj. Natomiast coś chciałem powiedzieć. Aha, bo ja jestem furasem.
1: Ty jesteś furasem?
4: Czy to jest coming
2: co się wydarzyło?
3: Nie, bo...
1: Nagle więcej słuchaczy jest, jak powiedziałeś, że jesteś furasem. Nagle
2: pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich.
1: Było 86 chyba przez internet.
2: Pozdrawiamy wszystkich.
1: Ale było 80, jak powiedziałeś, że jesteś furasem.
3: A teraz no fajnie. To połowa wyszła, bo się przestraszyła. Ale nie, bo zrobiono ze mnie kiedyś furasa. Po prostu zostałem ofiarą żartu.
1: No.
3: Po prostu no mój znajomy wkręcił swoją znajomą, że chodzę na konwenty i jestem szarym wilkiem.
1: A dobra, to ja myślałam, że miałeś serio na sobie kostium furasa.
3: Nie, nie. Nawet kocich uszków.
2: Ja mam pomysł na kolejny tydzień.
1: Kupujemy kostium furasa?
2: Tak.
1: Jestem za.
3: Ja się nie składam. No, nie będzie
1: mnie
3: na audycji.
1: Nie masz nic do gadania w ogóle.
2: Nawet jak się nie złożysz, ubierzesz go.
3: Nie będzie mnie na audycji.
2: Nie będziecie?
3: No, aha. Teraz ten, bo...
2: No ewidentnie się przestraszyłeś.
3: No bo będę robić dla naszego radia reportaż.
1: Czyli wystawiasz zaaferowanych. No dobrze.
2: No a teraz będzie piosenka Achilles Come Down.

0: Przepiórki.
1: Co to?
0: Takie ptaki. One składają bardzo małe jajka, to takie mini kury. Tak myślę. Nie wiem, nie znam się na ptakach. Chciałam powiedzieć o tym, że ostatnio oglądam na TikToku, jak jedna pani zbiera sobie jaja przepiórcze i jest to super cool z jakiegoś powodu. I zawsze mam nadzieję, że zbierze więcej niż 12 jajek.
2: To zawsze jest 12 jajek?
0: Właśnie nie do końca. Kiedyś było mniej jajek, ale później się wykluły nowe kurki. Przepiórki. Mega cool to było, bo też oglądałam proces wykluwania się przepiórek.
2: Ale tak na żywo? Czy...
0: Nie no, na live'ie widziałam, bo ja oglądałam
2: na
0: też live'a z tego.
2: Girl.
3: To nie było tak, że za 10 serduszek będzie wykluwanie.
0: Nie.
3: Potem
0: ona
3: się odkładało w czasie.
0: Miała po prostu live'a włączonego w momencie, w którym zauważyła, że przepiórka będzie się wykluwać.
3: Cud narodzin na antenie.
0: Tak, ale wspaniałe. Było to obrzydliwe. Nie chcę więcej tego widzieć.
3: Opisz to.
0: Przebiła się.
3: No.
0: Wypadła z jaja i była cała mokra.
3: Logiczne.
0: Tak. Ale ogólnie jestem fanką. Czy chciałabym mieć przepiórki? Nie. Bo się boję.
2: Ptaków.
0: Kropka.
3: Ty chciałabyś się tak wykluwać?
0: W sensie
3: chciałabyś, żeby człowiek był organizmem jajożyworodnym? Nie, to źle powiedziałem, ale...
0: Czekaj.
3: Dziecko, ludzkie dziecko się rodziło nie z łona matki, tylko przez jaja.
0: Co?
3: Wykluwało się z jajek.
0: Co ty gadasz, Mikołaj? Jakby, bądźmy szczerzy. To samo, co poród by było.
2: O Boże.
3: No ale... Tak, ale no jednak no, to byłoby ciekawe tak obserwować dziecko ludzkie, które się wykluwa z jajka.
2: Ja bym chciała zobaczyć, jak ty wykluwasz się z jajka, konkretnie ty, Mikołaj.
3: Ja jeszcze z łyżkami, Jezu, wilczymi.
0: Tak. A ty, Jakub, chciałbyś się wykluć z jajka?
4: Ja myślę, że przez podział komórkowy chciałbym się powielić.
3: Mitoza, mejoza, taka sytuacjoza.
0: Ja bym chciała powiedzieć tak. Czy ja bym chciała się wykluć z jajka? Nie. Mi wystarczy to, że zostałam wydobyta. Ja się nie urodziłam. Ja obchodzę 10 grudnia wydobyciny.
3: Bo ty nie lubisz ptaków, ale to jakbyś miała wybrać jednego ptaka, którego lubisz. W sensie jeden gatunek.
0: Ja kiedyś wierzyłam w to, że ja jestem w stanie oswoić pawia. Ale później byłam w łazienkach warszawskich i paw szedł w moją stronę. To się schowałam za osobą, z którą byłam i się popłakałam.
3: Czyli pawie w porywach.
0: Jakby, jeśli są z daleka ode mnie, to bym powiedziała, że je lubię. I chcę teraz wszystkim słuchaczom powiedzieć. Barbie, rozbitek, nie wiem jak to się nazywa. Barbie magiczna wyspa, tam gdzie jest ten paw i denerwujący słoń, nie? Nie. Pawie nie są takie miłe, naprawdę. One są straszne i raczej się lepiej do nich nie zbliżać.
3: Szczególnie te warszawskie, bo to warszawiaki.
2: Jest segment o Warszawce.
0: Tak,
2: powróciliśmy.
0: Nienawidzimy tego miejsca, tak?
2: No. Mikołaj, chciałbyś powiedzieć, żeby to miejsce, nie wiem, zniknęło najlepiej?
0: Nie
2: może?
0: Mów nic takiego, Mikołaj.
3: Tam już jest syf, kiła i mokiła, więc jakby...
0: A ty co myślisz, Jakub, o Warszawie?
4: Nie za wiele okazji miałem, żeby tam sobie pospacerować, pospędzać czas, ale na tyle, co pospędzałem, zupełnie nie moja bajka. Ja jednak wolę las i rzekę, czy jak to tam ładnie było. To,
2: a nie
4: to
2: Poznań po prostu?
4: Swoją drogą, to też. No. Ale właśnie tutaj Rusałkę miałem na myśli, czy chociażby Wartę po sąsiedzku. To bliżej mi niż
0: ja bym chciała
4: uliczki.
0: Powiedzieć tylko tyle o Poznaniu, że to jest super, że ja mieszkam w centrum. Ja po 10 minutach jestem w sumie to w lesie. Jest to super. Kocham to, że jest bardzo dużo miejsc zalesionych w Poznaniu, mimo tego, że całe Stare Miasto jest zabetonowane i trzeba uciekać właśnie stamtąd.
2: Natalia, ja myślałam, że powiesz, bo jak Kuba powiedział, że ma Wartę po sąsiedzku, to myślałam, że mu powiesz o jego starej.
0: A tak, zapomniałam. Twoja stara stoi na Warcie w Poznaniu.
2: Czemu Kuba nie
4: bardzo zaraz? Możliwe, tak.
0: No.
2: Tak. Ten twój stoicki spokój po prostu.
0: Ja to podziwiam
2: piękne,
0: no, w tobie, że ty tak całkowicie to w sobie tak trzymasz i nie wybuchasz śmiechem z nami wspólnie.
4: Ja próbowałem coś dużo bardziej błyskotliwego złożyć i dlatego tak się właśnie zawiesiłem tutaj tak na czas. Trochę chciałem zagrać, ale...
2: Ale nie wyszło,
4: no, nie wyszło, nie wyszło. O. Ale jeszcze mamy 20 minut, także myślę, że zdążę błysnąć.
0: Tak, ja na przykład błyskam wybitnie swoją inteligencją aktualnie i czasem żałuję, że mam możliwość mówienia do mikrofonu ewidentnie. Więc tak, jaką chciałeś piosenkę puścić dzisiaj?
4: O, to teraz zabłysnę fenomenalnym gustem muzycznym. Uważam, że jest to jeden z najlepszych utworów popowych w historii muzyki w ogóle na świecie. Rihanna, Jay-Z, Umbrella.

0: Jestem ciekaw, czy macie jakąś ulubioną witaminę?
1: Moja ulubiona witamina to witamina D, bo muszę ją brać.
0: Tak? To brakuje ci słońca w sercu?
1: Wiesz co? Myślę, że po prostu mi brakuje słońca, bo staram się go unikać.
0: To a dlaczego?
1: Dlaczego staram się unikać słońca? Bo nie chcę się opalić. Jestem bardzo dużym przeciwnikiem opalania się, tym bardziej, że mam tatuaże dosyć na wierzchu, więc staram się unikać.
0: To tak działa też, niszczy tatuaże?
1: Tak.
0: Okej. Okay. A wy?
1: Tak.
2: Ja jestem wielkim fanem witaminy C.
3: O, wow, ale się wbiłeś w temat, Kuba.
1: Lewoskrętna witamina C.
0: Cudownie, lewoskrętna.
3: A czy ty masz swoją ulubioną witaminę, Mikołaj? Czy po prostu nas tak...
0: Nie, tak randomowo.
3: Aha, dobra,
0: pomyślałem.
3: Myślałem, że...
0: Nie, ja też D12, bo mam
3: konkretnie
0: cyfrę. Ten, ale faktycznie witamina C też jest fajna, bo jest powszechna. Jest taka kwaskowata. Nie wiem, ale jest w kwaśnych rzeczach.
3: No i to jest... Do czego dążysz?
0: Dążę do tego, że właśnie teraz nie będzie taki kwaśny temat, taki nieprzyjemny temat, tylko właśnie całkiem optymistyczny.
3: Sładki.
0: Bo witamina C według naukowców z University of Waterloo w Kanadzie, czyli jednak nie z Belgii, opublikowano je w...
3: Dobrze, że nie z Ameryki.
0: Wspaniale. No, bo zazwyczaj to jak się mówi o takich rzeczach, to się tak okrągło mówi, że amerykańscy naukowcy. No i wtedy się jest inteligentniejszym, ale to wtedy wiesz, że nie jest ten twój rozmówca zbyt inteligentny. Natomiast badanie zostało opublikowane w Journal of Theoretical Biology i według niego witamina C ma mieć właściwości antyrakowe, czyli po prostu...
3: O tym już wszyscy wiemy od dawna.
0: Okej.
3: Teraz nałóżcie, moi drodzy słuchacze, wasze foliowe czapeczki na głowę.
0: To teraz... Okej. Nie rozumiem aluzji, ale no dobrze, no bo wiesz, no bo faktycznie można brać takie newsy za trochę jeszcze z jakimś dystansem, bo czasem też jest tak, że badania, wyniki badań są fałszowane i to wychodzi potem i to nie jest za fajne, natomiast tutaj jakby to, co wzmaga ten dystans, no to te badanie, ono nie zostało przeprowadzone, no, tak jakby na ludziach, w sensie na organizmie żywym, tylko jest to tak jakby z symulacji, więc tylko przez taką, jest to tylko teoretyczne, że witamina C ma takie właściwości, które zmniejszają ryzyko nowotworów, natomiast jest to jakaś nadzieja, że może w przyszłości będzie można zapobiegać tej chorobie, która jest straszna zresztą.
3: Okej.
0: No, ja skończyłem. To jest taka ciekawostka, bo witaminy są bardzo ważne, są bardzo zdrowe.
3: Witaminy są zdrowe, tak. Kiedyś słyszałam, że ktoś przedawkował witaminę A i był żółty.
1: A na co jest witamina A?
3: Na marchewkach jest na przykład. Ale nie wiem, na co jest. Wiem, że jest w marchewkach.
1: Czekaj, wygoogluję. Bo my się przygotowujemy do tej audycji.
3: Bardzo się przygotowuję.
0: To teraz wyszło trochę tak, jakby jednak witaminy nie były zdrowe. No, po prostu jest
3: nie warto
0: zdrowe,
3: brać
0: ale...
3: dużo witamin. W momencie, w którym czujecie się źle po wzięciu witamin, znaczy, że w waszym organizmie jest za dużo tej witaminy i powinniście ograniczyć jej spożycie. To był...
1: Funkcja to wspieranie widzenia po zmroku. Cool.
0: To by mi się przydało.
3: No. To by się po prostu przydała funkcja widzenia.
0: Myślenia.
3: To też.
0: Poprawnego.
3: Powiedz teraz o piosence, co?
0: Dobrze, no to tak, żeby pobudzić wytwarzanie witamin takich, no nie witamin, ale endorfin.
3: Witamina
0: takich,
3: M.
0: Witamina
3: muzyczna.
0: M, powiedzmy, muzycznej. O, tak to nazwijmy, tych takich, które pobudzają przyjemne odczucia, no to Temper City i jak to się nazywało, nawet nie pamiętam, ale Temper City, Self...
3: Hour.
0: Okej.
3: Tak, powinniście się zastanowić nad sobą, tak samo jak ja.
0: Ja.
3: Muzyka.

0: Co teraz?
1: Horoskop, koledzy, koleżanki.
0: A gdzie jest, czekaj, a muzyczka na horoskop?
1: Nie ma muzyczki na horoskop.
0: No to dalej, przegadaj mi, kolej, coś, żeby była muzyczka. No było.
1: Na tarota była muzyczka.
0: Na tarota, a no, a to nie jest to samo. Nie.
2: Można wypuścić ezoteryczny Poznań.
0: Nie.
2: No jak nie?
0: Dobra, Mikołaj, mów coś, a Natalia szuka.
2: Aha, no to ja jeszcze mogę wrzucić tak, że Julia Wieniawa już nie jest Herve Matthijsem, to jest taki piłkarz.
1: Znalazłam.
0: Okej, okay, koniec.
2: To taki szpinius.
0: No.
2: Bez ważne sprawy.
1: Chciałam was zapytać, jakie macie znaki zodiaku?
0: Panna.
3: Koziorożec.
2: Wodnik.
1: Nie zapamiętam.
2: No to po kolei, to panna najpierw.
1: Panna. Co cię czeka od sierpnia do września?
2: Panna kota.
1: A nie. Co cię czeka jutro?
0: No, co mnie czeka?
1: Co cię czeka jutro?
0: Co nam macha w ogóle?
1: Tymoteusz.
0: A, okej.
1: Okay. Będziesz spostrzegawczy i nie podasz się w żadnej sytuacji. Zaskoczysz wszystkich swoim bezpośrednim i odważnym zachowaniem, ale wyjdzie ci to na dobre.
0: Damn, okay.
1: Kontroluj emocje, żeby nie wymknęły się spod kontroli. Teraz kto był?
0: Koziorożec.
1: Super, muszę znaleźć teraz koziorożca, a jestem ślepa i nie widzę rzeczy, które mam sobie przygotowane. Super.
2: Nina, nie wyglądasz na przekonaną tym horoskopem.
0: Nie, no ja właśnie się czuję mega sigma teraz.
2: Tak?
0: No.
1: Koziorożec.
2: Będzie dobry weekend.
1: Bądź dobrej myśli. Omawiaj zwłaszcza takie pomysły, które zapewnią ci przypływ gotówki.
3: Wchodzę w to.
1: Po południu może też pojawić się interesująca propozycja wyjazdu. Gdzie wyjazdu? Nie wiadomo.
0: Może Kostrzyn.
1: Bo księżyc znajdzie się w korzystnym miejscu. Pana. Wieczorem jednak warto zadbać o równowagę i trochę wyciszyć się po pracowitym tygodniu. Super. Teraz ty. Ty byłeś kim?
2: Wodnikiem.
1: Ty byłeś wodnikiem.
0: Zwycięzcą.
1: Gdzie
2: dziękuję
1: jest wodnik?
2: Bardzo, ale nie, jeszcze nie.
1: Porozmawiajmy o tym, o czymś, a ja będę szukać wodnika.
0: Jak się czujesz z twoim... Aha, no to już nieważne.
3: Ja chciałem jeszcze Mikołaja zapytać, czy wierzysz w horoskopy?
2: Nie, nie wierzę. Chociaż lubiłem kiedyś sprawdzać i tak porównywać, co się sprawdza, ale nie.
3: Okej, czyli drogą dedukcji nie wierzysz.
2: Tak.
0: A ty, dobrze. Kuba?
3: Ani trochę.
1: Słuchaj, to ważne. Wyjaśni się pewna tajemnicza sprawa lub ktoś zdradzi ci sekret. Nie wstydź się dzisiaj, czyli jutro, bo to na jutro horoskop jest, postawić swoich pomysłów, bo masz szansę zyskać uznanie, nawet dodatkowe pieniądze.
2: Ulala, to się
1: miłość, powodzenie, szczególnie jeśli szukasz nowych znajomości. Nieprawda, bo my jesteśmy tylko twoimi znajomymi.
0: Nie możesz mieć nikogo innego za znajomego, nie?
1: Koniec na dzisiaj, było miło.
2: To generalnie, bo ja jutro idę odebrać prawko, więc to może się sprawdzić.
0: Okej. Okay. A czekaj, czyli już zdałeś?
2: Zdałem.
0: Brawo!
2: Dziękuję.
0: A ty nie słyszałam o tym. Mówiłeś o tym już wcześniej?
2: Nie, nie mówiłem.
0: No i się nie pochwaliłeś nam?
2: Od 3 tygodni ci tu nie było. Nie miałem jak.
0: A to zawozisz nas wszystkich do domu w takim razie po audycji, tak?
2: O ile się nie rozbijemy, nie wiem, o Most Świętego Rocha i nie wpadniemy do Warty, to spoko.
0: No i fajnie.
1: No i fajnie.
0: A czekaj, Kuba, wymyśliłeś już jakąś ripostę dla Natalii? Nie.
3: Zapomniałem, przyznam, że miałem wymyślić jakąś ripostę, ale tutaj chyba po prostu wychodzi ta moja naturalna i nieagresywna natura. To tak. Zdecydowanie ten wilk przejął stery w tym momencie.
1: Dobrze, ja bym chciała wam wszystkim podziękować za dzisiaj.
0: My tobie też, Natalko.
1: Słuchaczom również. I chciałabym jeszcze dać Jakubowi miejsce, żeby wypowiedział się o czymś.
3: To jest mój kącik muzyczny, jeśli dobrze myślę, tak? Czyli mój kącik muzyczny opiera
1: kącik
3: się na
1: Jakuba
3: tym.
1: Jakuba, jutro!
3: Jako, że zostałem poproszony o to, żeby w jakimś stopniu tutaj minimalnym zadbać, również dołożyć swoją cegiełkę w kontekście wkładu w oprawę muzyczną audycji, sprawdziłem, czy mamy dzisiaj jakąś ciekawą rocznicę i okazało się, że nawet bardzo, ponieważ dokładnie 30 lat temu światło dzienne ukazał się album zespołu A Tribe Called Quest, czyli mowa oczywiście o albumie Beats Rhymes Live. Dlatego odsłuchamy utwór o tytule... Natalia, czy możesz nam przeczytać tytuł utworu?
1: Get a Hold.
3: Dokładnie.
1: Dziękujemy
3: tak.
1: Bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia.
0: Za tydzień, widzowie.
2: Państwu.
0: Nie będzie Mikołaja, bo nas nie lubi, ale będzie... Nie, Kuba powiedział, że też nie będzie.
1: Jest tutaj Tymek. I Tymek się na mnie patrzy,
0: może
1: więc
0: Tymek
1: ja
0: będzie.
1: Wypuszczam piosenkę już i kończymy, bo nie mogę. Tymek, będziesz za tydzień? Tak. Będzie.
0: No i ekstra.
1: Dobra, to pa!
3: Dzięki za zaproszenie.
2: Hej.
1: Pa, pa!

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. W czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Pium, pium.
4: Autopromocja.
5: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
7: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, aby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną, czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie.

0: dobry.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy się z wami. Godzina 22 wybiła 6 minut temu, już ponad 6 minut temu. Pomiędzy mną a mną, jakbyście zapomnieli podczas trwania tego utworu, czego słuchacie. No to tak, pomiędzy mną a mną wystartowało w tym tygodniu troszkę z innej strony.
1: No, odważyłeś się zacząć.
0: Nie, że ja się odważyłem zacząć, tylko ty prawdopodobnie w końcu stwierdziłeś, że mogę zacząć.
1: Aż tak.
0: No, ja bym w tym kierunku bardziej szedł.
1: Dlatego taką muzykę puściłeś, która mi się nie podoba jeszcze, żeby mnie...
0: Dlaczego? Dlaczego?
1: No dobrze, twój wybór. Mam nadzieję, że słuchaczom się podoba. Mi nie musi.
0: Tak. No, dzisiaj odwrotnie. Ja zacząłem. Dwa pierwsze utwory moje i tak w kółko, i tak w kółko. Do godziny 23. Oczywiście, jak co czwartek. No i mówiliśmy wam w zeszłym tygodniu, rozpoczynając sezon drugi pomiędzy mną a mną, że my wymyślimy, że my usiądziemy, spiszemy to, co spisać mamy, narysujemy to, co narysować mamy i wymyślimy nowy koncept, nowy pomysł na to wszystko.
1: Jest nowy koncept, czyli nie ma żadnego, wiesz, improwizacja totalna.
0: To super, super,
1: świetny. W ogóle muszę się z państwem podzielić taką... oto informacją, że gdyby nie przypadkowy kontakt Kamila ze mną dzisiaj, to w ogóle bym nie przyszedł do studia, dlatego że myślałem, że się jest wtorek.
0: A to ci się tak odwrócił tydzień?
1: No właśnie nie wiem, dlaczego widziałem zwiastun naszej audycji na Facebooku Radia Afery dzisiaj poranny i byłem zaskoczony, w ogóle nie wiem. To może ta pogoda jakoś wyłączyła mi szare komórki.
0: I to jest koncept. Ty odwracasz sobie tydzień, przez to my odwracamy kolejność audycji. I tak możemy wymyślać kolejne dziwne rzeczy, które nie mają zupełnie żadnego sensu z każdym kolejnym tygodniem trwania pomiędzy mną a mną. Dobrze, zaczęliśmy bardzo spokojnie. Ja dzisiaj tak spokojnie będę grał w większości. A ty?
1: Ja dzisiaj wspominkowo trochę, melancholijnie i trochę inaczej, bo zahaczał covery. Choć nie lubię coverów, ale to będą bardzo specyficzne covery.
0: No. No to w takim razie to był Flight of the Navigator od Childisha Gambino. Przed nami Mac Miller, a za mikrofonami Bartosz Niemy-Strużyński.
1: Kamil Strużyński.

0: I tak ja będę dzisiaj grał w sposób spokojny, zrównoważony, delikatny.
1: To było ładniejsze.
0: Jak układałem tę playlistę dzisiejszą, to miałem takie w głowie taką myśl, że takie może muzyczne podsumowanie. Nie wiem dlaczego dzisiaj, ale taki humor miałem dzisiaj na takie muzyczne podsumowanie.
1: Ale czego podsumowanie?
0: No właśnie nie wiem czego.
1: Jak można nic nie podsumowywać coś, czego nie ma?
0: Tak, po prostu. Konceptualnie.
1: Aha.
0: No i tak sobie to wymyśliłem, ułożyłem 4 utwory w playliście, po czym się zorientowałem, że to zdecydowanie za mało na godzinną audycję.
1: Bo jak nie ma 8-minutowych, to faktycznie za mało.
0: No dobrze, jak chcesz, to mogę ci dać takie 8-minutowe.
1: Ja mam dzisiaj jeden 8-minutowy.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: A to się zmienia. Widzę, że sytuacja się odwraca. Mhm. Był prawie 6-minutowy pierwszy, już narzekałeś, więc ja szczerze mówiąc...
1: No bo mi się nie podobał.
0: A ten ci się podobał?
1: Ten był sympatyczny.
0: A stylistycznie bardzo podobny?
1: Chyba nie. A może tak, ale ja jakby...
0: Kolor utworu ci nie pasował.
1: Tak, to właśnie o tym chciałem powiedzieć, że kolor mi nie pasował.
0: U ciebie, tak jak powiedziałeś na samym początku, wspomnienia.
1: Tak, bo ważne osoby odeszły
0: w tym tygodniu.
1: W tym tygodniu osoby, które gdzieś tam na mnie jakoś oddziaływały, kiedy żyły i tworzyły. No i warto wspomnieć je na naszej antenie.
2: Śpiewać każdy może.

0: Tak jest. Dziękuję bardzo.
1: No tak, to był Jerzy Sztur. Nie wiem, czy kiedyś próbowałeś zaśpiewać tę piosenkę.
2: Nigdy w życiu. Wydaje mi się, że ona jest za trudna, żeby ją w taki sposób zaśpiewać.
1: Właśnie jest strasznie trudna. Ja kilka razy próbowałem i nigdy mi nie wyszło. Wydaje się banalna, wydaje się taka właśnie, jaka miała być, ale w sensie technicznym jest no, bardzo skomplikowana.
2: Czy to jest tak, że Jerzy Sztur nie potrafił śpiewać?
1: No nie, to zawodowo było zaśpiewane przecież. A nie wiem, czy śpiewał... Ale myślę, że to stara szkoła...
2: Piosenki aktorskiej.
1: Piosenki aktorskiej. W tamtych czasach to wszyscy aktorzy potrafili zaśpiewać. Nie wiem, jak jest dzisiaj, ale wtedy na pewno tak.
2: No, to prawda. Bardzo smutne informacje, niestety. Aczkolwiek na każdego kiedyś przyjść czas musi. 77 lat miał jak umarł Jerzy Sztur 2 dni temu.
1: Umarł także Tadeusz Woźniak, który też miał 77 lat i umarli dzień po dniu i obaj wspaniali artyści. No i teraz posłuchamy chyba najbardziej znanego utworu Tadeusza Woźniaka, ale w bardzo innym wykonaniu.

0: To była trochę inna wersja niż wszyscy znamy.
1: No nie spodziewałem się tego akurat tak.
0: Tak, to był Cult Unplugged MTV. Coś tam nie zgadzało mi się w sensie tego, jak to brzmi, natomiast...
1: Coś ci się nie zgadzało? Nie, że na przykład zdecydowana większość przedstawionego utworu słowno-muzycznego?
0: No nie wiem, tak jakoś coś tam nie pykło w tym miksie i masterze. Ale tak czy tak, ludziom się podobało, bo pewno live to było fantastycznie, natomiast no, niekoniecznie na płytę, która zresztą się ukazała i stoi u mnie w studiu. No, utwór wyjątkowy, w oryginalnej wersji dużo fajniejszy, ale pomyślałem, że zrobimy trochę taki pastiszową wersję i trochę w nawiązaniu może do tego pierwszego utworu, który zaśpiewał Jerzy Sztur.
1: No co ciekawy pomysł był.
0: Że każdy grać może.
1: Jest to prawda, szczególnie w tych czasach. Wydaje mi się, tak już troszkę odchodząc od tematu śmierci od tematów, o których mówiliśmy przez dwa kolejne utwory, a wracając do tego, jak my tę audycję układamy, jak my tę audycję z tego dnia na tydzień próbujemy inaczej ułożyć, jakkolwiek w głowie sobie to wszystko poukładać, że w momencie, kiedy my nie mamy tematu, tak jak przyznamy się teraz i tydzień temu, to stylistyka naszych utworów jest tak zupełnie rozbieżna, że nie da się tego w żaden sposób obronić sensownie.
0: No jak? Na razie wszystko jest zbieżne. Ty grasz zagraniczną muzykę, a ja polską.
1: A, i to ci się zbiega.
0: No tak, to jest koncepcja tej audycji przecież.
1: Że?
0: No właśnie, że ty grasz zagraniczniaki, a ja Polaki.
1: No dobrze, jeżeli taką koncepcję chcesz do samego końca, od samego początku, no to możemy tak zrobić. No to możemy tak zrobić, czyli uwaga, uwaga.
0: No nie, możemy oczywiście jakieś live, jakieś prawda, tematy przewodnie wymyślać, ale jak nie przychodzą, bo jest gorąco, no to...
1: To ich nie będzie.
0: To ich nie będzie.
1: Ale potwierdziło się to, nad czym zastanawialiśmy się tydzień temu, że w takim razie ja zagraniczne tylko i wyłącznie, a ty polskie tylko i wyłącznie, no chyba, że się wyłamiesz.
0: No, ale... no ja się wyłamię zdecydowanie, bo
1: Jezus,
0: na pewno jedną audycję chciałbym

0: Zasady to są zasady.
1: Ale też zasady są po to, żeby je łamać.
0: No i tego już nie skomentuję. Teraz troszkę o życiu.
2: No matter how long it takes.

0: Peace. It's my life.
1: Troszkę tak.
0: No ładnie było.
1: Ładnie było, to J. Cole z utworem My Life na feature tutaj 21 Savage i Moray. Taką mam przynajmniej nadzieję, że wymowa jest tego w tym kierunku.
0: A właśnie chciałem powiedzieć, jaki ty angielski masz.
1: A, że z takim akcentem powiedziałem.
0: Przecież z pół roku w Stanach mieszkałeś.
1: 150 dni, co najmniej 200, tak mi się jakoś wydaje, mniej więcej. No z tym, że spokojnie, to troszkę się pomyliłem akurat z tym utworem, no ale ten refren taki płynący. No,
0: refren był okej, ale to zwrotki trochę takie, no, takie, no.
1: Ale to wybierasz te momenty, te, które chcesz.
0: No tak.
1: I je masz.
0: Życie się z momentów składa.
1: O takich momentach właśnie również w tej piosence było. To z płyty z roku 2021, jeżeli dobrze pamiętam. A ta nazywała się The Off Season. J. Cole. To jego krążek. Teraz kolejny nowy krążek. Zupełnie innego artysta, ale też tego jednego z moich zdecydowanie najbardziej ulubionych. Pokazywałem go, prezentowałem go w roku zeszłym, no to nie może się też bez niego obyć teraz.

0: Kendrick Lamar oczywiście, utwór Crown z płyty najnowszej, 2022 rok, to Mr. Morale and the Big Steppers.
1: Oczywiście.
0: No nieoczywiste?
1: Zupełnie nieoczywiste.
0: No może dla ciebie nie, ale ja nie puszczam 10-minutowych utworów.
1: Ja też nie.
0: Nie?
1: Ja dopiero puszczę. No to będzie wyjątkowy utwór, pierwszy taki długi. Ale ponieważ dzisiaj wspominkowo, to też taki utwór wspominkowy.
0: A propos wspominania, to my zapomnieliśmy wspomnieć, że zadzwoniła do nas słuchaczka Katarzyna, która musiała się pochwalić, że słucha nas od samego początku, z każdym kolejnym czwartkiem, każdą kolejną audycją, wszystkie przesłuchane. Bardzo dziękujemy za to, bardzo nas to cieszy. Mamy nadzieję, że jest więcej takich osób niż tylko jedna słuchaczka Kasia. No możecie zadzwonić. To zawsze fajna opcja.
1: No jest tak gorąco, to na pewno nikt nas nie słucha.
0: Nie no, wszyscy siedzą w domu z odpalonymi wiatrakami, może nas słuchają, ja bym bardziej w tym kierunku poszedł. Bo nikt na zewnątrz nie wychodzi, bo się nie da.
1: Na szczęście dzisiaj nie ma meczu, więc jakaś szansa jest.
0: No pewnie tak.
1: No dobrze, to teraz krótka historia polskiego jazzu.
0: Tylko, że taka długa.

0: wspaniałe to było 10 minut mojego życia, nie powiem.
1: Przeżyłeś?
0: Przeżyłem i to bardzo dobrze nawet to przeżyłem.
1: Świetny numer, prawda?
0: No. Nie wiem.
1: Świetny. No.
0: Ciekawy. O, tak może to powiem.
1: Tak powinno się historii uczyć.
0: A no tak, no tak. To jest jakiś pomysł, to jest jakaś myśl, żeby w taki sposób to robić i w tym kierunku z tym iść. Ale to jeżeli chodzi o naukę historii właśnie, no to jest to rzecz tak bardzo podobna do traperów z Nadwisły.
1: No nie jest, bez przesady. No to no, posłuchaj.
0: Oczywiście, że jest.
1: To posłuchaj jedno do jednego.
0: No tylko tutaj ogóle... bardziej rozbudowany jazzowy.
1: Nie, no to zupełnie, tak, no. Zupełnie inna jakość, wiesz, no, to o co innego. Tamto to pastisz, a tutaj jest zawodowe granie. Przy okazji to jest z płyty Jarka Śmietany i jego składu. Płyta nazywa się A Story of Polish Jazz. No, znasz moje zdanie na temat jazzu, wiesz, że nie każdy...
0: I w szczególności polskiego.
1: Że nie każdy lubię.
0: No właśnie, do tego trochę miałem dążyć, że mnie to zdziwiło, że przychodzisz dzisiaj do nas ze wspominkami, no i puszczasz jazz.
1: Bo właśnie,
0: to jest rzecz, której się zupełnie nie spodziewałem.
1: No właśnie, to był taki jazz trochę rapowy. Następny utwór będzie bardzo jazzowy, aczkolwiek też trochę w nieoczywisty sposób. Bo ja tylko pewne wymiary jazzu lubię. I może za mało czasu jest teraz po tych 10 minutach, żeby o tym rozmawiać, natomiast polecam.
0: Nie, no, jak też to możemy się podzielić.
1: Polecam
0: oczywiście.
1: Ten utwór do odsłuchiwania jak najczęściej, bo tam jest bardzo dużo ważnych nazwisk.
0: Ludzi, których
1: już z nami nie ma, i to trochę tak w nawiązaniu do tego mojego dzisiejszego wspominkowego nastroju.
0: No i nie tylko wspominamy wszystkie osoby, które zostały wymienione w utworze A Story of Polish Jazz, ale przy okazji no, można samego artystę, samego autora wspomnieć również.
1: Tak.
0: Tak to wyglądało, to Jarek Śmietanka i wiele, wiele lat polskiego jazzu. Mnie jeszcze jedynie zastanawia, czy my się doczekamy historii polskiego jazzu. I może nie w takim wykonaniu, może z innej strony wziętego, ale z nowymi artystami, z artystami współczesnymi, z artystami, którzy teraz grają, z artystami, którzy może przed chwilą grali już.
1: Słyszałeś ostatnią zwrotkę?
0: No tak, że zaraz będzie kolejny.
1: No nie, muszą po prostu swoje odstać. Muszą pojeździć trochę na te koncerty, na które ludzie nie przychodzą. Muszą trochę poinwestować w produkcje,
0: ponosić sprzętu,
1: których nikt nie chce kupić i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że ten utwór ma tą moc, która jest wyjątkowa, dlatego że jazz jest trudną muzyką i nie wszyscy ją lubią, a wydaje mi się, sprzedanie tych nazwisk i też stylistyki, grania na instrumentach przez tych ludzi w ten sposób jest no, wyjątkowe.
0: A Story of Polish Jazz, Jarek Śmietanka. No to teraz zacząłeś zapowiadać. Troszkę zmieniliśmy tory. Znowu jazz, ale inny.
1: Taki filmowy. To jest właśnie rodzaj jazzu, który bardzo lubi. To jest chyba pierwszy utwór instrumentalny, który państwu zaproponuję.

0: chciałoby się powiedzieć dobranoc, bo taki utwór trochę na koniec, bo nie byłem świadomy, że Kamil dzisiaj poprzestawia zasady i będzie kończył swoim utworem. No ale jeśli państwo słuchaliście historii polskiego jazzu, to pojawiło się tam nazwisko Komedy Stańko. To ci artyści w tej muzyce byli obecni. To jest motyw z filmu Dziecko Rozmary Poleńskiego. Polecam film, wyjątkowy obraz, kolorystyka, charakter i, no i ta muzyka. Coś wyjątkowego.
1: To jest jeden z tych filmów, o którym ja zawsze myślę, że dobrze, ja go zobaczę, tylko że zaraz. No i to zaraz. Jest odkładany i odkładany i odkładany.
0: To taki szatański film.
1: No tak. Troszkę tak. I nigdy do tego zaraz nie dochodzi, ale co ciekawe, film sam w sobie jakoś tak nie interesuje mnie. Nie ciągnie mnie do niego z samego takiego pola filmowo-obrazowego, tylko właśnie przez muzykę komedy.
0: A niesłusznie, wiesz, bo tam wszystko się zgadza w tym filmie i to nie muzyka ciągnie ten film, a wydaje mi się, że film ciągnie muzyka, generalnie taka symbioza i to wykonanie Stańko tego utworu komedy, no fantastyczne.
1: I to prawda, że to był idealny utwór, żeby zakończyć dzisiejszą audycję, no ale poprzestawiało nam się, wywróciliśmy do góry nogami i układając swoją playlistę, wybierając swoje utwory, ja byłem przekonany, że ja mam idealny utwór na koniec. Dlatego teraz to trochę tak głupio mówić po
0: że ja miałem idealny.
1: Nie, no właśnie głupio mówić odnośnie mojego utworu, że ja mam idealny utwór na koniec audycji. No ale cóż, mi się podoba, może komuś też się spodoba. No i tym utworem właśnie zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, bo godzina 23, nieubłaganie się zbliża. No i co? Słyszymy się w takim razie w przyszłym tygodniu, w czwartek o tej samej godzinie. Bardzo serdecznie was zapraszamy. Możecie nam dawać znać, czy brak tematu jest tematem. Jak dzisiaj próbowaliśmy ustalić, nie wiem, czy ustaliliśmy, nie ustaliliśmy.
0: No był temat wspomnienia.
1: A, czyli ty miałeś temat. No. Tylko mi nie powiedziałeś.
0: No, tak się urodził. Po programie już mogę powiedzieć, że... Że trochę tak pasuje.
1: No to u mnie temat, nie wiem, co ja mówiłem na początku o temacie?
0: Że nie masz go.
1: Ale coś takiego w głowie miałem układając. Jakieś podsumowania? Nie, coś takiego? Melancholijne podróże? Nie wiem, może coś w tym kierunku. Dobra, napiszcie nam, czy brak tematu jest tematem. Możecie również dać znać, jaki temat byście chcieli usłyszeć. O, bo to też jest zawsze ciekawa rzecz. Jeżeli ktoś narzuca coś z zewnątrz, albo proponuje coś z zewnątrz, no i my musimy się w tym wszystkim odnaleźć. 23 za 4 minuty, to 22 w przyszłym tygodniu się słyszymy. Bartosz Niemy-Strużyński siedział po mojej prawej stronie.
0: A po mojej stronie Kamil Strużyński. Dziękujemy państwu serdecznie, czekamy na pomysły. A jak nie będzie pomysłów, to...
1: No właśnie, o tych pomysłach, bo jeszcze zapomniałem dodać gdzie. Na Facebooku.
0: Tak, można na Facebooku.
1: Na Instagramie też.
0: Na Instagramie. Można nas tam łatwo znaleźć.
1: Na sam koniec Kanye West, Violent Crimes. Do usłyszenia.
0: Dobranoc.

0: I'm saying it like, I want a daughter like Nicki. Oh, man, I promise. I'm going to turn her to a monster, but no menages. I don't know how he's saying it, but let him hear this.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, aby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 22.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
4: I've named this one
5: Post Office.
6: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
5: Każdy czwartek o godzinie 22.

0: Halo. Halo.
1: Kopyta ci walo.
0: Ha, mamy to. Zostaliście sprankowani na 98,6 FM. To jest audycja Post Office. Dzisiaj ze mną jest Aleksander Heluszka, witamy.
1: Cześć.
0: Ja się nazywam Walterowicz Tytus i to jest kolejny odcinek spuszczania muzyki. I co, ty już kiedyś tutaj byłeś chyba, nie?
1: No, nieraz w sumie.
0: Dobra. Jak ci się podobało so far?
1: Na Post Office w sumie byłem raz, ale byłem też tutaj raz wywiadu udzielać.
0: A, i jak oceniasz te doświadczenia?
1: Bardzo fajnie, bardzo miło. Polecam doświadczenie. Jak ktoś może, to polecam sobie gadać do mikrofonu w radiu.
0: Zapraszamy do Radia Afera, na przykład na 22 w czwartek.
1: To jest dobra godzina.
0: No. I co, znasz zespół Galaxy 500?
1: Kurde, coś mi świta. Ktoś mi polecał, żebym posłuchał, ale nie posłuchałem jeszcze.
0: Nie posłuchałeś?
1: No posłuchałem jednej piosenki.
0: Aha, kurde, bo chciałem, żebyś nie posłuchał i wtedy byśmy taki live reaction byśmy zrobili. A której słuchałeś piosenki?
1: Nie pamiętam. Po prostu sobie wpisałem Galaxy 500 na YouTubie i było.
0: Dobra, to posłuchamy sobie piosenki Blue Thunder i zrobimy takie połowiczne live reaction.

0: No i jak oceniasz piosenkę?
1: Wow.
0: Wow? Wowzers?
1: Yeah. 500 galaktyk.
0: Nice, to jest... A czekaj, bo ja... O Jezu, ale jestem głupi. Opowiedz coś teraz.
2: O, halo.
0: Dobra, jeszcze... Przepraszam. Nie włączyłem ci mikrofonu.
2: A wcześniej byłem?
0: Tak.
2: Okej. No to oceniam jak 500 galaktyk.
0: Czyli super.
2: No, to jest dużo galaktyk w sumie. Ale nie aż tak dużo, jakby się mogło wydawać.
0: Nie aż tak dużo, ile jest we wszechświecie.
2: No, tam jest troszkę więcej, chyba.
0: A w jakiej piosence było coś tam, że we share the same stars?
2: Nie wiem, ale pomyślałem o tym obrazku z Mordekajem i...
0: Rigbym?
2: Nie. I,
0: a, tą babką.
2: I tą My Little Pony, nie wiem, którym, bo nie oglądałem tego. Że patrzą w niebo i płaczą.
0: Aha.
2: Wiecie chyba, o jaki obrazek chodzi.
0: Nie wiem. Aha, to, ale jakby czuję
2: to, po, to potem ci pokażę.
0: Dobra.
2: A wiesz, jaka jest polska nazwa grzyba, który po łacińsku nazywa się Fysarum Album?
0: Tak. Maworek z Wisły. Zniszczyłem wszystko.
2: No, zniszczyłeś. No.
0: Nice.
2: A przygotowałem tego fanfakta specjalnie na dzisiaj.
0: Doceniamy. No to teraz... Ale słuchacze nie wiedzieli pewnie niektórzy, więc mam nadzieję, że teraz wiedzą.
2: To jest bardzo przydatna informacja.
0: W ogóle to tematem przewodnim dzisiejszej audycji jest postmuzyka do samochodu i ogólnie do podróży w 2026 roku.
2: W lato.
0: Czyli w... niedalekiej przeszłości i przyszłości, ponieważ mamy początek lata. Dla mnie jest początek lata.
2: No,
0: ja się tak czuję.
2: W sumie już trochę mieliśmy okazję posłuchać sobie muzy takiej, jak jeździliśmy sobie.
0: Tak.
2: Na pewnym festiwalu muzycznym.
0: Tak, który był wspominany w zeszłym miesiącu, co?
2: W zeszłym tygodniu. Bardzo spokojny festiwal.
0: Tak. Stres festiwal.
2: Tak.
0: Stres Festiwal Dąbrowa.
2: Stres Festiwal, zróbcie...
0: Tutaj jakąś ciszę. Dobra, no i umówiliśmy się z Olonem, z Aleksander Haluszka, że będziemy puszczać po dwie piosenki. I w sensie dwie ja wybrałem, dwie on i tak na zmianę.
2: No.
0: I właśnie teraz puścimy drugą piosenkę, którą ja wybrałem i to będzie też Galaxy 500 i to będzie ich najpopularniejsza piosenka. Strange. I ja sobie przypomniałem o istnieniu tej piosenki w maju tego roku, ponieważ ona została wykorzystana w ścieżce dźwiękowej filmu Człowiek od Wszystkiego w reżyserii państwa Sasnali. I jest to taki film, kurde, taki okej film w sumie.
2: A czujesz się czasami jak Człowiek od Wszystkiego?
0: No. Ja się czuję jak taki, jak złota rączka, chodzę z taką skrzynką z narzędziami.
2: Ja nie mam skrzynki z narzędziami, ale...
0: Ale też się tak czujesz?
2: Czasami się zdarzy, że się tak poczuję. Raz na przykład u nas w domu niedaleko Garbar, że nie będę likować adresu, rączka wypadła z szafki.
0: No.
2: I po prostu dałem tam klej do środka i wykałaczkę i przykręciłem i teraz już stoi w miejscu i miałem takie wow.
0: Ale świetny patent.
2: No, to jest ogólnie...
0: gwint w drewnie.
2: Tak, to każdy powinien znać ten patent.
0: No.
2: Chyba.
0: A to jest fajnie, że o tym mówimy, bo nie, dobra, fajny był ten film. Nie będę marudził. Był naprawdę zaskakujący i ciekawy.
2: Musimy chyba doceniać filmy bardziej.
0: No, w ogóle chyba sztukę, bo jednak ludzie się starają. I czasami się robimy tacy mega krytyczni, a moglibyśmy się po prostu cieszyć czymś, bo na przykład się dobrze bawiliśmy na tym. No, nieważne. A wracając jeszcze do tego majsterkowania, no to fajnie, że to poruszamy, ponieważ... Ja swego czasu się lubiłem flexować na tej audycji moimi właśnie poczynaniami typu właśnie bohater domu i myślę, że powinniśmy do tego wrócić. Także tutaj teraz Olon jest bohaterem w swoim domu. A ja nie chyba. Ja tylko ostatnio chyba zepsułem coś. Zepsułem rączkę od prysznica.
2: Ja dzisiaj się nie czuję jako bohater, ale może nie będę mówić na wizji czemu.
0: Serio? No. Ja nie wiem czemu, to musisz powiedzieć potem.
2: Jeszcze w ogóle a propos tego obrazka, to zobacz. I oni tam śpiewają "Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars?" I oni tam płaczą
0: I patrzę, widzę ten obrazek. Na obrazku jest właśnie Mordecai i postać z My Little Pony.
2: Załóżmy, że to jest Twilight Sparkle, bo to jest jedyna nazwa, jaka...
0: Ja jeszcze znam Fluttershy.
2: Fluttershy. Jesteś bardziej Twilight Sparkle czy Fluttershy? Twilight Sparkle syn czy Fluttershy córka?
0: To jest pytanie, które zadałem Adrianowi Modzelewskiemu na wywiadzie do Radia Afery.
2: Wow.
0: Także...
2: Co odpowiedział?
0: Że chyba Fluttershy, ale nie pamiętam czemu, ale jakoś to uargumentował. Dobra, to posłuchajmy teraz piosenki Strange. Galaxy 500. Przepraszam na zdrowie.
2: Do słuchania.
0: Sam sobie mówię. Przepraszam i zapraszam z płyty On Fire z 1989 roku.

0: Galaxy 500 Strange z płyty On Fire. I ja uważam, że to jest mega świeże brzmienie, jak na 89 rok, ponieważ to jest taki trochę dream pop.
1: To jest trochę dream pop, ale ma też trochę takiego w sobie indie sznytu fajnego.
0: No.
1: To jest fajna
0: sprawa. I też w ogóle tam cała ta płyta jest taka bardzo naiwna i widać, że zespół Galaxy 500 nie umiał za dobrze grać na swoich instrumentach, ani śpiewać. I to jest piękne, bo to jest trochę taki case jak z Joy Division.
1: No, tak. I w sumie już od dawna chyba, w sumie zdałem sobie sprawę, że i w liceum, nie, w sumie głównie w liceum, po prostu zacząłem słuchać dużo jakiegoś polskiego niezalu, że w sumie nie liczy się za bardzo, jak potrafi się grać i śpiewać, bo piosenki i tak się obronią, jeżeli są spoko.
0: No tak. Liczą się skille songwriterskie, które się czasami biorą z czegoś innego niż ze skilli wykonawczych.
1: Ale fajnie mieć dobre skille wykonawcze.
0: No, to prawda.
1: To jest, ja ich nie mam na przykład.
0: Nieprawda, to nie jest prawda. Ja w ogóle kiedyś był tutaj Paweł, nie? I on grał na audycji i śpiewał na gitarze. I myślę, że kiedyś trzeba to powtórzyć. Więc no, na przykład zaproszę ciebie kiedyś na audycję i zrobimy wieczór coverów piosenek indie rock.
1: I zagramy dłonie w krab.
0: I zagramy dłonie na przykład. Milion... No.
1: Ale nie przerabiajmy może tekstu wtedy.
0: No, mamy z Olaną taką tradycję, że co tydzień siadamy przy ognisku i coverujemy piosenki dłoni. I w przypadku piosenki w kra przerabiamy jej tekst i co tydzień wychodzi nowa edycja. No ale właściwie to w tym momencie już skończę ten temat. A przejdziemy do innego polskiego zespołu, który właśnie ty wybrałeś.
1: Okej, ale może zanim jeszcze powiemy.
0: No, co?
1: Określiłbyś się mianem gracza?
0: Gracza?
1: No.
0: Ja bym się gamer określił... Nie, a chociaż... Może takiego weekendowego, Sunday Driver bym powiedział.
1: Ja kiedyś byłem graczem, już nie jestem. Okej. To kurde, bo właśnie miałem nadzieję, że powiesz, że jesteś graczem, bo będę cię spytał, jaki jest twój najgorszy koszmar. Aha.
0: A ja wiem, jaki jest mój najgorszy koszmar.
1: Jako gracza?
0: No.
1: Jaki?
0: Jak mi kiedyś mój brat podłączył myszkę bezprzewodową do komputera, jak grałem w Counter-Strike'a i mi popsuł mecz.
1: O nie. Ja pamiętam, jak zaczynałem grać w Counter-Strike'a jeszcze na moim komunijnym laptopie, to nie miałem pojęcia, że peryferia komputerowa, jakie się ma, mają dosyć duży wpływ na to, jak się gra. I miałem taką myszkę losową, taką biurową, bezprzewodową.
0: Ale w 1.6?
1: Nie, co ty, jestem za młody na to. Grałem w CSGO, no.
0: Nie miałeś komunijny laptop, który ciągnął CSGO?
1: No. Aha. Miałem bardzo dobrego komunijnego laptopa w sumie. W sensie, no był bardzo dobry po prostu. Jakby mega mnie poryło, że... Bo to, nie wiem... Kiedy nikomu nie miałem, dawno temu, ale on miał już odświeżenie ekranu 120 Hz.
0: Aha.
1: Więc to jest trochę ewenement. Ale wracając, to miałem taką myszkę po prostu, chyba Genius, taka zwykła biurowa, bezprzewodowa. I pamiętam, że ona się po prostu przycinała, jak za szybko nie ruszałem i się czasami wkurzałem i po prostu jeszcze się wyłączała albo zacinała. I tak regularnie zacząłem uderzać nią po prostu o biurko. I moja mama krzyczała do mnie, żebym przestał uderzać, a ja po prostu chciałem, żeby mi myszka działała.
0: I co, to jest twój najgorszy koszmar gracza?
1: Nie, myślę, że najgorszy koszmar gracza to...
0: Szlaban na kompa.
1: Szlaban na kompa, no, no dobrze. Szlaban na kompa albo, nie wiem, może o uszkodzenie save'a, na którym się miało długo.
0: O, no to akurat nie bolało. Bolały mnie takie rzeczy, bo ja grałem w Minecrafta na modach dużo.
1: No, ja grałem w Need for Speed Most Wanted, tego, nie tego starego, fajnego, tylko tego słabszego. A. Ale on też był fajny. Ja odkryłem dzięki niemu Chemical Brothers, bo był w soundtracku.
0: No i... właśnie, nie wiem, czy się różniły te soundtracki do nowego i starego, pewnie tak, nie?
1: Zupełnie się różniły.
0: To ale fajne były soundtracki.
1: No i też Charlie XCX tam była. Idzie. No, ale właśnie miałem takiego save'a, gdzie już miałem prawie skończone tam wszystko i raz po prostu mi się PS3 zacięła i wyłączyłem ją i potem już nie miałem tego save'a. I ostatnio, nie gram dużo, bo nie wiem czemu nie gram w sumie, ale jak miałem podejście do Elden Ringa, podejście nie dlatego, że jestem słaby, bo jestem najlepszym graczem Elden Ringa na świecie, tylko nie wiem, to jest chyba temat na inną rozmowę raczej dlaczego, ale po prostu... uszkodził mi się save, ale na szczęście znalazłem jakąś grupkę na Discordzie ludzi, którzy dosłownie zajmują się ratowaniem save'ów z gier od From Software, czyli Elden Ringa też, i mi naprawili. I to było super. Wow.
0: Niesamowite. To jest

0: siła, siła community.
1: No, community jest super. A pytałem cię, jaki jest twój najgorszy koszmar gracza, bo piosenka, która zaraz poleci, to Gamer's Worst Nightmare zespołu Row Plastic.
0: I Row Plastic, a dobra, ja powiem coś o nim, ale to po piosence.

0: To był zespół Raw Plastic, który jest spin-offem zespołu Syndrom Paryski.
1: Pozdrawiamy Syndrom Paryski.
0: Tak, na zawsze w naszych sercach rest in peace.
1: Jeszcze chciałem przeprosić bardzo słuchaczy i słuchaczek, słuchaczki, osoby słuchackie, że to nie jest Fluttershy, tylko Fluttershy. Zostałem poprawiony.
0: Fluttershy?
1: Fluttershy, no.
0: Fluttershy?
1: No.
0: Byłem pewien, że... A wiesz, dlaczego tak, takie mamy coś na bani, że mówimy Fluttershy? Bo w Kucach z Bronxu był Fluttershy.
1: Aha, okej. Okay. No. No, niektórzy lubią szybko jednak po prostu i mówią
0: no,
1: Fluttershy.
0: No, ja lubię wolno.
1: Jeszcze jakbym powiedział to trzata temu, to by mnie trochę skręciło z żenady, bo ja nie wiem, jakoś to tak dużo osób mówiło w pewnym czasie, że...
0: A myślisz, że... Dem 3000 ma cringe z Kuców z Bronxu?
1: Ja myślę, że on przez jakby... My myślę, że wyrośliśmy trochę z cringe'u jako tako, bo trzeba kultywować bycie cringe, to jest super. I myślę, że Dem jest tym takim apostołem tego, że
0: apostołem cringe'u?
1: Apostołem cringe'u, tak, że on urodził się i on miał gdzieś po prostu to, czy ktoś poczuje, że nadę.
0: Znaczy, no wiadomo, ale... Jakby, czy na przykład go wkurza to, że ludzie go kojarzą, że jakby są ludzie, którzy kojarzą go tylko z tego.
1: Może zadzwonimy do niego teraz?
0: Nie, ja się go boję, on jest... Nie wiem, w sensie... On... Bo jakby Demi się kojarzy z czymś takim, że on w ogóle odrzuca... odrzuca jakby... taką rolę sławnej osoby, która ma kontakt z fanami. W sensie, że on na przykład zawsze jak ma jakieś spotkania autorskie... na konwentach, to on jest taki mega wycofany i jakby ogranicza bardzo ten kontakt.
1: Jak Jordi Grip.
0: Tak, no.
1: Czy Dem to jest Jordi Grip w domu?
0: No, myślę, że Loki tak.
1: W sumie oboje są trochę główbolami.
0: Żebym powiedział, że Dawid Posiadło, to jest...
1: Kurde,
0: nie, dobra.
1: Nie.
0: A tak serio, to kto by mógł być polskim Jordim Gripem?
1: To chyba mi wspominałeś o tym, że ten chłopak zespołu ADHD...
0: Tak, no.
1: Że to jakby to aha, jest no, mega dobry tu. Take, mi się to spodobało.
0: Tak, bo jak ktoś nie wie, to jest taki zespół ADHD i tam jest chyba 12-latek na wokalu i na głównej gitarze i jakby mega dobrze gra.
1: I jego kolega na perkusji, który też w sumie bardzo
0: tak,
1: dobrze gra. I
0: no.
1: Jakaś dziewczyna chyba wygląda na starszą trochę od nich. Wygląda,
0: no,
1: jakby miała
0: jako starsza siostra, czy coś
1: no,
0: w tym stylu.
1: Wygląda jakby miała jakieś 15-16 lat chyba. Albo nawet, nie no, 15-16 chyba, ale gra na basie i są mega zgranym zespołem.
0: Tak, grają thrash metal.
1: I nie tylko, w sumie grają taki po prostu chyba klasyczny metal, tak no. Mi się wydaje. No. Grają w ogóle na łudzie teraz.
0: No, tak, i grali na grali na tym. Jak się nazywa taki...
1: Rokowizna? Nie, na rokowiznie.
0: Nie. Taki był... znany festiwal, co w zeszłym roku na przykład Hi-Viz grali na tym festiwalu.
1: Ale, no idea, ale właśnie widziałem, jak tam grali...
0: Mystic. Na Mystiku grali.
1: Grali na Mystiku?
0: Tak mi się wydaje, no.
1: Na pewno nie grali na Mystiku.
0: A jaki jeszcze jest taki metalowy festiwal?
1: Nie wiem. A oni też nie grali na Wośpie w ogóle? Czyli dla Wośpu?
0: No, to na pewno.
1: No.
0: No, nieważne. No, w każdym razie jest taki zespół i kiedyś... ty mi chyba to pokazałeś właśnie, że Jordi Grip też był takim dzieciakiem, jak był mały.
1: Tak, znalazłem filmik po prostu, jak on gra sobie, albo taki tam jest filmik Jordi's Guitars i on tam po prostu pokazuje swoje wszystkie gitary, jak na nich gra, albo też jak gra z jakimś kolegą, że on gra jakiś tam metal, a ten kolega gra na perkusji i tam normalnie cytuje w solowie Mozarta i to jest całkiem super, bo on miał jakieś 12-13 lat.
0: No, i też jakby po prostu taki gifted kid i myślę, że właśnie frontman zespołu ADHD odkryje sambę niedługo i stanie się kolejnym Jordim Gripem.
1: No może nie sam, nie, ja myślę, że musiałby odkryć coś innego. Ja myślę, że na przykład mógłby odkryć kumbię i
0: o,
1: to
0: kumbie,
1: byłoby fajne.
0: No.
1: Jakby połączył no jakoś właśnie, bo, metal czy rocka z kumbią.
0: Albo na przykład taką muzykę takiego desert rocka typu typu Elijah Solo.
1: Nie wiem.
0: To jest taka muzyka.
1: Okay. Ale jak powiedzieć desert rocka, to po prostu jedyne co się w mojej głowie pojawiło to okładka Sleep Dope Smoker w sumie.
0: Aha.
1: To jest mega no. Pustynna okładka.
0: To prawda. Dobra, a ty masz piosenkę dla nas?
1: Mam piosenkę dla was, która w ogóle nie jest ani trochę chyba związana vibe'em
0: z tym, o czym gadaliśmy.
1: co leciało wcześniej. Ale usłyszymy ją na żywo w ogóle. Całkiem niedługo.
0: A ja też, o kurde, zapomniałem o tym.
1: Ale nie usłyszymy, znaczy się usłyszymy bez oryginalnego wokalisty. Jedni powiedzieliby, że słabo, ale myślę, że...
0: Że to jest okej. Okay.
1: Że niezobaczenie brzucha Morrisseya to jest fajna sprawa. Niektórzy już mogą się dowiedzieć, jaka to może być piosenka. Ale zanim powiemy, to...
0: To ją puścimy? Czy nie?
1: Puścimy, ale zanim to jeszcze chciałem tylko ogłoszenie, że jeżeli ktoś ma rower rozmiar M54 cm w ramie, no to prosimy o zgłaszanie, bo moja współlokatorka poszukuje roweru.
0: O, no dobra, no to w takim razie zapraszamy do kontaktu. Ty nie jesteś w Radio Afera, więc podam swojego maila. tytus.walterowicz@afera.com.pl
1: I wysłanie zdjęć.
0: I zapraszam do wysyłania zdjęć rowerów. Jak jesteście z Poznania, to w ogóle super.
1: Ale możecie też być z Rotterdamu, albo nie wiem, albo z Wisconsin. To są dwa pierwsze miasta, co mi przyszły do głowy.
0: Dziwne. Mi przychodzi do głowy Zgierz w tym momencie i Berlin. Nie wiem.
1: Z Bąszynek, syn czy Knyszyn, córka. Dobra, ale ta piosenka to This Charming Man od Destiny.
0: To jest jakaś dziwna wersja.
1: To jest mega dziwna wersja.
0: Co o niej sądzimy?
1: Jest taka wesoła. Bardziej.
0: To ciekawe.
1: Jest taka wyższa.
0: No, a słuchamy jej do końca, czy puszczamy normalną?
1: Ja myślę, że będziemy posłuchać tej.
0: Dobra, myślę, że Charming Man jest popularną piosenką, więc możemy tutaj... Dobra, Jezu, nie będę już gadał.

0: To był zespół The Smiths z utworem The Charming Man i mi się chyba nie podoba ta wersja.
1: Mi też nie. Jakby, co by nie mówić o Morrissey'u, to on miał trochę fajną manierę śpiewania, że był taki... że miał dużo ciała w tym głosie takiego.
0: Że tak oddychał.
1: Tak, i że to było takie... He knows so much about this. A to był taki cieniutki.
0: No, ale to ja bardziej się skupiłem na tych gitarach, w których czegoś chyba brakowało.
1: Nie wiem, one były takie... takie dziwnie skoczno, wesołe, bardziej
0: był
1: niż...
0: taki, był mocniejszy swing, był jakby dalej tak, triole od siebie.
1: Tak, tak. Powiedziałbym to samemu, gdybym potrafił zwrócić uwagę na takie rzeczy. Tytus jest jednak educated osobą w takich...
0: No nie wiem. Nie, dobra, bo ja tak trochę głupio powiedziałem, ale... No, no. Nie wiem, jak to nazwać inaczej, ale jak jest w programach muzycznych gałka swingu, na przykład w FL Studio, to tutaj była na maksa wykręcona.
1: No, to była. No.
0: I co? Dobra, to teraz tak. Teraz posłuchamy czegoś innego. I to będzie zespół Wilco. I zespół Wilco już chyba tutaj leciał. Może nawet ta piosenka leciała. Ale...
1: No, zdziwiłbym się, gdybyś nie puszczał Wilco tutaj.
0: No, prawda.
1: Ja mogę jeszcze dodać coś do Morrisseya?
0: Do Morrisseya?
1: No.
0: No, dawaj.
1: Mam o nim dwa fanfakty. Pierwszy to jest raczej... powszechnie znany, bo stał się niedawno, że odwołał koncert w Polsce, bo go bolał brzuszek.
0: Naprawdę?
1: Nie, że nie wiem, czy go bolał brzuszek, ale pewnie z takiego, bo on jest znany z odwoływania koncertów i właśnie...
0: A kiedy odwołał koncert?
1: Nie wiem, to kilka tygodni temu chyba. Aha. Było, bo miał grać w Polsce. On jest znany z odwoływania koncertów z byle powodu. Na ostatnią chwilę, bo to jest dosłownie tego samego dnia odwołał. I właśnie pamiętam, że w postach dotyczących tego koncertu, zanim się jeszcze miał wydarzyć, to ludzie pisali, no... Nie, raczej się i tak pewnie odwoła. No i odwoła. Ale no, Morrissey jest mega głupią postacią ogółem. Na przykład on na swoich koncertach, jak się odbywały, można było kupić winyle innych zespołów. Na przykład można było kupić... Jezu, co tam można było kupić? Natural Milk Hotel można było kupić. Jak się nazywa ten album, ten najbardziej znany od nich?
0: In the Aeroplane Over
1: tak,
0: the Sea.
1: In the Aeroplane Over the Sea. I zastanawiasz się pewnie coś z tym takiego w sumie złego, bo jakby, no, I guess, może sprzedawać i dawać jakąś tą kasę im. Otóż on po prostu podpisywał się na tych płytach. To one były takie mega, drogie, dlatego po prostu Morrissey się na nich podpisywał i mogłeś kupić właśnie In the Aeroplane Over the Sea z podpisem Morrissey za jakieś, nie wiem, 300 dolków, nie?
0: Ale w sensie, że on kupował te płyty,
1: no, i po prostu
0: innych artystów i sprzedawał płyty innych artystów ze swoim podpisem.
1: Tak, tak. takie rzeczy
0: robił. Mocne.
1: No, no on jakby, nie znam się aż tak bardzo na jego kontrowersjach, ale no, dużo ma na sumieniu takich dziwacznych rzeczy i wymysłów.
0: Ja bym powiedział jednomalnie, czy to jest odpowiednie na antenę radiową.
1: No to możesz mi opowiedzieć potem do łóżka. No, to wróćmy do Wilco może.
0: Tak. ostatnio sobie słuchałem piosenki właśnie Wilco, Jesus, etc. I w ogóle dużo słuchałem Wilco ostatnio.
1: Ja wczoraj w sumie słuchałem Wilco.
0: Nice. I jak?
1: Bardzo fajnie, ale w sumie muszę chyba więcej posłuchać, bo jakoś, nie wiem, to w sumie taki country rock, po prostu bym tak to nazwał, nie?
0: No.
1: Ale z country rockiem to w sumie mam do czynienia o wiele bardziej z tym takim współcześniejszym właśnie, że MJ Lenderman, Wednesday, takie klimaciki.
0: No, oni trochę zrobili takie podwaliny pod to.
1: Tak, oni szli po to, żeby Carly Hartman mogła biec i skakać.
0: Tak, oni byli jeden z pierwszych zespołów, który kopiował Neila Younga.
1: Tak.
0: I ostatnio też widziałem super koncert Wilco, którego zapis jest na YouTubie. I to jest koncert, który oni zagrali na stoku narciarskim w zimę, w kurtkach. I to jest mega imponujące i mega fajne. Bardzo bym chciał być na takim koncercie kiedyś.
1: A chciałbyś zagrać taki koncert?
0: Albo chciałbym zagrać taki koncert, ale to jest piekielnie trudne. Przecież tak, takie ręce sztywne na gitarze, masakra.
1: I tak taka sauna pod kurtką.
0: No.
1: Ale myślę, że to byłoby fajne doświadczenie.
0: No, na pewno. I też, no i to jest taki, kurde, oldschoolowy zespół, który jakby gra z ogromną ilością sprzętu analogowego wystawionego na scenie i jakby tam na tej scenie właśnie, na tym stoku narciarskim wszystko było.
1: I to Space Echo?
0: Było Space Echo, no.
1: Ja bym się bał, że się rozpadnie na kawałeczki w zimę i że ta taśma po prostu zamarznie na kamień i będzie taki pył z tej taśmy, co tam na.
0: Tak, dla niewtajemniczonych Space Echo to jest efekt gitarowy, który wykorzystuje...
1: W sumie tylko gitarowy.
0: No w sumie tylko gitarowy, to prawda, który wykorzystuje do swojego działania
1: taśmę magnetofonową.
0: Taśmę magnetofonową.
1: To jest,
0: więc jest delikatny bardzo.
1: Tak. I one są znane z tego, że się rozpadają, jak się na nie popatrzy cięższym spojrzeniem.
0: Tak. No i w piosence Jesus etc. jest taki mega ładny wers. You were right about the stars, each one is a setting sun. Miałaś rację co do gwiazd, albo miałeś. Każde z nich to zachodzące słońce.
1: To trochę piękne.
0: To jest trochę piękne. Także posłuchajmy sobie tutaj trochę pięknej piosenki.

0: No i to było właśnie Wilco, Jesus, etc. I w ogóle cała ta płyta to jest... o Jezu. The Yankee Hotel Foxtrot, oczywiście.
1: Ona się nie nazywa O Jezu.
0: No, O Jezu się nazywała tamta piosenka.
1: Tak.
0: Yankee Hotel Foxtrot i mi się zawsze okładka tej płyty kojarzy z Katowicami, bo w Katowicach jest taki podobny budynek, bo to są takie bloki na niej, takie okrągłe.
1: Pooglądamy sobie ten budynek niedługo.
0: Faktycznie, no.
1: Już drugi raz w ciągu jednej audycji zapomniałem, że jedziemy na OFA.
0: Tak. Drugi raz jedziemy na OFA w tym roku. I cała ta płyta jest taka w takim vibe, że właśnie zespół rockowy sobie był i potem postanowili zostać trochę jak Radiohead i nie wiem, znudziły im się gitary. I jakieś taka niekonwencjonalna jest po prostu ta płyta. Zresztą tak jak mogliście usłyszeć po tej piosence, gdzie są takie instrumenty smyczkowe. Ja w ogóle właśnie wróciłem z Warszawy i w tej Warszawie oglądałem w Polskim Radiu w studiu imienia Lutosławskiego sesję nagraniową oktetu, gdzie właśnie między innymi były też instrumenty smyczkowe. I kurde, niesamowite. Nigdy nie widziałem czegoś takiego i nie słyszałem. W sensie, no mam wrażenie, że miałem do czynienia po prostu z wykonawcami i z realizatorem tych nagrań po prostu na najwyższym poziomie, jakim się da. To jest naprawdę, to było niesamowite. To, co tam się działo, bo to jeszcze była jakaś taka bardzo obskurna muzyka, taka jeden kompozytor, który tam był nagrywany, to był Andrzej Czajkowski i to jest muzyka z lat 50. A drugi to był Paweł Krecki i to jest muzyka z lat 30., ale to jest jakby taka już naprawdę rozwinięta muzyka. No kurde, nie wiem, ja się w ogóle nie znam na muzyce poważnej, ale jakby taka totalnie zaawansowana muzyka, bardzo trudna też, ale też bardzo ładna. Jakaś taka po prostu mega trudne harmonie, jakieś takie klastry.
1: To było White Country Old Road.
0: No, trochę tak. Jakieś rytmiczne w ogóle zmiany metrum ciągle, no kurde. Nie wiem, mam wrażenie, że muzyka właśnie jakaś taka rozrywkowa, jakiś mafrok, to co my tutaj puszczamy, to ona by chciała być czymś takim, a pewnie nawet nie wie o istnieniu tych utworów, które tam były nagrywane, bo w sumie były nagrywane pierwszy raz. Odkąd zostały napisane, to w ogóle też jest niesamowite, że właśnie w przypadku tego Pawła Kleckiego, to one były po prawie że 100 latach nagrane dopiero pierwszy raz, po prawie 100 latach od napisania ich i zostały wygrzebane z jakiejś kapsuły czasu, bo on sam chciał zniszczyć wszystkie swoje dzieła.
1: To w sumie częsty case wśród osób, które tworzą rzeczy chyba.
0: No, może być w sumie.
1: Nie wiem, czy Kafka chyba też tak, nie ten.
0: Franz Kafka?
1: No.
0: Aha, że dużo jego dzieł jakby było straconych, czy coś takiego.
1: Nie mam pojęcia w sumie. Tak mi po prostu zaświtało w głowie, że on mógł chcieć albo zniszczył część.
0: A z nim był chyba taki case, że on... Właśnie nie pamiętam, czy to było to, że on albo miał pośmiertną sławę bardziej, albo że w bardzo późnym wieku.
1: No, ten pośmiertną to Cyprian Kamil Norwid miał.
0: Albo Lovecraft też miał pośmiertną.
1: Tak. I w sumie tak sobie myślę czasami, jak tak w takim dyskursie politycznym się pojawia to takie, że artyści nie powinni być, nie powinni dostawać kasy. No znany temat raczej, nie?
0: Jaś Kapela.
1: No, Jaś Kapela i Skolim w tym wszystkim.
0: Ja spotkałem Jaśa Kapela na OFie w ogóle.
1: No to szkoda.
0: No dobra.
1: No. Ale że Skolim jeszcze komentował, że wybrać się do roboty, a nie coś tam. No na pewno.
0: No dobra, Skolim jest trolem.
1: No jest trolem, to prawda, ale bardziej zmierzam do tego, że to jest śmieszne, że najbardziej patriotyczni politycy, że so-called patriotyczni politycy potrafią mówić o takich, że o artystach, którzy powiedzmy nie są w stanie wierzyć ze swojej twórczości z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu. No, po prostu nie są w stanie wierzyć.
0: Że nie powinni dostawać kasy, tak?
1: No i a później na przykład jakby w tym swoim jakby rzekomym patriotyzmie zapominają, że właśnie chociażby Cyprian Kamil Norwid, on w ogóle był niedoceniony za swojego życia.
0: No i dużo polskich artystów.
1: Dużo, bardzo, dużo. I no nie wiem, przykre po prostu, ile się robi dla dzielenia. W sumie coś jeszcze miałem dodać chyba. A, pomyślałem sobie teraz, że tak jak na przykład był case z Panchico, że ktoś po prostu znalazł tą płytę gdzieś.
0: I po 20 latach dopiero się wybiło.
1: No, no, no. To ciekawe, jak to będzie z muzyką, która powstaje teraz, że ile jest takiej muzyki no. na streamingach, której po prostu nikt jeszcze nie usłyszał i pewnie przez najbliższe kilkadziesiąt lat nikt nie usłyszy. I ktoś po prostu kiedyś sobie odpali na kwantowym wyszukiwaczu dźwięków różnych, odnajdzie zakodowany cyfrowo plik i odpali go i się okaże, że to jest jakiś gigabanger wrzucony na spot i za czasów przeszłych i powie, wow, ale to jest super.
0: No ciekawe w sumie.
1: Myślę, ale... że ciężej będzie to jakby znaleźć coś takiego, bo tyle jest w internecie muzy, że...
0: No tak, teraz no. jest mega przeładowanie treścią, ale na przykład myślisz, że znasz jakiegoś takiego artystę, z którym będzie taki case?
1: Ja myślę, że to będzie surowa kara za grzechy.
0: Myślisz?
1: Tak. Ja myślę, że po prostu ktoś usłyszy, ona chce się wieszać i będąc w wieku jakimś tam gimnazjalnym, że nie no, wtedy już gimnazjum...
0: No dobra, ale to jest no. trochę znane.
1: No ale, kurde, myślę, że za 50 lat nikt nie będzie pamiętał o panie Afrojacksie. Chociaż nie no, w sumie on był jeden z 10, myślę, że to jest...
0: Nie, to już jest... To stabilizuje.
1: Tak, tak. I sobie prowadzi audycję w Trójce chyba, z tego co pamiętam.
0: Aha.
1: Więc, no nie, dobra, to może nie, ale dobra. Coś innego. A ty co myślisz? Że jest
0: no właśnie, kurde, zastanawiam się. Nie wiem, jego dzięki music.
1: O, no, ja myślę, że jego dzięki...
0: Chyba... Ja myślę, że jego dzięki music po prostu będzie znany.
1: Tak. Kurde...
0: O, a znasz taki zespół Fivel... Fivel... Kurde, bo to jest po francusku.
1: Nie, nie znam.
0: Znaczy, spróbuję to powiedzieć. Fivel is Glauk.
1: Dobrze, Fivel is Glauk. nie znam. A myślisz, że oni będą do tego?
0: Nie, dobra, oni też mają 5 milionów wyświetleń. Ale
1: trochę, no, trochę dużo.
0: Trochę dużo. Myślałem, że jest bardziej obskurny ten zespół, bo to jest taka muzyka nagrywana telefonem, ale jakby jest znana, więc przepraszam.
1: To może wy pomyślcie o takim czymś i wyślijcie na maila i zobaczymy, co to będzie. Bo ja jestem ciekaw, ale nie jestem w stanie teraz niczego wymyślić.
0: Ja mam nadzieję, że... Znaczy trochę mam nadzieję, że przydarzy się to moim kolegom muzykom, ale z drugiej strony też mam nadzieję, że zdobędą słowę wcześniej, więc...
1: No, ja myślę, że fajniej raczej za życia być docenionym, bo potem to w sumie co ci to daje?
0: No chyba... A może coś ci daje? Kto wie?
1: Kiedyś King Król w jakimś tam wywiadzie został zapytany, dlaczego powinniśmy słuchać King Król.
0: A, powiedział, że nie musicie.
1: Powiedział, że nie musicie.
0: Że wywalone.
1: I to jest trochę piękne.
0: A King Król też powiedział w jakimś wywiadzie zapytany o reakcję. Muzyka King Króla była kiedyś udostępniona przez Beyoncé chyba, albo przez jakąś taką piosenkarkę, że się w mediach społecznościowych pochwaliła, że słucha King Króla. I King Król został zapytany, jak on się czuje z tym, że tacy artyści popowi słuchałem jego muzyki i ją podają dalej i jakoś tam kosajnujemy. On powiedział, że no w sumie tego nie dziwi, bo jego muzyka jest dobra.
1: Myślisz, że King Król odnalazłby się w centrum handlowym King Cross, Marcelin?
0: No myślę, że tak, bo King Król ma na przykład takie alter ego, które się nazywa DJ JD Sports, więc dobrze, to jest takie handlowe mocno.
1: Że JD Sports, a nie JD Vance.
0: No.
1: To byłoby średnie, już trochę alter ego.
0: Albo w King Crossie było kiedyś Tesco, świętej pamięci, a King Król kocha Tesco. Bo to jest, bo jest po prostu Brytyjczykiem z no, pekam, z prawdziwym blokiem.
1: Piwo z Tesco, te sprawy.
0: No, pamiętaj o piwo Tesco. Dobra.
1: Jeszcze ostatnia rzecz.
0: No.
1: Ja ostatnio, jak jechałem na Morasko, wczoraj na rowerze, i tam rozwalają... pasaż Opieńskiego, to się w to dowiedziałem.
0: To jest mega przykre.
1: To jest mega przykre. To się dowiedziałem, że tam było Tesco, bo tam jakby te szyldy też ściągają, to jest taki stary szyld Tesco i on był całodobowy.
0: Całodobowy?
1: Całodobowy sklep Tesco.
0: Co ty gadasz? To się nie załapałem na to.
1: No ja też nie, bo jestem w Wrocławiu. No, miłego
0: crazy
1: słuchania.
0: Dobra, to co, puścimy teraz Wilco Forget the Flowers, jeszcze jedną piosenkę od nich, a potem będzie przerwa, a potem się zobaczymy i usłyszymy
1: coś innego.
0: Znowu, no, topa.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Super piosenko.
1: No,
0: świetno.
1: To była VS Blood, piosenka pod tytułem Andromeda. Bardzo polecam cały album, to jest przepiękna muza. To jest Lana Del Rey dla osób, które chcą, mają bardziej sophisticated gust muzyczny.
0: Jak to?
1: No, on w ogóle ma piosenkę z Lana Del Rey.
0: Serio? No sobie miałoby to sens.
1: No bo to jest podobny styl śpiewania nawet mają w ogóle.
0: Trochę ta.
1: Ale no bardzo, bardzo ładny album.
0: Polecam, amerykański.
1: Tak, polecam dla każdych tenisów. I ona tam na okładce jakby pływa w takim pokoju pełnym wody. I na potrzeby właśnie tej okładki oni specjalnie jakby zrobili taki pokój i po prostu zalali to wszystko wodą. I ona tam rzeczywiście pływała w środku. I to jest całkiem epickie.
0: Że jakby serio pływała, żeby nakręcić teledysk.
1: Tak, że jest jakby w wodzie, w pokoju. Tam jest normalnie pokój taki zwykły. I on jest wypełniony wodą cały. To jest horrendalna ilość wody. To jest tyle, ile...
0: Ile kot napłakał?
1: No, trochę więcej, myślę. To jest tyle, ile zużywa się na jeden prompt w czacie GPT, jak
0: no, właśnie, do niego właśnie.
1: Jakieś głupoty typu... coś, co mógłbyś sprawdzić w Google normalnie.
0: Pamiętajcie, jeżeli chcecie... używać sztucznej inteligencji do czegoś niepoważnego, to nie róbcie tego, a jeżeli chcecie używać do czegoś poważnego, to się zawiedziecie.
1: Prawda.
0: Ponieważ powie wam kłamstwo, także na przykład możecie nie używać jej w ogóle.
1: No, albo w ogóle.
0: No, kurde, naprzeciwko mojego mieszkania jest barber i on teraz przyszedł jakiś rebranding i to już jest drugi shield AI, którego używa, więc nie polecamy tego barbera.
1: Myślisz, że on wygenerowałby kiedyś fryzurę w AI i by obciął tak kogoś?
0: Tak.
1: Wow.
0: Absolutnie. Na Tung Tung Sahur cię obciął.
1: Tak, ja, dzień dobry, jak ścinamy? No, boki krótko, Bombardiero Krokodilo.
0: O to picia cappuccina ballerina. Kurde, no tak to jest już z tymi AI-ami. Nasza audycja jest wygenerowana w AI, na szczęście.
1: My nie istniejemy, tak naprawdę. My jesteśmy wytworem...
0: My jesteśmy tylko w waszych radioodbiornikach.
1: No.
0: I w internecie na afera.com.pl na przykład.
1: Puszczamy w ogóle taką letnią muzykę teraz.
0: Jaką?
1: Letnią. W sensie może, że na lato. Że taki,
0: tak, i dojeżdżenia samochodem
1: no, i taki jest zamysł. Ale następna osoba... która poleci.
0: A nie ma za dużo wspólnego z latem.
1: Nie ma za dużo wspólnego z latem, bo ma na nazwisko Zima.
0: Kamil Zimowy.
1: Kamil. Jest też takie państwo, Kamerun.
0: Kamerun.
1: Chyba. No, on stamtąd nie pochodzi. W każdym razie. Z Nowego Jorku.
0: W każdym razie amerykański odpowiednik Macieja Maleńczuka.
1: Tak,
0: się.
1: Tak. Jakby. Jak jest piosenka Maleńczuka, nie wiem jak jest tytuł, ale ona śpiewa: synu, ja ci dobrze radzę, synu, ja cię poprowadzę. To jest w ogóle bardzo dobra piosenka, ale tam w teledysku jest po prostu, jak on tam jest syn i ten syn słucha takiego pijanego rantu swojego ojca, którego tam gra właśnie Maleńczuk, on pali szlugi i pije wódę. To jest dosłownie polska wersja teledysku o Pejzdu Kokain.
0: No właśnie, więc jakby wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. No, tak jak już było powiedziane wcześniej, Maleńczuk chodził po to, żeby Cameron Winter mógł robić cover
0: Justina Biebera.
1: Też, to jest bardzo dobry cover, ale też cover Green Day, American Idiot.
0: A zrobił?
1: To pokażę ci później, że jako Giz, bo to na koncercie grali, ale to jest mega głupi cover, ci się spodoba.
0: Dobrze. Pozdrawiam wszystkich naszych ludzi, którym ten rap się nie nudzi. I co, puszczamy
1: braci się
0: piosenkę.
1: Nie traci.
0: No. No właśnie, braci się nie traci.
1: Zabierz to ze sobą. Take it with you.
0: Take it with you.
1: Cameron Winter.
0: Cameron Winter.

0: Piękna piosenka, dziękujemy.
1: Jest to piękna piosenka i pokazałem Tytusowi, jak leciała cover American Idiot w wykonaniu Giz.
0: Tak, i chcemy go puścić, w sumie jego fragment jest tylko dostępny.
1: Bo to jest live'a, to nie jest studio nagrane. Ale wam się na pewno spodoba, bo jest mega śmieszne.
0: Mega śmieszne. Czekaj, już to puszczę, mam nadzieję, że się odpali to. Dobra.
1: To zapraszamy do słuchania. No.
2: I don't want to be a fuck.

0: No, to był on.
1: Ja też nie chcę być amerykańskim idiotą, czuję się dobrze jako polski idiot.
0: Ale w ogóle w takich chwilach ja czuję to, że z Camerona Wintera wychodzi Frank Zappa taki trochę.
1: No, kurde, może coś w tym być, ale dla mnie w serduszku jakby Jordi jest bardziej Frankiem Zappą jednak.
0: No, aha, no w sumie tak muzycznie to tak, że on ma taką...
1: No i też jest jakby, też głupoty sobie robi.
0: No, też ma nie pomyślałem o tym, ale to jest, znaczy jakby, tak image ma Jordi jakby Franka Zappy trochę, a Cameron Winter ma czasami takie sound od niego wzięty.
1: Tak, tak. W ogóle kiedyś widziałem pod jednym live'em Jordiego Gripa, takim bardzo dobrze nagranym, że ktoś tam dał w komentarzu, że to jest połączenie... że przychodzi do baru Frank Zappa, Steely Dan i jakiś brazylijski piosenkarz i to Jordi jest po prostu.
0: No.
1: Barman mówi cześć Jordi. Tak naprawdę to tak ktoś nie napisał, w sensie, że było to po prostu powiedziane, że to jest mieszanina tych trzech rzeczy, ale bardzo lubię formułę żartu, że przychodzi do baru XYZ.
0: Dobra, nabrałem się to już.
1: No, przychodzi do baru nie wiem, kto może przyjść do baru.
0: Przychodzi do baru pies spawacz.
1: Przychodzi do baru kierat stąpy, a barman na to, o, gadający kierat.
0: Pozdrawiamy Tomfę.
1: Pozdrawiamy Tomfę.
0: Dobra, a teraz posłuchamy sobie moich piosenek w końcu.
1: No, trochę czekaliście
0: tak,
1: na to.
0: Tak, jest.
1: Słuchajcie, mam takie, o, wreszcie posłucham.
0: I tak, wreszcie posłuchamy sobie rocka prawdziwego.
1: Nie no, amerykański idiota Giz to był totalnie rockowy.
0: No, to był rock, to był pop rock.
1: To był festiwal rockowizna w USA.
0: Tak. Ja teraz spuszczę dwa utwory z świetnej płyty do słuchania w samochodzie. I to jest Eric Clapton, MTV Unplugged.
1: You think that Clapton was the second coming?
0: Tak. Go rent a Ferrari and sing the blues. Można sobie wypożyczyć Ferrari i puścić sobie...
1: Wypożycz Ferrari i zaśpiewaj blues.
0: I można sobie puścić właśnie na przykład piosenkę Hey Hey Erika Claptona. Co prawda jest to cover chyba, bo chyba w ogóle dużo piosenek na tym albumie to są covery.
1: No, Eric Clapton jest...
0: takich bluesowych. To jest w sumie człowiek cover.
1: To jest dla mnie chyba najbardziej overrated gitarzysta. Szczerze.
0: No, rozumiem, czemu tak mówisz.
1: No, że nie można odbyć Buskilla oczywiście, jest bardzo dobrym gitarzystą, ale no, na przykład taki Prince potem i on nie ma nawet 1% jakby takiego kultu w świecie gitarowym jak Eric Clapton, a Prince był o wiele bardziej wybitnym gitarzystą według mnie.
0: Ale też, no myślę, że Clapton jednak się zasłużył tymi występami w różnych zespołach.
1: Tak, że...
0: jakiś Cream i tak dalej.
1: A wolisz Unplugged wersję Layli, czy oryginalną?
0: Kurde, Lowkey tam Unplugged.
1: Ja chyba tą albumową akurat, ale...
0: No, ale też jakby ten album jest mega nostalgiczny dla mnie, cały ten Unplugged.
1: Z tą Laylą to jest w ogóle ciekawa historia, nie wiem, czy ją znasz.
0: Że oni nie umieli tego...
1: A nie, że to jest tak, że to jest piosenka o żonie
0: George'a
1: Harrisona właśnie. No. I że Eric Clapton był w niej mega zakochany i napisał...
0: I on potem odbił.
1: I on potem odbił. No, kurde, w sumie żałuję... A w sumie możemy puścić jeszcze George'a Harrisona potem. Znam jedną piosenkę, która się idealnie nada na to w sumie. Prosiłem o niej dopiero teraz.
0: Dobra.
1: Ale to teraz Eric Clapton.
0: No, to teraz Eric Clapton, hej, hej.

0: Super.
1: Dziękujemy ci, panie Clapton. Mam pytanie do ciebie ważne.
0: Czy szczepisz się?
1: To jest do mnie pytanie, czy to jest...
0: Do Erika Claptona.
1: A co, jest, on jest antyszczepionkowcem? No. Ciekawe, czy się szczepi na liżmę.
0: No, liżmę co?
1: Chyba nie można na nie tego powiedzieć.
0: To jest przekleństwo. A jakie miałeś pytanie do Erika Claptona jeszcze?
1: Nie do Erika Claptona, tylko do ciebie. Erik Clapton, hej, hej, syn? Czy Pink Floyd, hej, you, córka?
0: Erik Clapton, hej, hej, syn? Bo to jest bardziej niszowe. A to jest najwyższa wartość dla mnie, nisza.
1: Okej, okay, ale nie podoba mi się ten take.
0: Hey you!
1: To jest taka przepiękna piosenka.
0: Miam.
1: Ona nie jest jakoś taka wyjątkowa w kontekście albumu The Wall. To jest super, że to jest po prostu bardzo fajne przejście do drugiej części płyty, gdzie cała ta piosenka jakby opiera się na praktycznie tylko i wyłącznie tym powtarzającym się w tym albumie motywie muzycznym.
0: No.
1: I to jest fajne. To jest, no nie wiem, The Wall to jest album, do którego wracam regularnie na różnych etapach mojego życia i zawsze znajduję w nim coś nowego.
0: A ja właśnie jakoś nie, ja do Dark Side of the Moon bardziej, albo do Echoes, w sensie do Medl. Ale w sumie to głównie do samego Echoes.
1: No, chociaż tam są bangery na Medl. Jest ten taki
0: Saint-Tropez.
1: Ale jest też taki bluesowy track, gdzie tam tak pies wyje.
0: Aha, to ja nie pamiętam.
1: Ale on jest fajny, bo oni w jednym live wykonaniu po prostu wzięli Borzoja, żeby wył do mikrofonu i on nie wył do mikrofonu.
0: Serio? No. Że takiego harta rosyjskiego.
1: No, i on mi po prostu tak wyje i to jest super, bo on tak jakby też pies normalnie wył na piosence do harmoniki, bluesa i to jest fajne. Jakby czasami mam po prostu ochotę usiąść przed domem takim z drewna, bujać się na krześle bujanym z kawałkiem zboża między zębami i grać na harmonijce i gitarze i śpiewać bluesa.
0: No, to jest vibe. Ja
1: mega, w sumiennym kapeluszu.
0: Mega jestem fanem takich rozkmin. Chciałbym grać na harmonijce doł. Harmonika jest mega trudna, wbrew pozorom.
1: No, ja dalej nie nauczyłem się dmuchać pojedynczych dźwięków na harmonijce.
0: No właśnie.
1: To jest mega tricky.
0: A jeszcze, że ludzie grają takie, że jakoś tak zaginają ten strumień powietrza, że wydobywają jakby dźwięki z pomiędzy tych, które są dostępne
1: na
0: harmonijce, nie? Że
1: bendują to.
0: Tak.
1: To jest ten...
0: I całą skalę chromatyczną wyciągają.
1: To jest kminka typu Avatar, legenda.
0: Airbender, no.
1: No, Airbender. Myślę, dobra, że on byłby dobrym harmonijkarzem.
0: No. Myślę, że tak.
1: Eric Clapton jeszcze nie wyszedł z tej audycji. Jak coś, on siedzi tutaj obok
0: tak,
1: nas.
0: Tak, Eric Clapton nam zaśpiewa teraz piosenkę Nobody Knows When You're Down and Out. I to jest też piosenka Derek and Dominoes, tak samo jak Layla na tym albumie. Że jakby taka po prostu zaadoptowana na miarę lat 90.
1: Dokładnie.
0: Dla MTV. I no i posłuchajmy sobie jej.

0: Bravo.
1: Thank you. Woohoo!
2: Yes!
0: Yeah! Woo! Yeah! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden!
2: Jeszcze jeden.
0: Ej, wiesz co, jakiego zrobiłem mega głupiego?
2: Co?
0: Poszedłem na koncert Miliona Lat Przestępnych i wyszedłem z niego w trakcie i wróciłem potem i myślałem, że już kończą. I powiedziałem jeszcze jeden.
2: No i zagrali jeszcze jeden.
0: A Adrian powiedział wtedy ze sceny, że jeszcze mają 5 piosenek. Już połowa koncertu.
2: Ja raz na koncercie Syndromu Paryskiego w Gdańsku na festiwalu Sundrive w 2021 krzyknąłem do Wojtka tam, że ma pozdrowienia od Kasi i miał mega bek z tego, że przez jakąś minutę...
0: Aha, ale jakby Kasia była kimś dla niego?
2: Nie, bo on mi chyba powiedział ten tekst akurat kiedyś.
0: A do którego Wojtka?
2: Do Wojtka, wokalisty Filipowicza. Pozdrawiamy go serdecznie. Ja z nim kiedyś mega dużo grałem w Minecraft. Mieliśmy serwer założyli, graliśmy sobie, to było fajne.
0: Ja pozdrawiam Wojtka Pawlaka, z którym byłem na Macu DeMarco i potem byłem z nim w planie B.
2: A jeszcze w sumie a propos OFA i w ogóle w tej tematyce, to... pierwszy raz jak byłem na OFA, czyli 2 lata temu, to właśnie się minąłem z Pawlakiem i... Bo wtedy mieliśmy jeszcze serwer w Minecraftcie właśnie i tak po prostu mega nachypowany, tak gadał ze mną i mówi: ej, dawaj, jak wracamy z OFA, to ubijamy tego smoka. Wreszcie tak, ja, dawaj, tak zbiliśmy pionę i nigdy nie odpaliśmy już tego serwera. I że po prostu nie wróciliśmy do tego i...
0: Klasyk.
2: No, to mega śmieszne było.
0: Ja nie wiem, co się teraz dzieje w ogóle w tej grze.
2: No dużo, dodali siarkę. I możesz robić takie... Jakby, że jak tą siarkę dajesz pod wodę, to wtedy ci tak jakby robi takie fontanny z piany białej i domyślasz się, w jakich zastosowaniach gracze Minecraft od razu to użyli. Aha. Wyrzutnia białej piany w grze komputerowej. No, mogło być tylko jedno. Oczywiście chodzi o fajne fontanny i tak dalej. Nie wiem, o czym...
0: Nie podoba mi się w takim razie. Minecraft był dla mnie tylko... To była taka prosta gra kiedyś. No, w sumie... mało mechanik.
2: No, z jednej strony tak, ale z drugiej jakby, jak już się ma tą jedną grę tak długo, to no tak, fajnie utrzymać ją świeżą, bo to jakby zachęca nowych ludzi do grania dalej. A no w sumie nikt nie zmusza cię do grania na nowych wersjach, nie? Możesz sobie wybrać dowolną wersję.
0: W ogóle, dobra, to co mi się podoba w tych, nie wiem jak jest teraz, ale jakby dokąd ja śledziłem update'y, to mi się podobało to, że one nie wprowadzały, w sensie, że one były takie mega opcjonalne zawsze. Te rzeczy, które tam były dodawane. No, może poza tym jakby update'em z cave'ami, no, z netherem, ale na przykład dużo tych rzeczy, na przykład jak oni dodali nowe struktury, chyba 2 lata temu, takie podziemne ruiny, co się je...
2: Z Wardenem?
0: Nie, takie, co się je odkopuje pędzelkiem archeologicznym.
2: Okej, to ja nigdy na to nie trafiłem, nigdy tego nie użyłem w życiu.
0: No to jakby... Wszystko, co jest związane z tym, ma jakby czysto estetyczną funkcję, w sensie jakby to ci nie daje żadnych specjalnych statystyk w grze.
2: No.
0: Tak jak na przykład diamentowa zbroja albo netherite'owa. I większość po prostu tych rzeczy, które one dodają, są takie mega opcjonalne dla graczy i jakby i tak jakby zmuszają cię do pracy wyobraźnią, że jakby zdobędziesz jakby jakiś item, który jest trudny do zdobycia właśnie dzięki tym nowym strukturom, które są dodane, ale to jakby do ciebie należy to, jaką ty mu nadasz wartość i czy w ogóle i co z nim zrobisz.
2: To jest trochę piękne.
0: No to jest myślę, że fajne i nietypowe.
2: Ja pamiętam, jak dodali Wardena w Minecrafcie, to miałem takie, że wow, to jest dosłownie The Last of Us teraz. Nie wiem, czy ty grałeś w The Last of Us.
0: Znaczy nie grałem, ale oglądałem i wiem, że tam chodzi o to, że te zombiaki...
2: Klikacze. Te takie, co nie mają wzroku i no, tylko na słuch. To jest dosłownie to samo.
0: A to w ogóle chyba wszystkie tam potwory tak działały, czy nie?
2: W The Last of Us?
0: No.
2: Nie, tam miałeś różne typy zombiaków. Jedne były takie zwykłe, co się normalnie widziały i jak cię zauważyły, to od razu się darły i biegły do ciebie. Klikacze miały jakby, że tam już ten grzyb takim zarósł oczy, przez co posługiwały się echolokacją. I właśnie obok nich trzeba było przechodzić tak mega cicho i mega powoli. Mhm. I to jest tak samo właśnie jak z tym Wardenem, nie?
0: No.
2: Więc to jest bardzo, bardzo mi się spodobało.
0: No The Last of Us jest trochę niezłe.
2: No to jest, ja mam nawet dziele z The Last of Us w ogóle. Tutaj.
0: Aha, wow.
2: Tylko to jest z drugiej części akurat. Ale no The Last of Us, pierwsza część, to jest jedna z moich ulubionych gier kiedykolwiek. I to jest jakby spokojnie 10 na 10. Każdy, kto ma możliwość, polecam, bo to jest gra zmieniająca życie. Tak jak to jedno tofu.
0: Pycha. No. Dobra, to teraz posłuchamy piosenki od ciebie.
2: Tak. Utrzymamy się w takich starych, rockowych klimatach osób związanych z tym rockiem, bo te piosenki już chyba nie są aż takie stare, przynajmniej ich wykonania.
0: Więc jest to post-rock.
2: Wow.
0: No.
2: No, no nie, no, nie nazwałbym tego akurat post-rockiem, tego, co teraz poleci. A to jest mega przepiękna piosenka. To jest chyba jedyna, którą rzeczywiście znam tak dobrze, George'a Harrisona. I'd have you anytime. Życzę miłego odsłuchu.
0: Dobra.

0: Super, piosenka.
1: Jak leciała, to zrobiłem research i trochę zatoczyliśmy koło, bo dowiedziałem się, że ta piosenka była robiona razem z Bobem Dylanem.
0: Wow.
1: Że oni we dwójkę ją tam kminili. Nie powiem więcej, bo nie chciałem się czytać, bo było dużo tekstu. Ale właśnie Bob Dylan był to mocno zamieszany.
0: No to, ja to słyszę chyba w takim razie.
1: Coś jest tam jest. Dusza Boba Dylana w tej piosence ewidentnie. Nie było harmonijki Boba Dylana, ale to dobrze. Myślę, żeby...
0: Bo ona wypala, wypala głowy.
1: Tak.
0: Such wypala, nie wiem. To są takie specyficzne miksy na tych starych piosenkach Boba Dylana, że na przykład szczególnie jak się je puści w samochodzie głośno, to jest sobie leci wokal i potem wchodzi ta harmonika i wszyscy zatykają uszy.
1: No, tak trochę jest. Tak trochę jest. To jest, co w sumie może być dobre do słuchania w aucie. Jest tematyka zachowana jednak. Że no. Jest muzyka do zatykania uszu w aucie. No.
0: Żeby przypadkiem nie słyszeć czujników parkowania.
1: Tak. Czy czujesz się czasami taki mały, że wiatr by cię przewrócił?
0: Tak, no oczywiście.
1: Albo taki mały, że jak ktoś skoczy, to ty potem podlatujesz w górę jak na trampolinie, jak już wyląduje?
0: Tak się czuję na kładce Berdychowskiej,
1: która
0: się trzęsie
1: na wietrze. Czy trzęsie się na wietrze?
0: Czy według was, drodzy słuchacze, kładki Berdychowskie trzęsą się na wietrze?
1: Ja tego nie poczułem. W sensie...
0: Ja też nie.
1: Poczułem tylko jakby... Myślałem, że poczułem wibrację, ale...
0: Ale to był skam, jak zakała.
1: Stoję na wietrze. Stoję na wietrze.
0: To jest też... Koszu na śmieci stoję. Ogólnie to Poznania się zgłaszają codziennie problemy z kładkami Berdychowskimi, że po prostu trzęsą się na wietrze.
1: Dla mnie największy problem to, że te szyby tam są i nie ma jakby takich naklejek, żeby ptaki w to nie wylatywały.
0: Aha, i wlatują.
1: I wlatują i już widziałem parę z nich po prostu martwych ptaków tam w środku, a miasto z tym nic nie robi, bo mówią, że to zepsuło estetykę, a te szyby i tak są takie uwalone, że to by nie za dużo, myślę, zmieniło.
0: To nie ciekawie.
1: No, ale pytanie, czy czujesz się taki malutki czasem, bo zatem nie bez powodu. Ty pewnie się domyślasz, dlaczego.
0: Nie.
1: Bo... bo kiedy czujesz się malutki, to jest... albo nie kiedy czujesz, tylko kiedy jesteś malutki, to jest tytuł następnej piosenki. Zespołu MGMT. I to jest, myślę, underrated piosenka z tego albumu. Wszyscy znają raczej ten album z...
0: Little Dark Age?
1: Little Dark Age z montaży faszystowskich na YouTube Shorts. I nie tylko. Nie no, to jest też bardzo dobra piosenka. Ja pamiętam, ten album bardzo mi się podobał, jak wyszedł. W tamtym samym czasie w ogóle dostałem też Davida Bowie'ego. Ile miałem wtedy lat? 15 lat wtedy. Dużo albumów wyszło w 2018 roku. Bardzo dobrych.
0: W 2018?
1: Mhm.
0: To prawda.
1: Nawet ten You Won't Get What You Want wyszło. To jest coś...
0: Albo Hershey.
1: No. Dużo fajnych rzeczy. Chociaż nie powinienem polecać tego albumu.
0: 2018 to jest nowy 91.
1: Tak. I w sumie chyba, bo ja ostatnio też wróciłem w ogóle do Grand Zero Mixtape problemu, jak go mam na CD. Bardzo lubię tą płytę. I sobie przypomniałem ostatnio, że w sumie lubię stary problem i sobie słucham teraz cały czas tego, jak jeżdżę na rowerze. I no kurde, dużo fajnej muzyki z tamtego czasu jest. No, ale MGMT, When You're Small.

0: MGMT, when you're small, you're not big at all.
1: Każdy czasem poczuł się malutki. Każdy czasem musi być tą małą łyżeczką.
0: Tak.
1: Ja mam z tym problem, bo jestem ogromny.
0: Aha.
1: I ja jestem stworzony do bycia dużą łyżeczką. Czasami chciałbym być tą małą. I to jest wykonalne.
0: Czy jesteś, jesteś taki zaklęty?
1: No, jakby jestem przeklętym dzieckiem po prostu. Ksiądz raz się wkurzył, bo mój stary dał dychę na tatę zamiast 5 dych i powiedział, niech twoje dziecko
0: nigdy będzie małą łyżeczką.
1: Nigdy nie będzie małą łyżeczką. On będzie zawsze za tą dużą. I tak się stało. Jakby dawajcie księdzom na tacę dużo pieniędzy, bo to będzie przeklęci na zawsze.
0: Tak. Dobra, mało czasu nam zostało, jeszcze no, musimy puścić parę piosenek.
1: Musimy puścić parę piosenek.
0: Dobra, to ja puszczam piosenkę Dorothy Column z Catch for Summer.
1: Smacznego.
0: Dziękuję. Nawzajem. Dobra, ta piosenka ma takie długie intro, to coś tu jeszcze powiem. No, to jest zespół, który jest stworzony głównie przez Viniego Reilly'ego i jest to muzyka z lat 70.
1: Czy jest to muzyka konkretna?
0: Tak, bo zawiera konkretny dźwięk ptaków.

0: No i mamy właśnie tutaj odsłuchane na antenie Duruti Kolumn Sketch for Summer.
1: Mogliśmy zrobić tu jakiś sketch kabaretowy.
0: Mogliśmy, no my tutaj robimy cały czas sketch, taki cyrk. Troszkę feterze. Jak to nam się zdarza często przypominać państwu, że po prostu ta audycja jest pozytywnie zakręcona. Oczywiście.
1: Jak karuzela w cyrku. Czy cyrk jest karuzela?
0: Chyba jest. W cyrku? No. Nie, nie chyba ma. Bardziej w... A może? Nie.
1: Nie, w Luna Parku.
0: No, w cyrku jest bardziej... Ale też coś się kręci na pewno w cyrku.
1: No, ale w sumie cały ten namiot cyrkowy ma trochę kształt karuzeli. Takiej...
0: No, karuzelka. Dobra, jestem puścić teraz Brian Johnstone Massacre, tylko nie wiem jaką nutę.
1: My, ten Brian Johnstone się pojawił teraz, bo gadaliśmy o tym, że w sumie Dean Band się chyba inspirował Duruti Kolumn.
0: Tak, to jest nasz take, że inspirował się Duruti Kolumn i inspirował się Brian Johnstone Massacre i to jest jakby Dean Band, to jest połączenie tych dwóch rzeczy.
1: Możemy zrobić taką grafikę, taką biało-czarną właśnie i... ten nasz take po prostu taką kursywą czcionką, taką ładną, odręczną napisać i że Tytus Gaming i Sandra Bullock napisali ten cytat.
0: A to jest, jakby są takie grafiki już tego typu? To jest jakiś format? Czy po prostu?
1: Chyba po prostu jak ktoś ma jakiś cytat taki...
0: A, że taka sentencja.
1: No.
0: Że te myśli.
1: Parę łacińskich sentencji.
0: Tak, do złamania konwencji.
1: Tak, pozdro dla osób kumających czacze.
0: A ja nie wiem, kurde. No w sensie, ja puścił trochę tego animona, żeby już było, że puszczamy, że wiadomo, o co chodzi jakby.
1: A to może...
0: Może animon.
1: No dobra, dobra.
0: Czy nie? A nie, bo to jest w ogóle długie.
1: Bo trwa 5,5. I właśnie myślałem, że wtedy byśmy mogli...
0: Ja myślałem, że krótsze jest ta nuta.
1: Moglibyśmy dać track na pobudkę teraz ode mnie, a potem na koniec po pożegnaniu się włączyć animon.
0: Ej, dobra, to zróbmy tak, to puśćmy jeden track od ciebie.
1: To dla wszystkich dziewczyn, co mają zaburzenia snu albo po prostu rozwalony zegar biologiczny, Turnstile Holiday.
0: Tak, jest to piosenka wyjątkowa, ponieważ istnieje tutaj pewna korelacja z czasem, w której jej słuchamy. Mianowicie Holiday to oczywiście wakacje, a ciekawe, co teraz jest.
1: Co?

0: It's a holiday.
1: I'm Mr. Holiday.
2: No.
0: Zaczyna się lato,
3: a z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle.
4: Pojawia się problem,
3: w mózgu wibracje, jak spędzisz najlepiej te chwile.
2: Na przykład przyjdź na post office i sobie pogadać o jakichś tutaj głupotach. No. To nie było planowane, jak chcesz. Jestem najlepszym freestyla.
0: Freestyle God.
2: No.
0: Thank you, based God.
2: Dziękuję, panie Tytusie Walterowicz.
0: Kurde, ta piosenka jest trochę zbyt popularna na tą audycję, ale okej.
2: Okay.
0: Puścimy. Żegnamy się z wami.
2: No, dziękuję. To był zawsze tutaj pobyć i pogadać.
0: Dziękuję, mi było pierwszy raz pisane spędzić ten czas z tobą. Bardzo mi było miło. Dziękuję.
2: A rzeczywiście, to pierwszy raz we dwójkę tu jesteśmy. No.
0: Także co, super, dobranoc. Ja się nazywam Aleksander Heluszka, ze mną był Walterowicz Tytus.
2: A nad nami Sandra Bullock.
0: Sandra Bullock.
2: No.
0: The Papa. Almighty.
2: Papatki.
0: Co?
2: Papatki.
0: A no, papatki, elo.